książąt Radziwiłłów w Antoninie. Taxio Molpilia to aztecki rytuał odprawiany co 52 lata w celu odnowienia kosmosu i zapobieżeniu końca świata. W rozpalonym ogniu niszczy się wszystko, co dotychczas służyło mieszkańcom. Życie organizuje się na nowo. W 2009 roku Dariusz Przybylski skomponował utwór na 12 saksofonów zatytułowany Toxio Mulpilia. My posłuchamy wersji na 12 instrumentów smyczkowych i 6 triangli. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, dyryguje Anna Ducz-Malbrus.

To był utwór Dariusza Przybylskiego Toxiomolpilia w wersji na 12 instrumentów smyczkowych i 6 triangli. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Dudman-Mróz. Usłyszymy teraz utwór Aliny Błońskiej o poetyckim tytule Ptaki ciszy. Trochę na przekór tytułowi jest to muzyka napisana na kwintet dęty, który nie imituje jednak bezpośrednio natury. Gra Lutos Air Quintet w składzie Jan Krzeszowiec-Flet, Mateusz Żurawski-Obój, Maciej Dobosz-Klarnet, Alicja Kieruzalska-Fagot i Mateusz Feliński-Róg. Słuchamy nagrania z festiwalu Musica Polonica Nova, który odbył się we Wrocławiu w 2024 roku.

Lutos Air Quintet grał utwór Aliny Błońskiej Ptaki Ciszy na Quintet Dęty. To było nagranie z festiwalu Musica Polonica Nova, który odbył się we Wrocławiu w 2024 roku. Podczas festiwalu prawykonań w 2025 roku na jednym z koncertów zabrzmiał utwór Krzysztofa Knitla Kaamakana Okeola na orkiestrę smyczkową. Tytułowy zwrot oznacza po hawajsku dar życia. Kompozytor cytuje w utworze fragmenty swoich dawniejszych dzieł, ale jak twierdzi, nowy utwór ma wyrażać lęki i obawy dnia dzisiejszego. Gra Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso, dyryguje Marek Moś.

To był utwór Krzysztofa Knitla Kamakana Oke Ola na orkiestrę smyczkową. Grała Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo, dyrygował Marek Moś. Słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Prawykonań, który odbył się w 2025 roku w Katowicach. Andrzej Dobrowolski należał w latach 60. ubiegłego wieku do ścisłej czołówki polskiej awangardy muzycznej. Był jednym z pierwszych twórców korzystających z możliwości, jakie dawało studio eksperymentalne Polskiego Radia. Pisał utwory, którym nadawał tytuł muzyka, określając tylko, na jaki skład instrumentalny dane dzieło jest przeznaczone. Oto pochodząca z 1964 roku muzyka na smyczki i cztery grupy instrumentów dętych. Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach dyryguje Wojciech Michniewski.

To była muzyka na smyczki i cztery grupy instrumentów dętych Andrzeja Dobrowolskiego. Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach dyrygował Wojciech Michniewski. Nietypowe wykorzystanie instrumentów, wydobywanie dźwięków w inny niż klasyczny sposób to praktyka znana od lat. Dominik Karski w szczególny sposób upodobał sobie flet i trzeba przyznać, że jego pomysły brzmieniowe związane z tym instrumentem są naprawdę ciekawe. Oto utwór o tajemniczym tytule odnoszącym się być może do gwiezdnych galaktyk. Open Cluster M45 na amplifikowany flet basowy. Gra Rafał Jędrzejewski.

Rafał Jędrzejewski grał utwór Dominika Karskiego Open Cluster M45 na amplifikowany flet basowy. Canti Amadei, czyli koncert na wiolonczele i orkiestrę kameralną, op. 63 Krzysztofa Meyera, zawdzięcza swój tytuł obecności kilku ukrytych i przetworzonych tematów z muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta, m.in. z Rekwiem i Eine kleine Nachtmusik. Canti Amadei w pięciu częściach Krzysztofa Meyera usłyszymy teraz w wykonaniu Tomasza Strala, wiolonczela, i Polskiej Orkiestry Radiowej, którą dyryguje Michał Klauza.

To był utwór Krzysztofa Mejera Canti Amadei, Concerto da Camera na wiolonczele i orkiestrę op. 63. Grali Tomasz Strahl, wiolonczela i Polska Orkiestra Radiowa, którą dyrygował Michał Klauza. Artyści coraz częściej sięgają w swej działalności do twórczości kompozytorów niesłusznie zapomnianych. A do takich należy z pewnością Władysława Markiewiczówna, wybitna pianistka, pedagog i kompozytorka, autorka nowoczesnej szkoły na fortepian. W 1935 roku wraz ze Stefanią Aliną

nówną Markiewiczówna, założyła duet fortepianowy, dla którego skomponowała suite na dwa fortepiany. Dziś utwór ten przypomni Ravel Piano Duo, czyli Agnieszka Kozło i Katarzyna Ewa Sokołowska. Część utworu to Kata, Intermezzo, Rondo Rustico.

Kaczka, czyli Ravel Piano Duo, wykonały suite na dwa fortepiany Władysławy Markiewiczówny. Jan Baptysta Kleczeński to polsko-austriacki skrzypek i kompozytor, urodzony w 1756 roku, zmarły w 1828 roku. Chociaż od 40 roku życia mieszkał w Wiedniu, uważany jest obok Feliksa Janiewicza, także emigranta, tyle że do Wielkiej Brytanii, za twórcę koncertu instrumentalnego w muzyce polskiej. Posłuchajmy jego koncertina na obój, skrzypce i orkiestrę. Części Allegro Maestoso, Adagio non troppo, Rondo Allegro. W partiach solowych występują Marcin Markowicz, skrzypce, i Sebastian Aleksandrowicz, obój. Towarzyszy im Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy.

Wysłuchaliśmy koncertina na obój, skrzypce i orkiestrę Jana Baptysty Kleczyńskiego. Przypominamy wykonawców. Marcin Markowicz, skrzypce, Sebastian Aleksandrowicz, obój i Polska Orkiestra Radiowa. Dyrygował Michał Klauza. W 1984 roku Tomasz Sikorski skomponował krótki utwór na orkiestrę smyczkową, któremu nadał tytuł La Notte omaggio a Friedrich Nietzsche. Jako motto umieścił cytat z Rigwedy, przywołany także przez Friedricha Nietzschego w jego jutrzence Ileż to jutrzenek, które jeszcze nie jaśniały. Oto La Notte na orkiestrę smyczkową Tomasza Sikorskiego. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, dyryguje Agnieszka Duczmal.

La Notte na orkiestrę smyczkową Tomasza Sikorskiego grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Usłyszymy teraz skomponowane w 2017 roku epigramy na dwa flety i orkiestrę kameralną Jerzego Kornowicza. Kolejne części: preludium, część pierwsza molto appassionato, interludium pierwsze i realistico, część druga quasi una siciliana, interludium drugie nervosamente, część trzecia scherzo ossessivo, interludium trzecie quasi niente, część czwarta come processione molto espresso. Oto wykonawcy: Łukasz Długosz i Agata Kielar-Długosz, flety, oraz Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Anna Duczmal-Mróz.

Łukasz Długosz i Agata Kielar Długosz, flety, oraz Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, grająca pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz, wykonali epigramy na dwa flety i orkiestrę kameralną Jerzego Kornowicza. Znany z przekory Jan Duszyński swój utwór na skrzypce i orkiestrę dedykowany Marcinowi Markowiczowi zatytułował Loophole, co może oznaczać lukę, brak czegoś. Zachęcamy jednak do słuchania. Marcinowi Markowiczowi towarzyszy Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy.

To był utwór Jana Duszyńskiego Loop Hole na skrzypce i orkiestrę. Przypominamy wykonawców. Marcin Markowicz, skrzypce i Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Michał Klauza. Digging for gold. To wyrażenie można przetłumaczyć jako poszukiwanie złota. Wydaje się, że Sławomir Wojciechowski, nadając taki tytuł swemu dziełu na Wielką Orkiestrę Symfoniczną i Elektronikę, poszukiwał nowych złotych dla niego brzmień. W notce biograficznej artysty można przeczytać,

że skupia on swą uwagę na jakości dźwięków pochodzących z różnych źródeł – akustycznych, sampli, elektronicznych czy z audiosfery. Utwór z 2023 roku to nowe wcielenie wciąż żywotnego nurtu, jakim jest sonoryzm. I nie bez powodu zabrzmiał on podczas warszawskiej jesieni w 2023 roku, festiwalu, którego myślą przewodnią było wyrażenie rzeczy brzmiące. Oto Digging for Gold na Wielką Orkiestrę Symfoniczną i Warstwę Elektroniczną Sławomira Wojciechowskiego. Wykonawcy: Sinfonia Warsowia, Barbara Okoń-Makowska, Kamil Kęska i Michał Bereza, projekcja dźwięku. Dyryguje niemiecko-irańska mistrzyni batuty Jalda Zamani.

To był utwór Sławomira Wojciechowskiego Digging for Gold na Wielką Orkiestrę Symfoniczną i warstwę elektroniczną. Przypominamy wykonawców: Sinfonia Warszawia, Barbara Okoń-Makowska, Kamil Kęska i Michał Bereza, projekcja dźwięku. Dyrygowała Jalda Zamani. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawska Jesień z 2023 roku. Rafał Augustyn jest kompozytorem i polonistą i ta podwójna tożsamość zawodowa czasem pomaga mu, czasem przeszkadza w działalności artystycznej, bo jak sam ze śmiechem stwierdził, krytycy usilnie doszukują się w jego kompozycjach muzycznych inspiracji płynących z reguł języka. Kompozytor wyszedł im naprzeciw, tworząc Verbalia. Jak przyznał, tytuł wymyślił Zbigniew Karnecki. Oto Łąka Gramatyczna i jej mieszkańcy z cyklu Verbalia numer 3 Rafała Augustyna. Wykonawcy: sekstet wokalny pro-modern w składzie Marta Czarkowska-Sopran, Ewa Puchalska-Mezzosopran, Ewelina Rzezińska-Mezzosopran, Aleksander Rewiński-Tenor, Krzysztof Halimoniuk-Baryton i Piotr Pieron-Bas. Usłyszymy także muzyków tworzących spółdzielnię muzyczną Contemporary Ensemble. Nagranie powstało podczas festiwalu Warszawska Jesień w 2022 roku.

0: N, E, J, J, S, A, B.
1: Noi, me, vi, noi, vi, vi,
2: mes, mes,
1: vis,
2: vi.

Je onda, one, a lożowe, pek, pele, di, de, wina, si, je onda!

To był utwór Rafała Augustyna Łąka Gramatyczna i jej mieszkańcy z cyklu Werbalia numer 3. Wykonawcami byli sekstet wokalny Pro Modern i spółdzielnia muzyczna Contemporary Ensemble, a słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawska Jesień z 2022 roku. Słowo kolus ma kilka znaczeń. Jest to rodzaj grzyba albo muszli morskiej. Dla Aleksandra Nowaka, twórcy utworu Kolus, na saksofon sopranowej smyczki, oznacza wirowanie i los. Posłuchajmy. Grają saksofonista Bartłomiej Duś i orkiestra kameralna Miasta Tychy Auks. Dyryguje Marek Moś. Nagranie pochodzi z festiwalu Prawykon.

To był utwór Aleksandra Nowaka Kolus na saksofon sopranowy i orkiestrę kameralną. Przypominamy wykonawców: Bartłomiej Duś – saksofon i Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo, którą dyrygował Marek Moś. To było nagranie z koncertu, który odbył się podczas Festiwalu Prawykonań w Katowicach w 2019 roku. Cykl pięciu pieśni zdradzonej na sopran, skrzypce, wiolonczele, harfę i perkusję Rafała Janiaka, do słów Mariusza Jagiełły, przedstawia, jak pisze kompozytor, różne stadia emocji tytułowej zdradzonej. Wiersze nie opisują konkretnej historii, tej możemy się tylko domyślać dzięki muzyce, która podąża za zmiennymi nastrojami bohaterki. Oto tytuły pieśni. Spokój, złość, lęk, zawiść, zaufanie. Solistką w pieśniach jest Joanna Freszel, sopran. Towarzyszą jej Kamila Wąsik-Janiak, skrzypce, Dominik Płociński, wiolonczela, Zuzanna Elster, harfa i Łukasz Piotrowski, perkusja. Dyryguje kompozytor Rafał Janiak.

Wybrzmiało 5 pieśni zdradzonej na sopran, skrzypce, wiolonczele, harfę i perkusję Rafała Janiaka, skomponowanych do słów Mariusza Jagiełły. Przypominamy wykonawców: Joanna Freszel-Sopran, Kamila Wąsik-Janiak, skrzypce, Dominik Płociński, wiolonczela, Zuzanna Elster-Harfa i Łukasz Piotrowski, perkusja. Dyrygował kompozytor Rafał Janiak. Zabrzmi teraz Nocturne w czerwieni i błękicie na skrzypce solo i orkiestrę smyczkową Zbigniewa Bargielskiego. Grają Jakub Jakowicz, skrzypce, i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Anna Duczmal-Mróz.

i Błękicie na skrzypce solo i orkiestrę smyczkową Zbigniewa Bargielskiego. Grali Jakub Jakowicz skrzypce i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczman-Brus. A teraz przed nami kilkanaście minut z liryką wokalną Stanisława Moniuszki. Usłyszymy duety na dwa głosy żeńskie z fortepianem. Oto tytuły. Poleć pieśni z miasta do słów Edmunda Wasilewskiego, Niemen i Wilija do Litwinek do słów Antoniego Edwarda Odyńca, Naprzód ciebie wspomina do słów Adama Mickiewicza, Pierwsze wrażenie słowa Ludwig de Petres, Na głowie ma kraśny wianek słowa Adam Mickiewicz, Kolenda słowa Ludwik Konratowicz, ukrywający się pod pseudonimem Władysława Syrokomli. Śpiewają Urszula Kryger-Mezzosopran i Jadwiga Rappe-Alt. Towarzyszy im na fortepianie Mariusz Rutkowski.

W wykonaniu Urszuli Kryger, mezzosopran, Jadwigi Rappe, alt i Mariusza Rutkowskiego, fortepian, słuchaliśmy duetów Stanisława Moniuszki, skomponowanych na dwa głosy żeńskie i fortepian. Powracamy do fletowych fascynacji Dominika Karskiego. W 2002 roku utwór kompozytora zatytułowany Glimmer, co można przetłumaczyć jako migotanie, na flet altowy i basowy zdobył honorowe wyróżnienie podczas Tygodnia Muzyki Gaudeamus w Amsterdamie. Posłuchajmy. Gra duet Flute O'Clock w składzie Ewa Lipchen i Rafał Jędrzejewski.

Duet fletowy Flutoklok w składzie Ewa Lipchen i Rafał Jędrzejewski wykonali utwór Dominika Karskiego Glimmer na flet altowy i basowy. Sięgnijmy pamięcią do pierwszego festiwalu prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2005 roku. Zabrzmiały wtedy pieśni Brzasku Dnia na mezzosopran i orkiestrę smyczkową Zbigniewa Bujarskiego. Pieśni pierwsza i trzecia zostały napisane do słów Mirosławy Krużel. Pieśni druga i czwarta powstały do poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. Śpiewa Urszula Kryger, mezzosopran, towarzyszy jej Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso, grająca pod dyrekcją Marka Mosia.

wybrzmiały pieśni Brzasku Dnia na mezzosopran i orkiestrę smyczkową Zbigniewa Bujarskiego, skomponowane do poezji Mirosławy Króżel i Kazimiery Iłakowiczówny. Śpiewała Urszula Kryger mezzosopran z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Aukso, którą dyrygował Marek Moś. To było nagranie z pierwszego festiwalu prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2005 roku. Na zakończenie zabrzmi Pasakalia prawie w dawnym stylu na wiolonczele i fortepian Jerzego Bauera. W utworze napisanym dla syna kompozytora, znakomitego wiolonczelisty Andrzeja Bauera, autor w nieco przewrotny sposób łączy elementy dawnych technik z nowym światem dźwiękowym. Oto wykonawcy: Andrzej Bauer, wiolonczela, i Jan Krzysztof Broja, fortepian.

Wiolonczelista Andrzej Bauer i pianista Jan Krzysztof Broja wykonali pasakalię prawie w dawnym stylu na wiolonczele i fortepian Jerzego Bauera. Tak zakończyła się niedzielna Fantazja Polska. Za uwagę dziękują autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: Reklama.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Reklama.

0: Program Drugi Polskiego Radia, minęła siódma, czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Niemiecki film Skóra na skórze w reżyserii Simona Schneckenburgera zwyciężył w międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych w Kazimierzu Dolnym. Nagrody wręczono podczas gali zamknięcia jubileuszowego 20. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Film opowiada o piekle niemieckiego przemysłu mięsnego. Uzasadnienie jury odczytała reżyserka Olga Hajdas.
1: Za pokazanie, że bliskość i spełnienie można znaleźć w najbardziej okrutnym miejscu, za przejmujący obraz nieprzystawalności do świata, w którym cierpienie staje się refrenem do naszych działań, a człowiek jest niewiele więcej wart niż zwierzę przeznaczone na ubój. Obraz współczesnej, niepięknej, dwulicowej i skomplikowanej Europy. Pierwsza nagroda w wysokości 8 000 zł za film Skin on Skin, reżyser Simon Schneckenburger. Gratuluję.
0: Drugą nagrodę otrzymał film Tytuł się jeszcze przyśni w reżyserii Klaudii Fortuniak, a trzecią Sprawa numer w reżyserii Patrycji Polkowskiej. Nagrodę imienia Agatki Modrzejewskiej za najlepsze zdjęcia przyznano twórcom hiszpańskiego filmu Furia. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi odbywał się w Kazimierzu Dolnym już po raz 20. W gdańskiej zbrojowni dziś oprowadzanie kuratorskie po wystawie Najlepsze dyplomy artystyczne. Ekspozycja prezentuje 32 najlepsze prace dyplomowe z 8 publicznych uczelni artystycznych z całej Polski. O wybranych dziełach mówi historyczka sztuki Katarzyna Wirkus-Molenda.
2: Będę opowiadać, będzie można poznać kontekst tych prac wspaniałych z całej Polski. Zapraszam, żeby poznać te prace bliżej. Na pewno te prace, które przełamują standardowe media, czyli instalacje, ale też takie, które wprowadzają doświadczenie, ponieważ przynajmniej w 3-4 pracach pojawia się element zapachu. I to jest bardzo ciekawe i intrygujące i działające również na zmysły, nie tylko na zmysł wzroku.
3: Zajmujemy praktycznie wszystkie możliwości wystawiennicze Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, począwszy od wielkiego pasażu pomiędzy Targiem Węglowym a ulicą Tkacką, razem z piwnicami, i podzieliliśmy te prace w zależności od ich potrzeb takich wystawienniczych, od takich małych, spokojnych, delikatnych, to one są na auli, takich większych, gabarytowo one są w pasażu, do takich, które wymagają ciemności, bo często są to projekcje czy takie instalacje świetlne, to one są na dole.
0: Dodał komisarz wystawy dr Paweł Czarzasty z ASP w Gdańsku. Początek oprowadzania o 12 w gdańskiej zbrojowni. Wystawę można oglądać do 23 sierpnia, a wstęp jest wolny. Na Roztoczu w Józefowie rozpoczął się 33. Festiwal Kultury Ekologicznej. To wydarzenie łączące muzykę, kulturę i troskę o przyrodę. Do wspólnego spędzenia czasu zachęca dyrektorka Miejskiego Ośrodka Kultury Beata Zaśko.
4: Zawsze niedziela to taki dzień dla rodzin. Wiadomo, dzień wolny od pracy. Cieszy się on dużym zainteresowaniem, dużą frekwencją. My na scenie proponujemy wydarzenia od młodego człowieka do dorosłego, dla seniorów. Każdy sobie coś tam może wybrać z tych koncertów, które się na scenie odbywają. Będziemy gościć naszych sąsiadów, kapelę zwierzyniecką. Zaprezentują się też laureaci konkursu. Zaprosiliśmy też duet Sassi i Miko Blasello, którzy sięgają do korzeni, do muzyki ludowej. No i będą właśnie Gwiazdy Wieczoru, Lubelska Machina i Sztywny Pal Asi.
0: 33. Festiwal Kultury Ekologicznej dziś od 15 na Rynku Miejskim w Józefowie. Wstęp jest wolny. Zagraniczne podróże i dobre maniery nie zawsze idą w parze. Widać to szczególnie w miejscach obleganych przez turystów. W Rzymie wciąż zdarzają się odwiedzający, którzy nie wiedzą, jak zachować się przy zabytkach.
5: Najczęstsze przewinienia to siadanie na zabytkach i urządzanie na nich pikników, zostawianie śmieci, głośne zachowanie czy nieodpowiedni strój. Ale lista wykroczeń jest dłuższa.
6: Muzeum pod otwartym niebem to jest właśnie Rzym, gdzie nie kąpiemy się w fontannach. Najgorszą rzeczą, którą widziałam kiedy, tatuś, który dwulatkowi ściągnął pampersa w koloseum, dziecku siusiało na trawertyn, który ma prawie 2000 lat. To są grzechy niewybaczalne.
5: Mówi Barbara Kamińska, przewodniczka po Rzymie. Mandaty za wykroczenia popełnione przez turystów wynoszą od 250 do 500 euro. W skrajnych przypadkach policja może także zastosować daspo urbano, czyli nakaz natychmiastowego opuszczenia określonej części miasta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To były wiadomości kulturalne, kolejne o 9, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójkapolskieradio.pl.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Roberto Bolaño, 2666. Stojąc na chodniku, zapłaciwszy taksówkarzowi za kurs, spojrzeli na oświetlone okna. Następnie, gdy taksówka już odjeżdżała, zobaczyli cień Liz, a później cień mężczyzny, na widok którego wbiło ich w ziemię.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Gorąco polecam. Marcin Przybylski.
0: Autopromocja.

Tu program Drugi Polskiego Radia, którego słuchają Państwo w niedzielę 9 sierpnia. To 221 dzień roku. Słońce w znaku lwa wzeszło dziś o 5:09, zajdzie o 20:13. Dzień będzie trwał 15 godzin i 4 minuty. Imienity obchodzą Edyta, Irena, Klarysa, Roland, Roman i Romuald. Dla dzisiejszych solenizantów przesyłamy oczywiście najlepsze dwójkowe życzenia. 11 minut po godzinie 7, a przed nami najbliższe chwile z muzyką Mozarta.

0: Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta zajęła Państwu ostatnie, no powiedzmy 30 minut. Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry, to podobno Julian Tuwim powiedział, że plan to coś, co potem wygląda absolutnie inaczej. No i tak było dziś, bo powinienem był się z Państwem przywitać już po 7. No ale nie tylko przeprosiny jestem Państwu winien, bo zwykle o 7.30 słuchają Państwo w Radiowej Dwójce magazynu.
1: Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry. Przed mikrofonem Małgorzata Glabisz. Najnowsze wydanie kwartalnika Apostoł Polski przynosi materiały poświęcone życiu, duchowości i procesowi beatyfikacyjnemu czcigodnego sługi Bożego, ojca Bernarda Łubieńskiego, misjonarza redemptorysty. W obecnym numerze jest mowa m.in. o świadomym kształtowaniu postaw chrześcijańskich i o przygotowaniach do peregrynacji figury z relikwiami świętego Gerarda Majeli w naszej ojczyźnie. Gościem audycji jest ojciec Sylwester Cabała, redaktor pisma, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ojca Bernarda Łubieńskiego. Kontynuując cykl formacyjny poświęcony świadomemu kształtowaniu postaw chrześcijańskich, obecny numer, numer wakacyjny, ukazuje, w jaki sposób ojciec Bernard rozumiał i głosił prawdę o miłości Bożej. Podkreślał on, że miłość jest istotą doskonałego życia chrześcijańskiego, dlatego też w swoich kazaniach misyjnych i rekolekcyjnych poświęcał jej najwięcej miejsca. I tutaj mówił o miłości Boga względem człowieka i miłości człowieka wobec Boga. Jak powinny wyglądać te rodzaje miłości?
3: Ojciec Bernard Łubieński, doświadczony misjonarz redemptorysta, głosił misję i rekolekcję, poruszając właśnie tę tematykę i najpierw to ukazywał z perspektywy Pana Boga. Bo tak jak patrzymy w nauce Kościoła, w nauce Chrystusa, w nauce Ewangelii, jest podkreślane to, że to najpierw Pan Bóg jest tym, który kocha człowieka. Na początku dla objaśnienia nawiązał do tekstu świętego Jana Apostoła, w którym czytamy w pierwszym liście świętego Jana takie słowa: Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. I analizując tę wypowiedź biblijną świętego Jana,

0: podkreślał, że tylko Pan Bóg jest pełnią i źródłem wszelkiej miłości, którą rozlewa w ludzkich sercach przez Ducha Świętego. Tutaj odwołuje się też ojciec Bernard Łubieński do nauki świętego Augustyna i zwracał się tak do swoich słuchaczy. Tu zacytuję fragment jednego z kazań. Jedynie dla ciebie Bóg ozdobił i obdarzył świat gwiazdami, aby ci służyły i przypominały o jego miłości. Niebo i ziemia i wszystkie rzeczy do mnie wołają, abym cię kochał. Bardzo ciekawe właśnie przywołanie tekstu świętego Augustyna, którego też w ostatnim roku przybliżamy sobie trochę dzięki nauczaniu papieża Leona, augustianina, który bardzo sobie ceni patrona swojego zgromadzenia zakonnego i często nawiązuje też do jego nauki. W szczególny sposób ta miłość Boga do człowieka, ona się ukazała przez Jezusa Chrystusa. A największym przejawem tej miłości było dokonanie dzieła zbawienia człowieka poprzez właśnie ofiarę cierpienia, męki i śmierci Jezusa oraz jego zmartwychwstanie. I można by jeszcze poruszyć w omawianiu tego, jaka jest miłość Boga do człowieka, takie cztery cechy, które wyróżnia ojciec Bernard Łubieński w swoich kazaniach. Mianowicie mówi tak, że ta miłość Boga do człowieka najpierw jest mądra. Używa takiego łacińskiego określenia sapiens. I to oznacza, że Bóg chce zawsze dla człowieka dobra prawdziwego. To jest szczęścia wiecznego w niebie, bo to jest najwyższe dobro. Potem druga cecha tej miłości Bożej do człowieka to jest ona omnipotens, czyli wszechmocna. Gdyż Bóg pragnie dać wszystko człowiekowi, gdy tylko ten otworzy się na działanie miłości Bożej. Trzecia cecha, słowem łacińskim jest określona fidelis, czyli wierna, ponieważ grzechy człowieka nie zniechęcają Pana Boga, który czeka na każdego człowieka, na każdego grzesznika, bo chce mu okazać miłosierdzie. I ostatni przymiot tej miłości Bożej określa ojciec Bernard jako particularis, czyli wyjątkowa. To oznacza, że jest ona ukryta w sercu każdego człowieka i całe życie ludzkie jest przeniknięte Bożą miłością. Więc bardzo ciekawe takie cztery przymioty, które pomagają nam troszkę sobie tak wyobrazić i pogłębić tę miłość Boga do nas ludzi.
1: W swoich kazaniach o miłości ojciec Bernard podkreślał, że niestałe jest nawrócenie oparte na bojaźni. Zresztą Bóg chce być miłowanym. Czyli kochanie Boga, jeśli kochamy Boga, bo się boimy, to nawrócenie jest niestałe, czyli nie można opierać miłości do Boga na lęku przed Nim, co często się zdarza.
0: I właśnie tutaj warto podkreślić tę perspektywę, którą przywołuje często ojciec Bernard Łubieński w swoich kazaniach i w pismach, mianowicie mówiąc, że trzeba zaczynać od tego, że Pan Bóg kocha i jest godzien mojej miłości. Skoro On mnie kocha aż do tego stopnia, że Jezusa posyła swojego Syna dla mojego zbawienia, czyli obdarzenia mnie pełnią miłości, to znaczy, że ja z tego powodu chcę odpowiadać na miłość Boga. Właśnie nie z lęku przed jakąś karą, ale z wdzięczności za tak wielką miłość, jaką Pan Bóg otacza człowieka. Problem może być w tym, że czasami my jako ludzie nie doświadczamy, nie zauważamy w codzienności, w pracy, w obowiązkach, czasem w problemach rodzinnych czy zawodowych właśnie tej bliskości i miłości Pana Boga. I dlatego warto, mówiąc o tym temacie, przywołać takie słowa, które kierowały, były taką inspiracją dla ojca Bernarda Łubieńskiego, a tak je sformułował. A więc dla Boga żyć muszę, dlań iść na rozmyślanie z rana, dlań do ołtarza, z Nim do konfesjonału, z Nim pracować w pokoju, dla Niego w refektarzu i w rekreacji. Ciekawy cytat, taki związany trochę ze stylem i sposobami, wymiarami życia zakonnego, bo ojciec Bernard Łubieński był zakonnikiem redemptorystą i zarazem kapłanem, więc takich pewnych terminów używał, które w codzienności jego życia występowały. Ale przenosząc to na życie ludzi świeckich, słuchaczy, którymi w większości byli ludzie świeccy, właśnie podkreślał, że ten stopień miłości człowieka do Pana Boga jest zależny od tego, na ile poznaliśmy Pana Boga. Na ile też odkryliśmy Jego miłość do nas, ale także jest zależny od tego, na ile otwieramy się właśnie na Jego działanie i na Jego prowadzenie.

I w tym kontekście wyróżnia trzy takie etapy albo stopnie wzrastania w naszej ludzkiej miłości do Pana Boga, dawanej jako odpowiedź na Jego miłość. I pierwszy stopień to jest właśnie ten okres, w którym człowiek poznaje miłość Boga do siebie i rozpoczyna pracę nad sobą, żeby się uwalniać od grzechu i od tych okoliczności, które z drogi Bożej go sprowadzają.

0: rozwijanie dobrych umiejętności. Jest to droga dla tych, którzy już oczyścili swoją miłość do Boga z różnych ograniczeń i chcą się bardziej świadomie poddawać Bożemu prowadzeniu. I trzeci stopień to jest ten najwyższy według wyróżnienia ojca Bernarda, czyli takie pełne miłości, przeżywanie bliskości i jedności z Panem Bogiem w pracy, w domu, na modlitwie, na mszy świętej, na spacerze. Właśnie to wewnętrzne zjednoczenie z Panem Bogiem, które można by powiedzieć, nawiązując do pewnego fragmentu Ewangelii, gdy Jezus mówi: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. I właśnie do takiego wysławiania Pana Boga też nas zachęca to nasze wzrastanie w miłości do Niego jako odpowiedzi na Jego miłość.
1: W numerze, w najnowszym numerze kwartalnika Apostoł Polski w ramach przygotowania do peregrynacji figury z relikwiami świętego Gerarda Majeli w naszej ojczyźnie, która rozpocznie się 28 października, publikowany jest kolejny fragment książki ojca Bernarda, w którym ukazuje on brata Gerarda jako gorliwego rycerza wiary.
0: Przybliżamy ten fragment kolejny w tym biuletynie, w tym wydaniu biuletynu, z tego względu, żeby pokazać i przybliżyć czytelnikom, i także teraz słuchaczom Polskiego Radia również, postać tego wielkiego świętego brata zakonnego, o której już kiedyś rozmawialiśmy, niektórzy może ją poznali, tę postać, ale właśnie w kontekście tego wielkiego wydarzenia, jakim będzie przyjazd do Polski figury z relikwiami świętego Gerarda na 4 miesiące, i będzie ona nawiedzała kościoły i parafie, w większości parafie redemptorystów, ale też i inne miejsca jak Jasną Górę, czy też klasztor sióstr karmelitanek, to właśnie chcemy, żeby ludzie czytający nasz biuletyn mogli poznać postać tego brata zakonnego. I właśnie w tym numerze ukazujemy to, jak bardzo gorliwy był brat Gerard Majella. Wiemy, że nie był kapłanem, był bratem zakonnym, ale bardzo mu leżało na sercu to, żeby pomagać ludziom właśnie w nawiązaniu do pierwszej części poznawać miłość Pana Boga, ale też i dawać na to odpowiedź. I tutaj w tym fragmencie jest pokazane, jak brat Gerard Majella przebywał w pewnym mieście włoskim na południu Włoch o nazwie Melfi, gdzie pomagał jednemu z ojców redemptorystów w prowadzeniu nowenny przed lokalnym świętem. I właśnie podczas tego pobytu w tym mieście Melfi wielu ludzi otaczało szacunkiem, uwagą, takim zasłuchaniem brata Gerarda, młodego człowieka, bo wiemy, że miał wtedy 27-8 lat, i chcieli go słuchać, chcieli z nim rozmawiać. Również biskupi zasięgali u niego rady, bo był człowiekiem głębokiej mądrości i prawdziwej miłości. I właśnie dzięki temu też wzbudzał takie pewne impulsy w życiu poszczególnych ludzi, aby porzucili drogę zła i otwarli się na Pana Boga. Warto przytoczyć takie spotkanie z pewnym człowiekiem, które jest opisane w tym fragmencie dzieła ojca Bernarda Łubińskiego, którym mówi, że brat Gerard spotkał się z mężczyzną zajmującym w mieście swoim eksponowane stanowisko. Czyli był człowiekiem znanym, był człowiekiem na pewnym urzędzie, ale długie pasmo jego grzechów trzymało tego nieszczęśliwego człowieka z dala od Pana Boga, pisze nawet ojciec Bernard, w niewoli swego ducha. I gdy brat Gerard go spotkał, powiedział do niego tak: synu, żyjesz w grzechu. W grzechu więc chcesz umrzeć? I potem dodał taką zachętę: wyspowiadaj się z tego grzechu, który zamilczałeś przed wieloma latami, powróć do łaski Bożej. I rzeczywiście ten spotkany mężczyzna z takim poruszeniem przyjął te słowa Gerarda i zawstydził się, że rzeczywiście coś tam było ukryte w tajemnicy jego wnętrza, a rozpoznał to brat Gerard Majella. I dlatego zdecydował się ten mężczyzna podejść do konfesjonału i oczyścić swoją duszę w sakramencie pokuty. To jeden z przykładów właśnie tego gorliwego rycerza wiary, apostoła pomagającego właśnie w zmianie postawy, w powrocie do Pana Boga wielu ludziom.
1: W ostatnim numerze kwartalnika Apostoł Polski znajdziemy wiele fragmentów dotyczących świętego Gerarda Majeli.
0: W innym fragmencie tego biuletynu są zacytowane słowa z listów Gerarda do pewnych osób. I na przykład brat Gerard tak pisze: mój bracie w Chrystusie Panu, bądź cierpliwym w uciskach. Pan Jezus chce, abyś zbawił duszę, abyś się poprawił. Jednego ci potrzeba, bądź przekonany, że Bóg ci pomoże we wszystkim, pomoże ci też przezwyciężyć pokusy i przeciwności. Ufaj z żywą wiarą, a otrzymasz wszystko od mego ukochanego Boga.

0: I popatrzmy, gdy te słowa tutaj przywołujemy, one nas mogą zachęcić do tego, byśmy również słuchając ich, wzbudzili w swoich sercach zaufanie, że mogę prosić zarówno świętego już brata Gerarda o pomoc duchową, teraz gdy przybędzie w swoich relikwiach do naszej ojczyzny pod koniec października, ta peregrynacja będzie trwała do połowy lutego, można więc będąc nawet w różnych miejscach, a może ktoś mógłby się udać do tych kościołów, gdzie będą jego relikwie i właśnie poprosić o jego wstawiennictwo. Ten, który żył 300 lat temu, w XVIII wieku, okazuje się, że także dzisiaj pomaga wielu osobom.
1: Wakacje, lato jest okazją do zwiedzania różnych miejsc. Można również nawiedzić grób ojca Łubieńskiego, który znajduje się w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej w Warszawie.
0: Właśnie ten czas wakacji jest taką okazją, gdy wyjeżdżamy poza Warszawę, ale też niektórzy przyjeżdżają do Warszawy albo pozostają w niej i można wybrać się na taki spacer, na krótką modlitwę, na nawiedzenie kościoła świętego Klemensa Hofbauera na Woli przy ulicy Karolkowej 49. W tym kościele znajduje się grób ojca Bernarda Łubieńskiego. To jest taka marmurowa urna, w której znajduje się skrzynia z doczesnymi szczątkami sługi Bożego. I gdy ktoś przyjdzie do tego naszego kościoła i zatrzyma się przy grobie ojca Bernarda, to może też dostrzec taki zeszyt, w którym są zapisywane przez różnych ludzi podziękowania i prośby za wstawiennictwem czcigodnego sługi Bożego ojca Łubieńskiego. Więc zapraszamy serdecznie, by zatrzymać się przy tym sarkofagu ojca Bernarda Łubieńskiego w kościele na Woli.
1: Gościem audycji był ojciec Sylwester Cabała, redaktor biuletynu Apostoł Polski, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ojca Bernarda Łubieńskiego. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie, który przygotowała i prowadziła Małgorzata Glabisz.
2: Autopromocja.
3: Dwójka na fali,
4: czyli nowa letnia audycja.
3: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
4: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
3: Egzotyka, muzyka filmowa, Americana, Lounge Mancini'ego.
4: Soul, surfowe gitary z Kalifornii, tafel muzik, tropicalia i bossa z Brazylii.
3: Dwójka na fali.
4: Zapraszamy w każdą niedzielę o 15:00.
3: Mariusz Gradowski
4: i Grzegorz Dąbrowski.
2: Autopromocja.
5: Minęła 8:00. Słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witen. Zapraszamy na obszerne fragmenty grekokatolickiej liturgii z uroczystości świętej Anny Matki Maryi, zarejestrowane w Katedrze Opieki Matki Bożej w Olsztynie. W trakcie tej uroczystości grekokatolicka cerkiew świętuje pogrzeb świętej Anny, która według tradycji była mamą Najświętszej Marii Panny i żoną świętego Joachima. Święta Anna ukończyła swoje ziemskie życie po oddaniu Matki Bożej do świątyni jerozolimskiej. Teksty liturgiczne z tego dnia chwalą świętą Annę i przypominają nam, że jej wiara, cierpliwość i zaufanie Bogu były początkiem spełnienia Bożego planu zbawienia świata. Zapraszamy do wysłuchania liturgii, którą poprowadzi proboszcz Cerkwi Katedralnej w Olsztynie Jan Hałuszka.

Wysłuchali Państwo obszernych fragmentów grekokatolickiej liturgii z uroczystości świętej Anny, zarejestrowanej w Katedrze Opieki Matki Bożej w Olsztynie. Liturgię prowadził proboszcz Jan Chałuszka.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła dziewiąta. Wszystko już zgodnie z planem. Przy konsolecie Wojciech Ciarka, przy mikrofonie Karol Furtak. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze przez godzinę będziemy Państwu towarzyszyć o poranku w niedzielę. No a jest 9 sierpnia, to zarazem 221 dzień roku, do końca którego pozostało 144 dni. Słońce wzeszło dziś o 5.09, no a zajdzie 12 minut po 20, co oznacza, że dzisiejszy dzień potrwa w sumie 15 godzin i 3 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego w tym roku o 7 godzin i 21 minut. Trwa astronomiczne lato, do jego końca pozostało 44 dni, a imieniny obchodzą dziś Edyta, Jan, Julian, Klarysa, Marcelin, Roman, Romuald i Teresa. Tradycyjnie przekazujemy Państwu życzenia wszystkiego najlepszego, no i tradycyjnie poranek dwójki w niedzielę po 9 rozpoczynamy od wiadomości kulturalnych, które przygotował i poda Marcin Pesta.

0: Witam ponownie. W Zwierzyńcu rozpoczyna się dziś 27. Letnia Akademia Filmowa. W programie blisko 150 filmów zebranych w 16 sekcjach, w tym przeglądy kina Maurysów i Irackiego, retrospektywy Marilyn Monroe i Liv Ullmann oraz koncert muzyki filmowej The Best of Andrzej Wajda. Nasze tegoroczne hasło to Twój rytm, Twoje kino, Twój love, mówi dyrektor programowy festiwalu Artur Zaborski.
1: Nasz festiwal dzieje się w fantastycznych okolicznościach przyrody. Zwierzyniec to jest przepiękne, urokliwe miasteczko, w którym do dyspozycji poza czterema kinami, w których gramy nasze filmy, są też możliwości korzystania z kajaków, z rowerów, ze spacerów po lesie, z stadnin koni i tym podobnych rzeczy. W związku z czym tak naprawdę nasza oferta skierowana jest do ludzi, którzy chcą połączyć jedno z drugim. To nie jest tak, że my zapraszając widzów do Zwierzyńca zmuszamy ich tylko i wyłącznie do tego, żeby całą dobę spędzali w kinie. My chcemy, żeby łączyli jedno z drugim. Dlatego też to hasło ma mówić o tym, że to sami widzowie decydują, czy dziś wolą iść do kina, czy dziś jednak wolą sobie poleżeć na plaży stawów Echo.
0: Festiwal otworzy o 18.30 najnowszy film Pedro Almodovara Gorzkie Święta. 27. Letnia Akademia Filmowa potrwa w Zwierzyńcu do 16 sierpnia. W Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie dziś finisarz wystawy Krzysztof Gil Nikt was tu nie chce. Ekspozycja przygląda się współczesnemu znaczeniu pojęcia getto, nie tylko jako wydzielonej przestrzeni, ale przede wszystkim jako zjawiska społecznego, mówi kuratorka wystawy Monika Weichert.
2: Kiedy spojrzymy dzisiaj na współczesne osiedla, które otoczone są również kratami, drutami, murami, wiemy, że ta przestrzeń naszego właściwie politycznego działania, właściwie przestrzeń publiczna, zostaje coraz bardziej ograniczona, zamykana. Dzisiaj to getto może mieć tego rodzaju znaczenie, ale także często odnoszona jest do miejsc, w których są osoby migrujące, do różnych ośrodków przejściowych, do różnych miejsc, gdzie te prawa człowieka z kolei są ograniczane.
0: W ramach dzisiejszego finisarzu o 12.15 odbędzie się oprowadzanie po wystawie Krzysztof Gil Nikt was tu nie chce, połączone z rozmową o roli sztuki w opowiadaniu historii osób i społeczności doświadczających wykluczenia. Samą wystawę można oglądać w warszawskiej Zachęcie jeszcze tylko dziś do godziny 20.00. Dzieje i wyposażenie dwóch luksusowych polskich statków pasażerskich Piłsudski i Batory można poznać w Narodowym Muzeum Morskim. To dzięki najnowszej wystawie poświęconej transatlantykom, które były wizytówkami Polski międzywojennej, mówi dr Monika Jankiewicz-Brzostowska.
3: Dzieła sztuki powstawały na użytek transatlantyków, jak było z oboma portretami patronów, czy też z pracami na przykład Jeremiego Kubickiego na oba statki, które on malował specjalnie do tych konkretnych pomieszczeń, ale były też sytuacje, że wykorzystywano dzieła sztuki już istniejące i tak na przykład było z rzeźbami z obu palarni.
0: MS Piłsudski pływał od 1935 roku do zatopienia na początku II wojny światowej. MS Batory odbył swój pierwszy rejs 90 lat temu i pływał kolejne kilkadziesiąt lat, dodaje jedna z kuratorek wystawy Emilia Broc.
4: Z Batorem jest lepiej, bo on do 1969 roku pływał. Część tego wyposażenia przeszła potem na Stefana Batorego, część została zdjęta. Zostały też przekazane do naszego muzeum, także tutaj mamy, tak jak w przypadku Piłsudskiego, no to są po prostu zdjęcia, to w przypadku Batorego no to są realne przedmioty, które właśnie możemy oglądać na wystawie.
0: Są to m.in. meble, zastawa stołowa i dzieła sztuki. Wystawa MS Piłsudski, MS Batory, statki, które opowiedziały Polskę światu, prezentowana jest w Spichlerzach na Gdańskiej Ołowiance, czyli głównej siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego. Ekspozycję można tam oglądać do końca października przyszłego roku. Jeden z najcenniejszych zabytków na Litwie zyska drugie życie. Trwa modernizacja zamku w Narwiliszkach, położonego zaledwie kilkadziesiąt metrów od granicy z Białorusią, w rejonie solecznickim, zamieszkanym w większości przez Polaków.
5: Modernizacja zamku ma poprawić bezpieczeństwo i komfort zwiedzających przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru obiektu. Odnawiane są ścieżki spacerowe, montowane jest oświetlenie, a we wnętrzach trwa modernizacja instalacji elektrycznej. Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem konserwatorów zabytków. Historia zamku sięga bowiem XVII wieku. Jak mówi Polskiemu Radiu przewodniczka po Litwie Dorota Le

0: Obiekt jest perłą budownictwa obronnego.
1: Ma charakterystyczne baszty, bardzo grube ściany, zachowane strzelnice, surową kamienno-ceglaną strukturę. Widać, że to jest autentyczna budowla z XVII wieku.
0: Wyjątkowe jest też jego położenie.
1: Z okien rozciąga się widok na plot graniczny z Białorusią. Jest to jedno z najbardziej ciekawych i bezpiecznych miejsc widokowych na pograniczu Unii Europejskiej.
0: W Narwiliszkach znajduje się też kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia z 1929 roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
4: W tym zakresie natomiast raczej dość spokojnie dziś. Przede wszystkim słońce, na niebie niewiele chmur, nawet wiać za bardzo nie powinno. No a temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 31 stopni Celsjusza, przy czym najchłodniej będzie w rejonie Helu, a najcieplej na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali. Potem powinno spadać.
5: Reklama.
6: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
5: Reklama.
4: Już 9:09, no i będzie czego słuchać do 10:00. Ja, witając się z Państwem już w tej ostatniej godzinie dzisiejszego poranka dwójki, wspomniałem, że wszystko zgodnie z planem, a to oznacza, że o 9:30 magazyn Kunstkamera, do tego czasu trochę muzyki, no i trochę zaproszeń do tego, by słuchali Państwo naszej koncertowej oferty. Potem natomiast ostatni kwadrans tradycyjnie poświęcimy nowościom płytowym. Ja na razie zdradzę Państwu, że te dziś to przede wszystkim muzyka XIX stulecia. Będę miał dla Państwa m.in. fragment najnowszej płyty Bruce'a Liu i nie muzykę Fryderyka Chopina. Jednak nie da się ukryć, że od piątku w Dusznikach Zdroju trwa festiwal chopinowski. W tym roku odbywa się on już po raz 81. Nic dziwnego zatem, że od muzyki Chopina rozpoczniemy tę ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania.

We fragmencie zabrzmiało nagranie Ronda a la Krakowiak Fryderyka Chopina przy fortepianie Piotr Paleczny, a wraz z nim grali muzycy kwartetu Prima Vista. To nagranie pojawiło się nie tylko jako zaproszenie związane z trwającym, przypomnę, od piątku festiwalem szopenowskim w Dusznikach, ale raczej jako zaproszenie do wspólnej rozmowy. Już za 40 kilka minut połączymy się bowiem z Dusznikami Zdrojem, gdzie jest nie tylko Róża Świadczyńska i nie tylko Marcin Majchrowski, ale także Piotr Paleczny, czyli ten polski pianista, w interpretacji którego zabrzmiała muzyka Fryderyka Chopina dosłownie przed chwilą. Piotr Paleczny będzie dziś gościem audycji Cafe Muza, którą nadamy dla Państwa właśnie z Dusznik Zdroju. Rozmawiał z nim będzie Marcin Majchrowski, a zapewne tematem tej dzisiejszej rozmowy będzie nie tylko chopinowski festiwal odbywający się już po raz 81 w Dusznikach Zdroju, ale także jubileusz pracy artystycznej, no a przede wszystkim urodziny. 80. już urodziny Piotra Palecznego, które przypadały w maju tego roku. Zapraszam Państwa do tego spotkania, jak to się mówi, przy porannej kawie w imieniu zarówno Piotra Palecznego, jak i Marcina Majchrowskiego, przypominając, że Państwo za pośrednictwem telefonów także będą mogli wziąć udział w tej dzisiejszej audycji Cafe Muza. Jeżeli chodzi o transmisję, tak, to wątki chopinowskie wrócą do nas bardzo szybko, ale zanim o nich, to dwa zdania na temat muzyki Ludwika van Beethovena, która we wtorek i w środę gościć będzie w dość obfitych ilościach na antenach programu Drugiego Polskiego Radia w letnim festiwalu muzycznym. Wszystko za sprawą transmisji z festiwalu BBC Proms. Szósta i siódma symfonia zabrzmią dzień po dniu, a poza tym wsłuchać będą się Państwo mogli także w muzykę Gabrieli Ortiz, no i Tomasa Adesa. Wszystko za sprawą wizyty, którą w Londynie złoży Los Angeles Philharmonic oraz Gustavo Dudamel. No i nie Beethoven, nie Ortiz, nie Ades zabrzmi w nagraniu tej orkiestry pod batutą Gustavo Dudamela, a muzyka Charlesa Ivesa.

A konkretnie Scherzo, vivace z pierwszej symfonii Charlesa Ivesa. Przypomnę, że to nagranie Los Angeles Philharmonic pod batutą Gustavo Dudamela, a orkiestry tej w zdecydowanie większej ilości będą Państwo mogli prosto z Londynu słuchać na antenie dwójki już we wtorek i w środę wieczorem. Tak to się złożyło, że no cóż, kiedy Los Angeles Philharmonic przyjeżdża do Londynu, warto wykorzystać ich obecność i zaproponować nie tylko publiczności festiwalu BBC Proms, ale także między innymi Państwu, czyli słuchaczom programu Drugiego Polskiego Radia, aż dwa koncerty. Przypomnę może także, że tematem przewodnim tych dwóch wydarzeń będzie muzyka Ludwika van Beethovena. Kilka następnych minut natomiast spędzimy z muzyką kameralną Józefa Haydna. Zabrzmi trzecia część jego tria fortepianowego B-dur, to numer 20 w 15 rozdziale katalogu Hobokena.

Weronika Eberle, skrzypce, Marie Elizabeth Hecker, wiolonczela, no i Martin Helmsen. To ci artyści wykonali właśnie część trzecią Allegro tria fortepianowego B-dur Józefa Haydna. Jak doskonale Państwo usłyszeli, to była interpretacja koncertowa, która na płycie ukazała się już jakiś czas temu, bo w 2012 roku, ale przynajmniej dwoje z tych trójga artystów do dziś chętnie razem występuje. Mam na myśli pianistę Martina Helmsena i Marie Elizabeth Hecker, wiolonczelistkę. Wraz z nimi dziś partię skrzypiec wykonuje Antje Weidhas i taki koncert usłyszą Państwo po 14 w Radiowej Dwójce we wtorek. Koncert zarejestrowano dokładnie w lipcu 2026 roku, a w jego programie nie ma co prawda Haydna, ale jest muzyka Franza Schuberta i Antonina Dworzaka. Na to spotkanie w Pożolanczu, jak i na inne, począwszy od jutra od 14.

A z tej zapraszam Państwa w imieniu Joanny Grodkowskiej. No a skoro w Dusznikach Zdroju trwa kolejny już 81. Festiwal Chopinowski, to tę część naszego dzisiejszego spotkania zakończymy właśnie wątkami chopinowskimi.

0: etiuda Amol, opus 25, numer 11 Fryderyka Chopina, zabrzmiała w nagraniu Shiori Kuwahary, która dziś wieczorem w Dusznikach Zdroju na antenie programu Drugiego Polskiego Radia wykona swój recital będący częścią programu 81. Chopinowskiego Festiwalu w Dusznikach Zdroju właśnie. Przypomnę, że po raz pierwszy dziś z Dusznikami Zdrojem połączymy się za mniej więcej 30 minut, no a do muzyki wrócimy za mniej więcej kwadrans. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest 9.30.
1: Kunstkamera.
2: To są formy absolutnie mini rzeźby, którą można sobie założyć i gdzieś się z nią przejść i być blisko sztuki. Wtedy, kiedy poleruje się powierzchnię, dochodzi do swego rodzaju dematerializacji tego obiektu. Dużą rolę odgrywa też światło, właśnie ten połysk, załamanie, no i koncept, samo to skręcenie prostej taśmy.

0: czy nadawanie jej takiej formy organicznej, jak w przypadku broszek, to jest, myślę, taką ścieżką inspiracji od rzeźby do biżuterii.
1: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Polska biżuteria artystyczna z lat 60. i 70. była nie tylko rozchwytywana w kraju, ale stała się także towarem eksportowym. Szeroko znana jest choćby działalność twórców skupionych w warszawskiej spółdzielni Orno, ale matek i ojców sukcesu jest oczywiście więcej. A wśród nich uważani za pionierów polskiej szkoły srebra Jadwiga i Jerzy Zaremscy. To przez ich pracę spojrzymy na powojenną historię złotnictwa, którą opowiada nam kolekcja muzeum w Gliwicach. Zapraszam na spotkanie z Patrycją Gwoździewicz, kierowniczką działu sztuki i rzemiosła artystycznego Gliwickiego Muzeum.
0: Zbiory biżuterii artystycznej, które znajdują się w muzeum w Gliwicach, były planowo gromadzone od mniej więcej 1970 roku za sprawą pani Elżbiety Barbary Ćwiklińskiej, która, korzystając wówczas z takich programowych środków ministerialnych i śledząc to, co dzieje się w biżuterii artystycznej ówczesnej, postanowiła o tym, że muzeum powinno taką kolekcję posiadać. Takie kolekcje gromadziły wtedy i Legnica, i Malbork, szczególnie jeśli chodzi o bursztyn, jeszcze muzeum w Kazimierzu Dolnym. Także na tle całego muzealnictwa polskiego wówczas w latach 70. był to faktycznie program taki pionierski, jeśli chodzi o stworzenie dużej kolekcji. Co trzeba jeszcze powiedzieć, myślę, słuchaczom? Jest to okres oczywiście absolutnego braku materiałów. Dość wspomnieć też, że jedna z transakcji z Orno, z tych umów, które były zawarte z muzeum w Gliwicach, polegała na tym, że muzeum zobowiązało się dostarczyć określoną ilość srebra, a w zamian za to mogło kupić określoną ilość wagowo wyrobów z Orno, czyli był to rodzaj takiej transakcji wymiennej. No bo to był właściwie taki przekaz pewnej historii. Przekazano przedmioty z wzorcowni. To były rzeczy wykonane najlepiej, jak wtedy można było.
1: Czyli można powiedzieć, że rzemieślnicy też wybrali Państwa muzeum jako depozytariusza tej historii.
0: Tak, i na pewno kolekcja, która była gromadzona w Gliwicach, miała pewne ambicje bycia taką ukierunkowaną również chronologicznie. Stąd w naszych zbiorach znajdują się prace Henryka Grunwalda, Józefa Feingolda, czyli takich bezpośrednich kontynuatorów tej tradycji stylu narodowego jeszcze z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Szczególnie myślę tu twórczość Henryka Grunwalda jest bardzo ciekawa. Może nie wszyscy wiedzą, że jest on też autorem metalowych dekoracji pomnika nieznanego żołnierza w Warszawie. Te wszystkie płyty, kraty, które tam są autorstwa Grunwalda. Więc od skali takiej, powiedziałabym, bardzo dużej. I wpisuje się w stylistykę, jak to się mówi, polskie art deco, czyli poszukiwanie motywów ludowych, zbójnickich, góralskich. Jest tutaj i pan Twardowski, i Janosik, i jakieś dudki. I to są formy bardzo precyzyjnie przez niego wykonywane, po wojnie powtarzane. Dlatego, że cały dorobek Henryka Grunwalda, jak i wielu artystów z jego pokolenia, spłonął w powstaniu warszawskim. Jeśli chodzi o Józefa Feingolda, to w zbiorach muzeum znajdują się te typowe, powiedziałabym, dla niego przedstawienia, czy to Syrenki Warszawskiej, czy słynne buzie, takie kobiety, które są stylizowane może jeszcze na okres przedwojenny. Niektórzy w tych wysokich ich czołach upatrują nawet pięknej Madonny gotyckiej, czyli odnosi się do takich bardzo prostych, gładkich, czystych linii. No i te motywy po 45 roku, tak jak syrenka, no one właściwie szturmem zdobywają i cepelie późniejsze, czyli miejsca, gdzie dystrybuowano wyroby artystów, ale też w przypadku twórczości Jadwigi Jerzego Zaremskich prezentowane są na słynnej wystawie, która odbywa się we Wrocławiu, wystawie z okazji ziem odzyskanych. I tam oni wykonują jedną z pierwszych takich ważnych swoich realizacji, broszkę, która pokazuje logo, czy znak, jakbyśmy to ówcześnie powiedzieli, wystawy ziem odzyskanych.

0: odzyskanych. Ona ma formę takiego prostokącika z falistym takim brzegiem i na środku jest wyryte W, wystawa ziem odzyskanych, WZO. Po prostu te literki i to jest w takim układzie romboidalnym, więc nic specjalnego. Natomiast ponieważ to trafiło na tę wystawę ziem odzyskanych, to każdy, kto tam był z artystów, który już wszedł wtedy w kontakt z władzą, no był w jakimś sensie przeznaczony do tego, że będzie mógł dalej pracować i robić to, co robił.
1: W którym momencie no w ogóle można było zacząć myśleć o biżuterii i w tych czasach stalinowskich? Była ona potrzebna?
0: Tak, oczywiście, że była potrzebna. Ona była na początku tak propagandowo oczywiście wykorzystywana, ale też myślę poszukiwano tej kontynuacji. Stąd właśnie ta ciągłość tego polskiego art deco jeszcze w latach 50. Ale też na przykład pracę Franciszka Choraka, który posługuje się filigranem, który posługuje się elementami stroju ludowego cieszyńskiego, to się doskonale wpisywało w ówczesną propagandę, a przy okazji w takiej troszkę unowocześnionej formie, czasem na takich podbudowach płytowych, bo ten filigran nie zawsze jest tak absolutnie prześwitujący, to są formy bardzo okazałe, udaje mu się stworzyć dzieło wręcz barokowo-ludowe, tak bym powiedziała.
1: Kiedy się umawiałyśmy, poprosiłam Panią o wybór jakiegoś artysty czy jakichś obiektów i wskazała Pani na państwa Zaremskich. Dlaczego?
0: Jerzy, Jadwiga Zaremscy. Oni z tego względu, że ten słynny naszyjnik, ta taśma i takie broszki o bardzo prostych, organicznych formach, one znakomicie sprzedały się w cudzysłowie na Zachodzie. One spowodowały, że ten minimalizm znalazł bardzo, bardzo szeroki odbiór, że stało się to po prostu formą interesującą. Taki minimalizm, jaki był i w rzeźbie, i w dużych formach przestrzennych, i nagle można taką małą formę rzeźbiarską, bardzo pomysłową, bardzo taką konceptualną założyć też na siebie. No i też pokazuje tutaj te przykłady, które mamy w naszej kolekcji, o niesamowitej ewolucji stylu.
1: A jaka była ich droga do biżuterii?
0: Jadwiga i Jerzy Zaremscy w roku 1945 znaleźli się w Opolu, czyli praktycznie na takim artystycznym odludziu wówczas, bo to jest dziki czas zdobywania dzikiego zachodu właśnie tych ziem odzyskanych. I jednak w tym czasie zaczynają tworzyć, czyli no poszukiwać czegoś swojej drogi życiowej. Szczególnie Jadwiga Zaremska jest tutaj bardzo ciekawą postacią. Ona uczyła się w warszawskiej pracowni swojego stryja Tadeusza Pruszkowskiego i początkowo inspirowała się i twórczością ludową, krakowską, śląską, inspirowała się kowalstwem. Taki właśnie ten duch archeologiczny, piastowski, bardzo pożądany również przez władze PRL-u, przyświecał jej twórczości, był tutaj bardzo wyczuwalny. I z tego właśnie krótkiego okresu, bo Zaremscy mieszkają w Opolu do 1949-8 roku, pochodzi słynna broszka z emblematem wystawy ziem odzyskanych, która umożliwiła Zaremskim wyjazd najpierw do Poznania, też w 1949 tam na międzynarodowych targach poznańskich uzyskują nagrodę i wówczas przenoszą się do Warszawy. Tam ich styl od takiego, powiedziałabym, bardziej archeologicznego, czyli też opartego o motywy z wykopalisk, bo to jest czas, kiedy poszukuje się szczególnie usilnie na Dolnym Śląsku wszelkich śladów piastowskich, osiedli słowiańskich, kultury łużyckiej, więc wzorują się na takich spiralnych różnych rozwiązaniach, czegoś, co nazywa się też umownie takim protofiligranem czy prefiligranem, zanim ten drut jest tak bardzo precyzyjnie skręcony, to oni używają takiego charakterystycznego skręcenia. Tutaj widać pewien prymitywizm też tych wykonań. To są prace z lat 61-62. Oni pracują tutaj i trochę odlewem, i kuciem, i wyciąganiem. Bardzo rzeczą taką cenną uważam w tym wszystkim jest to, że łańcuchy są wykonywane ręcznie. To nie są odlewane ogniwa, tylko kute łańcuchy. aż dochodzą od lat 50. w latach 70. do takich

0: form bardzo prostych, minimalistycznych, kiedy ich naszyjnik w formie takiej zwiniętej, skręconej taśmy uzyskuje w 1970 roku właśnie nagrodę na targach w Monachium. I tu można powiedzieć, że te lata 70., czyli wtedy, kiedy ta kolekcja powstaje, to jest ten okres wielkiego takiego rzutu eksportowego biżuterii polskiej również na Europę. Ten zachwyt czymś takim, co jest wyprodukowane za żelazną kurtyną i co opiera się na takiej bardzo silnej polskiej indywidualizacji, bo tak jak wspomniałam, i te motywy ludowe, i takie archeologiczne, i coś, co jest takim duchem czasu, co wpisuje się w konstruowanie przestrzeni. I to jest właśnie ten słynny, skręcony naszyjnik. To jest tak zrobione, że to się po prostu tylko zakłada na szyję. Taka sprytnie skręcona taśma, począwszy od tego, że skręcone są również uchwyty, tu jest taki przeplot i koniec na tym. I tych egzemplarzy no, jest kilka, chociaż podejrzewam, że na Zachodzie znacznie więcej. Więc od takich form do czegoś takiego. Trzeba pamiętać o jednej prostej rzeczy. Przecież to wszystko miało służyć ozdabianiu ludzkiego ciała. I to jest ponadczasowe, ponad PRL-owskie, ponad to wszystko, co wówczas ludzi pewnie przygnębiało. To jest ta chęć posiadania pięknego przedmiotu, ozdobienia się nim, uczynienia się też w pewien sposób takim nowoczesnym, bo takie zawsze stają mi obrazki przed oczami, jeśli myślę o latach 60. czy 70., to są gdzieś piwnice krakowskie, piwnica pod Baranami czy Krzysztofory. Dziewczyny ubrane na czarno, w prostych strojach, ale za to z jakąś piękną biżuterią z naszyjnikiem na szyi.
1: Kogo było stać na tę biżuterię?
0: Myślę, że nielicznych. Wiem też z różnych przekazów, że bywało tak, że ze sklepów Orno dzwoniono do wybranych klientów, którzy mieli jakieś szczególne zapotrzebowanie na konkretne rzeczy i byli już wtedy kolekcjonerzy pewnych egzemplarzy. Na pewno nie była to tania rzecz. Później przez pewien czas było to zdewaluowane, ale teraz Orno i podobne organizacje, czy choćby Imago Artis, czy Warmet, przeżywają swój renesans. Szczerze mówiąc, dzisiaj, kiedy patrzymy na różnego rodzaju współczesne rozwiązania, one mają swoje źródła właśnie u tych artystów z lat 60., z lat 70. Ale też trzeba pamiętać, że to, co stwarza tę kolekcję, co czyni ją unikalną, to jest właśnie to, że egzemplarze, które do nas trafiły, to są unikaty. Unikat w odróżnieniu od produkcji masowej różni się tym, że powstaje go 5 sztuk. Czasem artysta wykonuje repliki, ale to też na przykład kilkadziesiąt, czasem zdarza się lat później, powstaje replika i ona ma swój numer. Także traktuje się to jak dzieło absolutnie unikatowe, bo nawet 2 egzemplarze nie będą nigdy identyczne, nie będzie nigdy 2 identycznych fragmentów bursztynu.
1: Kontynuują Państwo jako muzeum to kolekcjonowanie biżuterii polskiej?
0: Tak, chociaż nie są to łatwe zakupy z uwagi oczywiście na pozyskiwanie możliwości finansowania, ale muzeum od 2000 roku również zakupiło kilkanaście sztuk biżuterii.
1: Patrycja Gwoździewicz, kierowniczka działu sztuki i rzemiosła artystycznego w Muzeum w Gliwicach, opowiadała o wyjątkowej kolekcji powojennej polskiej biżuterii artystycznej. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz.
2: To ponowne spotkanie z Aleksandrą Łapkiewicz na antenie programu Drugiego Polskiego Radia w magazynie Kunstkamera za tydzień o 9.30. Tymczasem jest 9.45, nam do 10.00 pozostał zatem zaledwie kwadrans. No i tradycyjnie te 15 minut spędzimy z nowościami płytowymi. Było biżuterii, galanteryjności nie brakuje także często muzyce Karla Marii von Webera, a wspominam o tym w związku z faktem, że Mark van der Wiel, pierwszy klarnecista Filharmonia Orkiestra, wydał właśnie swoją nową płytę, na której wraz z muzykami tej orkiestry zarejestrował twórczość Anne Klein, Ruth Gibbs, no i właśnie Karla Marii von Webera. Nie tylko ze względu na rocznicę, ale także, a może przede wszystkim ze względu na to, że muzyka Webera to doskonały probierz tego, jak powoli klasyczny

świat muzyki przekształcał się w romantyzm. Romantyzm kipiący emocjami, buchający swego rodzaju żarliwością, etc., etc. Weber to kompozytor, który znany jest nie tylko z perspektywy swojej twórczości operowej, a także z muzyki wykorzystującej na pierwszym planie klarnet. No i mam dla Państwa fragment tego nowego nagrania kwintetu klarnetowego B-dur, wydanego jako opus 34 Karla Marii von Webera. To menuet opisany jako capriccio presto. Gra Mark van der Wiel, no i muzycy Filharmonia Orchestra.

Mark van der Wilno i muzycy Filharmonia Orkiestra, zespołu, z którym na co dzień występuje ten klarnecista. To właśnie oni wykonali część trzecią opusu 34 Karla Marii von Webera, czyli jego kwintetu klarnetowego B-dur. Ja wspomniałem Państwu, że także w tej sekcji naszego dzisiejszego spotkania nie zabraknie wątków chopinowskich. Prawie można by pomyśleć. Na rynku ukazała się właśnie najnowsza płyta Bruce'a Liu, na której znajduje się muzyka Chopina, muzyka Beethovena, ale także nieco mniej, powiedzmy, typowe z perspektywy Bruce'a Liu wybory repertuarowe. Jest tu muzyka Johna Cage'a, ale także twórczość Arnolda Schönberga.

A ten muzyczny kolaż, w którym znajdują się także drobiazgi z klawirsztyka Arnolda Schönberga, ukazał się pod wspólnym tytułem Lunaris. Przypomnę, że to nowa płyta Brusaliu. Na koniec nowe nagrania kwartetów smyczkowych Emilie Mayer.

0: 2023 roku ukazał się pierwszy wolumen kwartetów smyczkowych Emilie Mayer, artystki, po której twórczość sięga się chyba coraz częściej. Grał wtedy Constanze Quartet, no i ten sam zespół wydał właśnie kolejną już płytę w całości poświęconą muzyce Emilie Mayer. To było skerco z kwartetu smyczkowego F-dur. Na tej nowej płycie znajdą Państwo także kwartet smyczkowy G-moll Mayer. Myślę, że warto dodać, że poprzednia płyta z muzyką Mayer w interpretacji Constanze Quartet doczekała się nominacji do International Classical Music Awards. Minęła 10:00. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zgodnie z zapowiedziami łączymy się zatem z Dusznikami Zdrojem, gdzie wraz ze swoim gościem jest Marcin Majchrowski.
1: Kafe Muza.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zegar na kościelnej wieży właśnie wybija 10:00 w Dusznikach Zdroju. Dosyć ciepło, patrzę na zegar, właśnie na termometr, które są to termometry w zegarkach, 21 stopni, ale miłe ciepło jest to, Bystrzyca szumi. Jesteśmy przy dworku Chopina, jak zawsze prawie na początku sierpnia, kiedy przyjeżdżamy do Dusznik Zdroju, a w naszym studiu programu Drugiego Polskiego Radia, tej audycji, którą spędzamy przy kawie, czasami wirtualnej, a czasami rzeczywistej, pianista, pedagog, menadżer kultury od 33 lat, dyrektor artystyczny 34, jak mi pokazuje na palcach, Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju, Piotr Paleczny. Witam cię bardzo serdecznie, Piotrze.
3: Witam serdecznie ciebie i państwa.
2: No bo to się zaczęło w roku 1993, ten rozdział twojej aktywności zawodowej i artystycznej.
3: 48, był wtedy 48 festiwal, tak.
2: Teraz mamy 81. Tak. Czas szybko płynie. Ja przede wszystkim chciałem ci złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, bo jubileusz piękny przeżywasz w roku 10 maja. Przyszedłeś na świat w Rybniku. Laureat i juror wielu konkursów pianistycznych, między innymi oczywiście Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Ale chciałem zapytać i zacząć od czegoś innego. Chyba jesteś jedynym dyrektorem artystycznym i pianistą, który ma swoją aleję w parku.

0: Tak, no to dla mnie jest olbrzymi zaszczyt i taka przyjemność niewątpliwa. Jestem honorowym obywatelem Dusznik. No i tutaj mam swoją alejkę, którą widzę. Władze miasta jakoś tam pielęgnują w miarę możliwości.
1: Ładnie zarośnięta. Dla mnie to jest ważne, że krzewy nie są przycięte przy samej ziemi, tylko jakoś tak wybujałe dość do góry. Pergola jest na niej i przepiękny cień, miły, więc...
0: Serdecznie zapraszam do spaceru.
1: Ten rozdział twojego życia zawodowego, to znaczy właśnie dyrektorowanie festiwalowi chopinowskiemu w Dusznikach, rozpoczął się, jak to wspominałeś często, od pysznej szarlotki w hotelu europejskim w Warszawie, ale może o tym za chwilę, bo ja cię chciałem prosić, no ponieważ jubileusz i takie momenty, kiedy świętujemy te nasze prywatne rocznice, to jest jednak dobry moment do wspominania. To chciałem cię o ten sam początek twojego życia zawodowego zapytać. Jak zaczęła się ta twoja przygoda z fortepianem i z muzyką?
0: No to było bardzo, bardzo wcześnie. Ja chyba zacząłem, o ile dobrze pamiętam, mając pewnie 4-5 lat, coś takiego. Początkowo się trochę wychowywałem, jakbym powiedział, pod fortepianem, słuchając, jak moje siostry ćwiczą. A później podobno wykazałem się jakimś talentem poznawczym, jeśli chodzi o muzykę. I pani Maria Kowalska, która była moją pierwszą nauczycielką, bardzo mile wspominam, bo ona spowodowała, że ja bardzo lubiłem ćwiczyć, co nie zawsze jest taką przyjemnością dla wszystkich młodych osób. A ja rzeczywiście bardzo to z przyjemnością przeżywałem. No i mając bez miesiąca 6 lat, po raz pierwszy wystąpiłem publicznie w Rybniku. No wiem, że grałem, pamiętam już z programu...
1: Początek kwietnia wtedy?
0: Proszę?
1: Początek kwietnia?
0: To był kwietnia, tak. No, nie miałem jeszcze bez miesiąca, nie miałem 6 lat. I w programie widnieje jako uczeń pani Marii Kowalskiej. Grałem, o ile sobie dobrze przypominam, wesołego wieśniaka. I no to by się rzeczywiście odnosiło, bo Rybnik był małym miasteczkiem, a ja byłem dość wesołym chłopaczkiem. No a później, ponieważ pani Kowalska uczyła również w miejscowej szkole muzycznej, zauważył mnie mój późniejszy profesor Karol Szafranek, który wraz z bratem Antonim dyrektorowali, tak powiem, w Rybnickiej Szkole Muzycznej, szkole autentycznie, szkole talentów. I pod jego najpierw wspólnym działaniem z panią Kowalską aż do matury. Właśnie Karol Szafranek mam się opiekował i jemu bardzo, bardzo wiele zawdzięczam.
1: Jak
0: wspominasz... To był okres bardzo wytężonej pracy, powiedziałbym, bo się uczyłem takich bardzo głębokich podstaw pianistyki, techniki przede wszystkim, możliwości realizowania swoich interpretacji. No to był tak, jak powinno być, bo myślę, że szkoła podstawowa, a szczególnie szkoła średnia, jest tym okresem, który niejednokrotnie decyduje o wszystkim, co się później będzie działo w życiu młodego pianisty. I tak było również ze mną, aż do matury.
1: Od kilku dekad jesteś pedagogiem, profesorem wyższej szkoły, właściwie Uniwersytetu Muzycznego obecnie Fryderyka Chopina, klasy fortepianu. Czy te doświadczenia, które zbierałeś wtedy w szkole podstawowej i średniej, bo rozumiem, że masz kontakt teraz z pianistami, którzy są oczywiście na innym etapie i na innym poziomie kształtowania swojego warsztatu i rzemiosła, i także sztuki, ale czy czasami sięgasz do tych doświadczeń, które przekazywali ci twoi pierwsi pedagodzy i wykorzystujesz je w kontakcie ze swoimi uczniami?
0: No myślę, że na pewno wykorzystuję, nawet jeśli

0: I to jest podświadome, ale to tkwi głęboko gdzieś w sercu wyobraźni i na pewno korzystam z tych uwag, których słuchałem, będąc jeszcze w Rybniku i później w Warszawie oczywiście. Ja żałuję właściwie teraz z perspektywy lat minionych, że ja nigdy nie miałem kontaktu z uczniami na poziomie średniej szkoły, czy podstawowej, czy średniej. Ja dzięki uprzejmości ówczesnego rektora Akademii Muzycznej po prostu zostałem zaproszony w 98 roku. W październiku rozpocząłem swoją pracę pedagogiczną, nie mając, przyznaję szczerze, nie mając większego doświadczenia, bo nie prowadziłem ani żadnych lekcji prywatnych. Po prostu rozpocząłem od razu z pułapu profesora. No to był taki olbrzymi sprawdzian dla mnie, czy to w ogóle jest to możliwe, bo 30 lat wstecz od konkursu Chopinowskiego właściwie moje życie polegało na pakowaniu walizki i podróżach i koncertach. I to tak spędziłem od 70 do 98 roku, czyli 28 lat. I pierwszą lekcję w październiku 98 odbyłem na ulicy Okulnik 2 w Warszawie.
1: Pamiętasz tę lekcję?
0: Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale pamiętam, że te początki były dla mnie takim nerwowym sprawdzianem, bo nie wiedziałem, no uczyłem się po prostu. Ale byłem trochę pojętny, powiedziałbym. I użyłem oczywiście swojego doświadczenia estradowego, które już miałem jednak ponad ćwierć wieku. Więc było z czego czerpać i do dzisiaj właściwie bardzo dużo z tego korzystam, z tych rybnickich i warszawskich uwag moich profesorów, jak również i mojego estradowego doświadczenia, bo to jest bardzo ważne również, nie tylko pedagogiczne, ale takie praktyczne uwagi.
1: Wspominałeś o tym czasie szkolnym przed studiami jeszcze, że to był taki jeden ciąg nauki i wytężonej pracy. Wspominasz bardzo pozytywnie ten czas, ten etap, czy były momenty jakichś zawahań, załamań, zwątpień?
0: Nie, bardzo pozytywnie to wspominam, aczkolwiek nie były to łatwe dla mnie lata, ponieważ w Rybniku nie było ogólnokształcącej średniej szkoły muzycznej na przykład, więc ja rano do obiadu byłem w jednej szkole, po obiedzie byłem w następnej średniej szkole muzycznej. Później trzeba było ćwiczyć, odrabiać lekcje z ogólniaka. No więc to było naprawdę dość czas takiej wytężonej pracy, ale muszę powiedzieć, że miałem sporo kolegów, z którymi spędzałem znalazłem wolny czas. Niedaleko mojego miejsca zamieszkania był kort tenisowy, tam spędzaliśmy trochę czasu, dlatego jestem do dzisiaj fanem tenisa. Pamiętam, że robiliśmy sobie takie klasowe konkursy skoków dal, skoków z wyż. To naprawdę już na innym boisku oczywiście. Pamiętam bardzo sympatycznie te lata i z przyjemnością bym wrócił do tamtych czasów.
1: To bardzo, bardzo miłe, co mówisz. Być może ten czas wygospodarowywany na wszystko, na odrabianie lekcji z przedmiotów ogólnokształcących i także sport, wiązał się z tym, że nie było komputerów i mediów społecznościowych, bo młode pokolenie teraz bardzo dużo czasu spędza w wirtualnej przestrzeni.
0: Absolutnie tak. Oczywiście No, to ma minusy i również ma plusy, bo jednak ta możliwość korzystania z internetu niewątpliwie bardzo wiele problemów rozwiązuje i skraca, jeśli się to traktuje odpowiednio. Tworzy się pewien balans między życiem tym normalnym i wirtualnym. No. Ale staram się, aczkolwiek jestem bardzo często czy

0: innym uczestnikiem internetowych
1: spotkań. A tak, wiemy, oczywiście. Pytanie o perspektywę młodego człowieka właściwie, który już pokonał pewne etapy tej swojej drogi edukacyjnej. Od razu wiedziałeś, że to będzie twoje powołanie i na tych kilkadziesiąt lat utkwisz w tym trybie pakowania, rozpakowywania walizki, koncertowania, wracania, jeżdżenia?
0: Nie byłem do... Śmiało mogę powiedzieć, że do maja 64 roku, kiedy miałem maturę, do paru miesięcy przed maturą w głębi serca wahałem się, czy tak, czy... No przyznam szczerze, że byłem dość zdolnym uczniem w liceum i mógłbym z całą pewnością mógłbym gdzieś zdawać na inny kierunek. Ale tak się zdarzyło, że dokładnie jakieś 2-3 miesiące przed maturą, maturę zdawałem w obu średnich szkołach i praktycznie prawie że jednocześnie. To było też olbrzymie obciążenie. Ale wtedy był taki ogólnopolski przegląd, czy nie wiem, jak to się oficjalnie nazywało, coś w rodzaju ogólnopolskiego konkursu młodzieży średnich szkół muzycznych w Łodzi. I ja tam startowałem i się okazało, że zupełnie nieźle mi się tam powiodło. Ten konkurs wygrałem. W jury był między innymi mój późniejszy pedagog, profesor Janekier. I to był chyba moment, w którym już
1: klamka zapadła.
0: Mniej się wahałem. Aha. W każdym razie, jeśli się okazuje, że byłem dobrze widziany na arenie ogólnopolskiej, to może warto jednak poświęcić się tej muzyce, którą zresztą kochałem. Oczywiście to nie był żaden przymus, tylko były wątpliwości, czy co wybrać. Jestem do dzisiaj pierwszym muzykiem w mojej rodzinie, aczkolwiek muzyka była, tak jak już wspominałem, wychowałem się pod fortepianem przy siostrach, ale muzyka była obecna właściwie na co dzień w całej rodzinie. Ale zawodowo ja jestem pierwszym muzykiem i już tak pozostanie, jak sądzę.
1: Decyzja w sprawie profesora Jakiera to był twój świadomy wybór, czy możliwość skorzystania z okoliczności, które się pojawiły, czy chęć współpracy z nim?
0: Była to okoliczność, która się pojawiła dzięki uprzejmości mojej koleżanki z Rybnickiej Szkoły Muzycznej, która od razu poszła właśnie na studia warszawskie. Wiolonczelistka, która weszła w kontakt z profesorem Janem Jakierem, będąc już w Warszawie, i spowodowała, że miałem takie indywidualne przesłuchanie u profesora Jakiera, który już, jak wspominałem, znał chociażby właśnie z tej Łodzi. A tak się zdarzyło, trochę niefortunnie, może i fortunnie, nie wiemy jak to interpretować, ale na pierwszy rok miałem iść do Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, ponieważ mój pedagog z średniej szkoły muzycznej, profesor Karol Szafranek, miał obiecane, że razem przejdziemy, że on rozpocznie również pracę w Katowicach, w Wyższej Szkole Muzycznej. Bezpośrednio przed rozpoczęciem roku akademickiego okazało się, że jednak nie. Profesor Szafranek nie został tam zaakceptowany, przyjęty do Katowic. W związku z tym zostałem po egzaminie wstępnym właściwie tam sam, bez wyboru specjalnego mojego osobistego, ale studiowałem u Stefanii Alinówny, która była, okazało się, bardzo sympatyczną i miłą panią profesor. Serdecznie ją wspominam. Jednak to nie było to, co sobie myślałem, że

0: że może powinienem. No i w tym momencie pojawiła się moja ta koleżanka, która załatwiła to i na następny rok już po skończeniu pierwszego roku w Akademii w Katowicach rozpocząłem studia u profesora Ekiera. Profesor Ekier widział we mnie jakiś potencjał na przyszłość. Już z perspektywą konkursu Chopinowskiego, ponieważ byłem po pierwszym roku, wyglądało to, że skończę studia w 1969 roku i będę rok czekał na konkurs Chopinowski bez pedagoga. W związku z tym, nie wiem jak to się stało, ale zostałem po raz wtóry przyjęty na pierwszy rok studiów.
1: Czyli dwa razy zaliczyłeś pierwszy rok studiów,
0: czyli
1: tak?
0: Dwa razy odbyłem studia na pierwszym roku i w ten sposób skończyłem studia w czerwcu 70 roku, na parę miesięcy przed konkursem Chopinowskim.
1: A gdybyś miał porównać osobowość profesora Szafranka i profesora Ekiera, albo własną więź z nimi, to jak to wyglądało? Bardziej taki związek stricte mistrz-uczeń, czy jakiś trochę bliższy kontakt
0: tak,
1: emocjonalny?
0: Tak, to było chyba właśnie tak jak mówisz, że to były zarówno w średniej szkole, ja czułem olbrzymi respekt do mojego pedagoga. Wierzyłem w każde słowo, które mówi na temat moich produkcji. I to samo było w zasadzie w Warszawie u profesora Ekiera, aczkolwiek nie już w Warszawie byłem trochę starszy niż w Rybniku i zacząłem być takim, zdarzało mi się być takim trochę niepokornym studentem, który miał odwagę coś proponować.
1: A wtedy wolno było, czy nie bardzo?
0: To było różnie, jak sądzę, odbierane. Starałem się pogodzić zarówno wymagania profesora oczywiście, jak i zawsze coś na pierwszej lekcji, kiedy przynosiłem nowy repertuar, zawsze coś chciałem wtrącić swojego. Co, muszę powiedzieć, było często przyjmowane z akceptacją i nie było skandalu w każdym razie. No i tak to zostało właściwie już do końca studiów.
1: Profesor Ekier był zawsze dla mnie taki pomnikowy, posągowy, poważny, tak, zdystansowany, tak. Surowy bardzo. Tak go odbierałeś?
0: Tak. Nie do końca, bo miałem bardzo bliski kontakt z żoną profesora Ekiera, która była jakby drugą matką moją. Bardzo był. No, generalnie muszę powiedzieć, wspominam ten kontakt właśnie z rodziną, mm-hmm. Z profesorem i jego żoną bardzo sympatycznie i bardzo tak ciepło. Myślę, że z biegiem lat, z biegiem studiów ten posągowy charakter profesora zmieniał się. Coraz bardziej był elastyczny i myślę, że no to ja uważałem, że jednak profesor jest profesorem i no nie jest to
1: kolega.
0: Na zasadzie tak. nie jest moim kolegą, tylko jest pedagogiem, od którego się uczę i korzystam z jego doświadczenia i uwag.
1: Teraz ten stosunek między uczniami a pedagogami się zmienił w XXI wieku?
0: Myślę, że tak. Myślę, że no nie wiem, z perspektywy swojego doświadczenia pedagogicznego, ale i obserwacji, myślę, że często jest tak, że jednak stosunek jest bardziej nie koleżeński, ale taki bliższy. Po prostu nie ma tego, że co profesor powie, to w ogóle cisza i makiem zasiał i mamy to realizować. Często jest również u mnie na lekcjach jest możliwość takiej bezpośredniej dyskusji, konfrontacji pomysłów, akceptacji. Jesteśmy elastyczni i ja myślę, że bardzo często można się

0: czegoś również dowiedzieć od studentów utalentowanych, nie takich, którzy no, są, po prostu grają na fortepianie, ale od takich, którzy mają jednak wyobraźnię, mają jakieś pomysły, to jakby wzbogaca tę interpretację.
1: To jeszcze od innej strony się zapytam, albo o inny aspekt tej relacji. Czy obserwujesz coś takiego, że w XXI wieku młodzi ludzie mniej od siebie wymagają albo potrafią się trochę bardziej zwalniać z odpowiedzialności czy z obowiązków niż to bywało wcześniej?
0: No, myślę, że...
1: Bo ja niestety to zauważyłem.
0: Ja myślę, że tak, że masz rację, że zbyt szybko są zadowoleni z siebie. Szczególnie jeśli potrafią grać szybko i głośno. A niestety publiczność to kupuje.
1: Oj tak.
0: I to jest również pewnego rodzaju nieszczęście dla tych młodych, bo oni w to wierzą, że jest wszystko w porządku, publiczność to akceptuje i jeszcze napędza, że tak powiem, ten silniczek grania trochę takiego sportowego. I to mnie troszeczkę denerwuje, powiedziałbym szczerze, bo zatraca się pewną głębię interpretacji i no nie wiem, jakość dźwięku, poczucie czasu w muzyce, to co jest ewidentnie potrzebne przy kreacjach artystycznych, bo nie mówię o kreacjach sportowych, gdzie po prostu brakuje skali w decybelach na mierniku poziomu dźwięku, jak również no, przy okazji trudniejszych utworów skraca się czas ich trwania. Bo jest szybciej i coraz szybciej i tak dalej, mimo olbrzymiego respektu, jakim darzę wielu naszych młodych pianistów, że potrafią bardzo wiele, potrafią. Chciałbym często tak mieć takie zdolności techniczne,
1: ale
0: manualne.
1: Ale zjadają pauzy na przykład.
0: Więc tak, no oczywiście, że tak.
1: Gdzieś ta syntaktyka dzieła muzycznego się załamuje. Za moment do tego wrócimy. Ja chciałem ci jeszcze jedno pytanie zadać a propos Rybnika, bo zanim rozpoczęliśmy naszą rozmowę na antenie, wspomniałeś kilka nazwisk miejsca, w którym to się wszystko zaczęło, twojego rodzinnego miasta i padło nazwisko na przykład Pawła Kapuły, który dyrygował koncertem inauguracyjnym tegorocznego festiwalu, ale też Henryka Mikołaja Góreckiego.
0: Tak, to jest był wychowankiem również naszej rybnickiej szkoły, czy też z innej kategorii pianistyki. Wspaniały jazzowy pianista Adam Makowicz.
1: No właśnie, Adam Makowicz.
0: Czy oczywiście nestorka polskiej pianistyki Lidia Grychtołówna. Ta szkoła miała szczęście do i jak sądzę ma również nadal szczęście do utalentowanej młodzieży, która poważnie traktuje swoją pracę, swoje przyszłe wykształcenie muzyczne, artystyczne i nie wiem, cenię to, że ta szkoła rzeczywiście ma pewien poziom określony, bardzo, bardzo wysoki. I to, że na przykład, czego się właśnie tutaj dowiedziałem, że niedługo Paweł Kapuła będzie dyrygował w czasie koncertów w londyńskim Proms.
1: No, tak, w tym roku, w tym sezonie, tak.
0: Tak, i szkoła, rybnicka szkoła, ta jego macierzysta szkoła organizuje wycieczkę
1: do Royal Albert Hall,
0: do Londynu, po to, żeby być na tym koncercie. To jest, no, o czymś to świadczy.
1: Wzruszające, świetna sprawa. Tak. Zrobimy chwilę pauzy, żeby posłuchać fragmentu Skerca Edur op. 54 Fryderyka Chopina w twoim wykonaniu. To jest nagranie, które ukazało się w 2015 roku, a więc gra Piotr Paleczny i za chwilę wracamy w audycji Cafe Muza w Dwójce do rozmowy z naszym gościem, którą dzisiaj toczymy w Dusznikach Zdroju.

finałowa część Skercaje do opus 54 Fryderyka Chopina grał Piotr Paleczny. Zasłuchiwał się w swoje wykonanie sprzed lat kilkunastu. To jest audycja Cafe Muza w dwójce. 22 640

0: 35 22 22. Mogą Państwo do nas telefonować, my te telefony usłyszymy tutaj, mimo że jesteśmy w Dusznikach Zdroju pod namiotem dwójkowym, pod dworkiem Chopina. Zmieniłbyś coś w tej interpretacji teraz?
1: Nie.
0: Nie. Dobrze. Bardzo mnie ujęło to różnicowanie i cyzelowanie właśnie w takich szczegółach. Nie spojrzenie takie, że to jest kawałek etiudy w tym skercu, tylko
2: takie głębiej. Takie były moje zamiary, bo tam jest bardzo dużo szczegółów, detali, które często nie są zauważane. A jednak skerco na tym polega, żeby to było coś, co w każdym momencie może, że tak powiem, pozytywnie zaskakiwać, a jest to jednak poza wszystkim, jest to Chopin. Więc to nawet forte u Chopina powinno śpiewać.
0: Z tym jest duży problem.
2: Ja bym jeszcze podkreślał to, co zawsze moim studentom też powtarzam, ponieważ dysponujemy partyturami, które zawierają tekst notowy napisany 200 lat temu na zupełnie innych instrumentach i w innych sytuacjach tworzonych. Także forte czy fortissimo napisane 200 lat temu na fortepianie Erarda czy Pleyela nijak się ma do forte czy fortissimo na Steinwayu. Zupełnie. I to samo dotyczy pedalizacji. Dźwięk w tamtych fortepianach jednak był inny, nasz jest inny obecnie we współczesnych fortepianach i to musimy jakby dostosować do warunków również i akustycznych sali.
0: Albo potraktować jako transkrypcję na innym instrumentach.
2: Albo tak. No w każdym razie tutaj jest duże pole do popisu u wykonawcy.
0: Dobrze, że to podkreślasz i te uwagi kierowane w kierunku studentów. Natomiast chciałem cię właśnie zapytać o doświadczenie pedagoga, jurora, dyrektora artystycznego, może właśnie w pierwszej kolejności Festiwalu Chopinowskiego, który jak tak policzymy historię, spojrzymy na historię tego wydarzenia, które trwało od 81 lat nieprzerwanie, od 80 lat powiedzmy 81 tak. rok, to więcej niż 1/3 historii festiwali w Dusznikach Zdroju to jest twoja kadencja dyrektora artystycznego. 34 rok, tak? To się toczy w tym momencie. Kiedy siedzisz w pierwszym rzędzie w dworku Chopina i słuchasz zaproszonych gości, zaproszonych pianistów, to są twoje wybory artystyczne. Ja rozumiem, że często trzeba chodzić na jakieś kompromisy, no bo życie tutaj dyktuje, prawda, to, że nie zawsze się wszystko udaje i te założenia się realizują w 100%, to jest normalne, ale kiedy dyrektor artystyczny słucha zaproszonych przez siebie pianistów, to w jaki sposób to odbierasz te produkcje, przepraszam za słowo produkcje, występy, kreacje artystyczne? Uchem jurora, który odbiera na przykład kolejny egzamin od własnych uczestników na przykład konkursów, w których jurorowałeś, czy uchem pedagoga i myślisz sobie, co byś im podpowiedział i co można zmienić oczywiście tym młodym, no bo kolegom, którzy są bardziej zaawansowani na drodze swojej drogi artystycznej, trochę chyba nie wypada, prawda? Ale czy czasami masz w sobie jakiś taki nerw tego, żeby właśnie dalej to kreować, czy się zupełnie od tego odrywasz i słuchasz dla własnej przyjemności?
2: To trudne pytanie, bym powiedział, bardzo złożone, bo mam pewną świadomość troszeczkę odpowiedzialności jednak mojej osobistej za to, co słyszymy w dworku Chopina. Przede wszystkim traktuję wszystkich jako swoje dzieci, które zaprosiłem do uczestnictwa w festiwalu i to jest ten najbardziej pozytywny i taki ciepły stosunek do wszystkich zaproszonych gości. Drugie w kolejności, trudno powiedzieć, jak to wygląda kolejność tych moich wrażeń, ale niewątpliwie jest coś, czego się nie wykreślić ze swojej wyobraźni, swoich myśli. Coś, co wiąże się z pytaniem.

0: pedagogiką, z jakimiś elementami, które są zapisane w nutach, a które często są, bardzo często pomijane przez wykonawców. Jakby to jest już nie Chopin tak pisał, tylko to jest indywidualna jakaś interpretacja wykonawcy, co czasami troszeczkę zauważam w każdym razie to.
1: Ale odnotowujesz gdzieś w wirtualnym notesiku?
0: Nie. Aż tak nie. No jednak mam, ja właściwie już chyba w akademii czy w uniwersytecie słynę z tego, że mam swoje alergie, które już kiedyś mówiłem, że mógłbym taką małą książeczkę napisać na ten temat, co spotyka, co jest bardzo częste, dzięki właśnie niestety, to jest ten moment negatywny YouTube'a, gdzie jest multum nagrań, które nie powinny się często ukazywać, ponieważ powielają błędną tradycję. A błędna tradycja jest naprawdę czymś, co jest to walka z wiatrakami, tak zwana. Nie ma siły, bo ludzie słuchają to, pianiści to młodzi słuchają, no i mają przykład idący z góry, czyli z YouTube'a, jako argument często walczący z uwagą pedagoga.
1: Ale powołują się na przykład na to?
0: Często tak. Albo tam pan X tak grał. No to bardzo często się zdarza taki argument. Ja mówię, no dobrze, spójrz w noty. Dlaczego na przykład nie grasz końcówki balady F-moll w triolach, jak napisał Chopin? Bo to ostatnia linia, ostatni pasaż idący w górę. Tak. Wszyscy grają w trójkach, w triolekach, a idąc w dół, wszyscy grają czwórkami. I jest to tak już na konkursie. Nie zdarzyło mi się, żebym słuchał tej balady, zakończenia całego finału. Samego finału, ostatniego pasażu, idący w górę, w dół, zgodny z partyturą. Nie. Taki układ jest ręki, że wygodniej jest zagrać czwórką w dół i jest wszystko w porządku. Publiczność oczywiście to lubi, akceptuje, nie ma świadomości, że jest to kompletnie niezgodne z tekstem. Czarno na białym. Trzeci, czwarty takt w walcu Azdur, 34 opus. Proszę bardzo, dwa pierwsze takty prawie wszyscy grają na 3 w walcu, powtarzam, a tak trzeci, czwarty grają na 4. Albo i więcej, bo tam jest takie właśnie bardzo przedłużone jakby przedłużone pauzy i powstaje jakby dodatkowy niemalże. Rekord na konkursie szopenowskim był, ten takt czwarty był na 7 zamiast na 3. No, więc takie tego typu szczegóły burzą mi krew, bo jest to może daleko idący jednak już, może za daleko idący wpływ własnej wyobraźni artysty grającego jednak zapisany tekst. No.
1: Zdarzyło ci się, żeby pomyśleć sobie wtedy, kiedy słuchasz... Jakby też trochę weryfikując swoje pomysły artystyczne na dany kształt danego festiwalu w danym roku, że myślisz sobie tak, tego artystę bym jeszcze chętniej posłuchał jeszcze raz, w trochę innym repertuarze, może w czymś, co nie do końca jest moje, ale jest ciekawe, a w innym przypadku, że przyjmuję do akceptującej wiadomości, ale może niekoniecznie będzie dalszy ciąg.
0: No ja przyznam się, mam już listę właśnie w mojej komórce, listę moich pobożnych chęci.
1: Na 27?
0: Na 27. Tak to bywa, że w tym zawodzie, że tak powiem, organizatora pomysłów, często się to rozbijało o ścianę niemożliwości finansowych. No i muszę się z tym liczyć po prostu. Ja mogę zapisać oczywiście sobie nazwiska artystów, których bardzo bym chciał, ale później okaże się, że nie ma na to możliwości.

0: możliwości finansowych. No więc no akurat ten festiwal, o ile wiem, jakoś przebiega bez interwencji fundacji festiwalu, bo często się tak zdarza, że słyszymy, no nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, nie można nic zrobić. Na razie w tym roku tak właściwie nie słyszałem takich bardzo mnie no, frapujących uwag.
1: To życzę, żeby one się nie pojawiały. No, tylko mam nadzieję, że było tak, że możesz tę listę marzeń realizować za każdym razem. To
0: tak, no staram się oczywiście zmieniać nazwiska, bo tak. Mamy kilka osób tu takich zaprzyjaźnionych już z festiwalem wykonawców. No, to tak.
1: Słyszeliśmy, jest, rozumiem, telefon z Warszawy i padło pytanie o klub Rozrywnik.
0: Rof Rybnik. Rybnicki Okręg Węglowy Rybnik, tak to się nazywało, klub żużlowy.
1: Pamiętasz?
0: Oczywiście, byłem na prawie każdym meczu rybnickich żużlowców, oni wtedy właściwie rządzili pierwszą ligą żużlową polską, a mój sąsiad, najbliższy właściwie sąsiad mój, znaczy rodziny mojej, pan Trawiński, był prezesem tego klubu i zabierał mnie, mojego małego chłopaczka, na rybnicki stadion i tam praktycznie każdy mecz naszej drużyny rybnickiej oglądałem.
1: Wpadł mi szatański pomysł do głowy, żeby zrobić tak, że w przerwie kolejnych okrążeń danego meczu, żeby był przerywnik pianistyczny, a może kluby żużlowe by zasponsorowały festiwal chopinowski. 22 645 22 22 mogą Państwo telefonować do audycji Cafe Muza, której gościem jest profesor Piotr Paleczny, jubilat tegoroczny, długoletni dyrektor artystyczny festiwalu chopinowskiego. Jeszcze raz wrócę do tego pytania, bo troszkę mi uciekłeś z odpowiedzią. Chodzi o wrażenia estetyczne, że myślisz sobie, tutaj trafiłem, a tu nie trafiłem.
0: No to bywa tak, bywa. Oczywiście tak, oczywiście, że tak bywa. Zresztą no, również moje koncerty. Czasem trafiłem, czasem nie trafiłem.
1: A pamiętasz taki, który nie trafiłeś?
0: No, są koncerty, z których mogę być do pewnego stopnia zadowolony i koncerty, to każdy chyba ma tak, swoje lepsze i gorsze dni i z których no, mógłbym powiedzieć, że trzeba jak najszybciej zapomnieć, żeby to nie męczyło mnie nocami. Myślę, że na szczęście, może nie, większość jednak była moich pozytywnych jakichś wrażeń, albo no, w każdym razie nie tych najgorszych.
1: Jak jesteś dyrektorem artystycznym, oczywiście nie grasz na swoim festiwalu, ale ja pamiętam taki koncert, który się odbył i dyrektor artystyczny wystąpił, to było Nagłe Zastępstwo.
0: Tak, to też
1: kilkanaście
0: pamiętam.
1: Lat temu to było. Obrazki z wystawy na pewno grałeś wtedy. Aha. W Muzorfiewiu.
0: No ja też to pamiętam, bo wiem, że to było dla mnie olbrzymie przeżycie i taki dyrektorski obowiązek nagłego ratowania koncertu z dnia na dzień. No takie rzeczy się pamięta po prostu, bo to...
1: Mamy telefon, halo, dzień dobry.
2: Halo, Rafał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy.
2: Myślałem, że pan mnie przedstawi jakoś. Dobra, sam się przedstawię.
1: Wspominałem, Rafał, pan Rafał.
2: Dobra, bo nie wiedziałem, czy ze mną pan rozmawia, czy z kim innym.
1: Słuchamy pytania.
2: Dwa pytania do bohatera dzisiejszej Cafe Muza. Mianowicie chciałem zapytać o relacje pana Palecznego, pana profesora, mistrza Palecznego z drugą wielką gwiazdą festiwalu chopinowskiego 70 roku, z panem, niestety, który już odszedł, panem Januszem Olejniczakiem. To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, mianowicie, czy pana początki tenisa w Rybniku miały jakąś kontynuację w dalszych pana latach życia? Czy tylko się ogranicza pan do

0: patrzenia w telewizor. Jak to się ma? Bo wiek pana bynajmniej nie jestem parę lat starszy, jak pan kończył maturę, to ja studia, ale z kortu nie schodzę nadal. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
2: Jeśli chodzi o pierwsze pana pytanie, to muszę powiedzieć, że moje relacje z Januszem Olejniczakiem no, były jak najlepsze. Oczywiście w latach, no przecież byliśmy kolegami, pedagogami tej samej tak. uczelni w ostatnich latach, a przedtem były nieco rzadsze te kontakty z uwagi na to, że jak już wspominałem, obaj żyliśmy na walizkach i nie lataliśmy w tych samych kierunkach jednocześnie.
1: Jest to niemożliwe.
2: Tylko każdy w swoją stronę i każdy miał swoje problemy codzienne i artystyczne i osobiste. Także, ale byliśmy zawsze w kontaktach bardzo, bardzo przyjacielskich właściwie do ostatniego momentu. Te szczególnie ostatnie lata pamiętam jako być może najbliższe spośród tych lat, które minęły po konkursie szopenowskim. One się bardzo rozwijały i niestety skończyły się tak, jak się skończyły. Zarówno Janusz przejmował się moją chorobą, jak i ja jego chorobą. I tak się złożyło, że Janusz odszedł nieco bardzo przedwcześnie, bo mógł śmiało, on jest młodszy ode mnie, był młodszy ode mnie i no bardzo, bardzo, bardzo żałuję, że tak się stało, jak się stało. Wiem, że przeżywałem razem z nim jego chyba jeden z ostatnich koncertów w Filharmonii Narodowej, kiedy grał utwór Jerzego Maksymiuka, do którego się bardzo, bardzo pieczołowicie przygotowywał. Następnego dnia miał mieć operację. Operacja nie została, nie zrealizowano ją, ponieważ miał temperaturę. Być może po samym koncercie właśnie trochę gorączki było, więc nie tego, a następny termin tej operacji okazał się już za późno. A jeśli chodzi o tenis, to przede wszystkim panu bardzo gratuluję, że pan w dalszym ciągu. Ja później już na studiach i po konkursie to już niestety nie miałem czasu. Teraz spędzam i kibicuję naszym tenisistkom przede wszystkim. Ale sam, no, chociażby z uwagi na nadgarstek, który u pianisty jest elementem bardzo potrzebnym.
1: Niezbędnym
2: i już szanuję te moje ostatnie lata jako tenisista.
1: Jeszcze jeden telefon. Pani Irena, halo.
3: Dzień dobry, kłaniam się obu panom. Ja chciałam zapytać pana profesora Palecznego o jego opinię akustyce sali koncertowej. No akurat tak się składa, że nasza nowa filharmonia to żyje dopiero 12 lat i pan chyba miał okazję zarówno koncertować w tej starym budynku, takim zaadoptowanym na cele muzyczne, no i w tym nowym. Czy jednak, no, czy to sami słuchacze muszą jak gdyby oceniać tą akustykę, czy jednak dla solisty ma to również znaczenie, jeśli chodzi o
1: czy chodzi pani o budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia? Halo?
3: Halo?
1: A, Filharmonia w Szczecinie, tak? Halo?
3: Tak. Filharmonia w Szczecinie, tak.
1: A, w Szczecinie, tak. Okej, dziękuję bardzo.
3: Koncertował również w sali, w starej koncertowej sali i w tej nowej. Także proszę go o jakąś opinię. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i wiele sukcesów dalszych życzę. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Proszę pana, nie mam z takich fachowych bardzo uwag, jeśli chodzi o akustykę tej nowej sali. Po prostu grają tam już parokrotnie. Ale nie miałem żadnych negatywnych wrażeń. Także gratuluję tylko faktu, że ta nowa sala powstała i trzymajcie się tam. Po prostu.
1: Pozdrawiamy Szczecin z Dusznik. 22 645 22 22. Jeśli się jeszcze uda, to mogą państwo telefonować. Natomiast wspominałeś Janusza Olejniczaka, przewinęło się nazwisko Henryka Mikołaja Góreckiego, twoich pedagogów. Ja chciałem cię jeszcze zapytać.

0: Bo jest za 9 minut, 11 za 8 już, więc 5 ostatnich minut tej naszej audycji zostało, wliczając czas na obligi tak zwane radiowe. A chciałem jeszcze przywołać fragment koncertu Witolda Lutosławskiego w twoim wykonaniu. I właśnie chciałem cię zapytać o Witolda Lutosławskiego i o kontakty z nim, które też są i były ważne dla ciebie w trakcie twojego życia artystycznego i działalności.
1: Niewątpliwie tak. Jeśli chodzi o ten właśnie koncert, tak się składa, że właściwie wziąłem na pulpit partyturę tego koncertu dzięki Krystianowi Cymermanowi, który do mnie napisał, przysłał mi ręcznie pisaną partyturę.
0: I Lutosa.
1: Lutosławskiego, tak.
0: Przepraszam za kolokwializm, ale bardzo często o Witoldzie Lutosławskim mówimy tak. Lutos.
1: I po prostu mnie, że tak powiem, zachęcił, albo powiedziałbym delikatnie zmusił.
0: Zmusił?
1: Tego, no bo po prostu jak przysyła do mnie pocztą partyturę i list, że mam się zabrać za tę partyturę. No więc się zabrałem, a ponieważ mistrz Lutosławski był moim bardzo niedalekim sąsiadem w Warszawie, na Żoliborzu, więc w pewnym momencie, kiedy już opanowałem jako tako tekst, zgłosiłem się do kompozytora, czy mógłby mi doradzić, co tam jeszcze mogę swojego dodać i co bez jego zgody nie chcę nic interpretować po swojemu. No i tu miałem parę spotkań z Witoldem Lutosławskim, który bardzo był sympatycznym gospodarzem tych spotkań, lekcji w zasadzie takich, no lekcji powiedziałbym partnerskich, bo on słuchał mnie, ja jego uwag. Mieliśmy wspólny występ w Brukseli. On jako dyrygent, ja jako ten, no to chyba było pierwsze wykonanie tego koncertu w Brukseli. No i dostałem taką wspaniałą, moim zdaniem, recenzję, którą mi zapisał właśnie na tej partyturze przysłanej przez Krystiana Cymermana, która docenia mój wkład w interpretację.
0: Masz tę partyturę?
1: Oczywiście, tak, to oczywiście.
0: Cenne cymerium. Ale właśnie, bo to jest, pamiętam jak Krystian Cymerman mówił o tym, że możliwość prawykonania koncertu fortepianowego Witolda Lutosławskiego była dla niego tak porównywalna. On taką metaforą operował, że to by było tak, jakby on z Beethovenem pracował nad koncertem Beethovena. Kompozytor, wykonawca.
1: Tak.
0: Podobnie to odbierałeś?
1: No tak, ja byłem tutaj pokornym realizatorem każdej uwagi kompozytora, bo jak inaczej można by było być.
0: A Lutosławski wskazywał palcem i mówił, to ma być zagrane tak, czy zostawiał te właśnie
1: ad libitum? Nie, on był bardzo, bardzo elastycznym kompozytorem pod tym względem i pedagogiem moim pod tym względem i ta recenzja, którą mi wystawił, właściwie bardzo wiele mówi. Dla mnie napisał, żeby było wykonanie pełne poezji, co w tym wypadku muzyki stricte współczesnej było dla mnie olbrzymim zaszczytem.
0: Przypominałem sobie ten koncert właśnie przed naszym spotkaniem. Za chwilę fragment jego finałowy zabrzmi. My powoli będziemy się żegnali z Państwem i tak mi się zamarzyło, żeby w Dusznikach zabrzmiał koncert fortepianowy Witolda Lutosławskiego na początek któregoś festiwalu. Po prostu zaczęła chodzić za mną ta muzyka, Piotrze, bo jest niezwykła i myślę, że właśnie czas, bo to jest rok 87, 1900, tak. Bardzo, bardzo wspiera muzykę Witolda Lutosławskiego. Odbiera się ją ciągle świeżo i zupełnie na nowo.
1: Na pewno tak. No, zdecydowanie. Natomiast nawet miałem pierwsze wykonanie tego koncertu w Madrycie. To była premiera hiszpańska. No i parę innych wykonań, które bardzo wspominam, no ale

0: to nie jest koncert, który jest na co dzień na estradach.
1: I może to i lepiej właśnie.
0: No tak, oczywiście, że tak. No.
1: To gdybym mógł sobie życzyć na któryś festiwal i jeśli będą środki i walory do tego, to by było, to by było jeden z takich muzycznych rajów dla mnie.
0: Proszę sobie życzyć.
1: Dziękuję bardzo. Piotr Waleczny, profesor, dyrektor artystyczny Festiwali Chopinowskich.

0: Dziękuję bardzo.
1: 100 lat jeszcze, jak to się mówi, i długich lat.
0: Plus VAT.
1: Dyrektorowania, tak. Wojciech Ciarka w Warszawie, Janusz Graczyk w Dusznikach, wydawcą audycji był Karol Furtak. Żegnamy się. Marcin Majchrowski, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze. Wystąpią Maciej Obara, Capella Krakowiensis, Wrocław Barok Ensemble, Aperto String Quartet oraz uczestnicy warsztatów choralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: Reklama.

0: Las książek.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Na zakończonym wczoraj w Szczebrzeszynie festiwalu Stolica Języka Polskiego ostatni dzień poświęcony był wielkiemu patronowi szczebrzeskiej imprezy, Wiesławowi Myśliwskiemu. Zmarły w marcu tego roku pisarz był honorowym przewodniczącym Rady Festiwalu i częstym gościem w Szczebrzeszynie. Był także pierwszym laureatem nagrody Człowiek Słowa. Słowa, które ustanawia świat. To zdanie towarzyszy organizatorom niemal od początku. My dziś w audycji będziemy podążać za pytaniem zadanym przez profesora Tomasza Bocheńskiego, kuratora panelu poświęconego prozaikowi. Skąd przychodzi słowo do Myśliwskiego? Obok literaturoznawcy z Uniwersytetu Łódzkiego usłyszymy także Małgorzatę Szczurek, redaktorkę trzech ostatnich powieści pisarza, profesora Rocha Sulimę i profesora Józefa Olejniczaka.
2: Nieraz ojcu wydawało się, że serce przestało w nim bić i prosił matkę, żeby przyłożyła swoją dłoń do jego boku, czy mu się tylko tak wydaje, czy przestało, a potem jej dziękował, nie wiadomo za co, jakby zamieniła mu to jego na swoje. Zresztą wszyscy na rybitwach dziwili się, że z takim sercem chodzimy do lekarza po tych schodach, a to zdziwienie, ma się rozumieć, na mnie przede wszystkim się skrupiało, że nie poprowadzę ojca browarną trochę dalej.

0: dalej, ale nie tak stromo przecież. Czy choćby pod górzem, naokoło, a potem koło zamku. Tak samo dużo dalej, lecz byłoby i tak krócej niż tymi schodami. Bo do czego to podobne, żeby z takim sercem prowadzić człowieka po najstromszych i najdłuższych schodach w mieście, nawet przez ucho igielne, po drugiej stronie wzgórza od świętego Jakuba, nie są takie strome i długie. Ale sam nie chciał iść inną drogą, tylko zawsze tymi schodami, jak wszyscy. Nieraz ten i ów z napotkanych znajomych, widząc nas wstępujących na te schody, omal nas zawracał. To nie lepiej byłoby browarną, browarną, mówię, idźcie, browarną prowadź ojca. A czasem ktoś już od pierwszego słowa z oburzeniem na mnie: oj ty, chłopak, chłopak, czy ty nie masz sumienia? Nie daj mu się pan. Dzieci nieraz lubią tak ojców po najgorszym prowadzić. Bywa z żalu, ale bywa i z mściwości. To nie on, tłumaczył mnie ojciec, lecz nikogo to nie przekonywało. Bym tak w dupę gówniarzowi dał, o nic się nie pytając, rzucił kiedyś funio Salarucha, akurat nie pijany. W dupę to by ci do rozumu trafiło. Zdrowy wyjdzie, a na górze jest już mało żywy. To nie on, panie funio. Co nie on? Już mi pan nie powie, gówniarze wszystkie takie są. A cóż ty pod taką kalwarię tego ojca prowadzisz, Jezusie Nazareński? To już nie mogliście browarną? Oburzyła się kiedyś na mnie nawet pani Bazylukowa, chociaż zwykle mijała nas obojętnie, gdyśmy spotykali ją na tych schodach. W najlepszym razie spytała: to do doktora idziecie? To też i ojciec nie uznał za konieczne odpowiedzieć, tylko skinął jej tym swoim za dużym kapeluszem. I chociaż nie czułem się winny, złościło mnie to. A po jego śmierci pamięć moja, jakby wbrew sobie, zaczęła zbierać te wszystkie ludzkie oburzenia na mnie, a w tych oburzeniach schody wydłużały się, rosły, stawały się coraz stromsze, jakbym gdzieś tam w zakamarkach pragnienia pomnażał mękę ojca.
1: Co to znaczy właściwie, że opowieść o czyimś istnieniu nas zajmuje, kiedy ją piszemy?
2: Profesor Tomasz Buchański.
1: Myślę sobie, że w tym się kryje głęboka filozofia sztuki myśliwskiego i że on próbował coś zaradzić na powszechne umieranie narracji, na ten mechaniczny świat narracji, na to, że ten powtarzalny sposób wymuszony przez technologię nie pozwala nam opowiedzieć siebie. Stajemy się jakby zakładnikami, maszynami, osobnikami, które tracą to, co jest człowieczeństwem. Więc u niego słowo może mieć bardzo różne pochodzenie, nie tylko pochodzić ze świata kultury chłopskiej, bo tam też często umierało. Ta kultura też umarła przecież. Na naszych oczach są jakieś resztki jej. Czyli słowo żywe i niezwykłe, które ma potencjał wiązania się z innymi słowami, czyli potencjał metafory, znajduje się wszędzie, tylko trzeba słuchać. Więc on szukał takiego pomostu, który jest między różnymi słowami, które wchodzą ze sobą w zależności nieprzewidywalne, czyli poetyckie, mówiąc inaczej. A jak wchodzą w te zależności nieprzewidywalne, no to możemy, kiedy jesteśmy bardzo cierpliwi, piszemy i przepatrujemy te słowa, dojść do znaczenia, które je łączy. Chyba nie znaczenia, źle powiedziałem, często do obrazu, czyli do metafory. Metafora to jest taka ścieżka do tego, żeby w ogóle myśleć sobie o ukrytych porządkach istnienia i narracji. To fundamentalna rzecz, wspaniała zresztą, to znaczy taki rodzaj wybredności, on zresztą używał tego słowa Myśliwski, że jest wybredny wobec słowa, a to wybredność to znaczy, że słowo jest na przykład często zużyte, martwe, nic nie znaczy, załatwia sprawę, nie wprowadza problematyczności, wątpliwości, uczucia i tak dalej. I wtedy je się odrzuca, ale tu jeszcze jedno coś powiem, nie zawsze. Nawet te słowa zużyte u niego są, ale nigdy w formie zdewaluowanej, on nie próbuje odnowić. Tak? Czyli jak to jest martwe, jest frazesem, jest banałem, to przy pomocy wątpliwości, zdziwienia i wielu innych praktyk pisarskich, one nagle znowu ożywają.
2: Język Myśliwskiego, skoro tak silnie dąży do metafory, nie jest tylko sposobem opisu świata. No, po prostu świat stwarza. To jest też to zdanie, które przyświeca festiwalowi, że słowo stanowi świat, więc nie tylko opisuje świat, ale także w pewnym sensie stwarza.
1: No tak, no stwarzanie, tak? Czyli powołanie świata do

0: istnienia, dlatego że sam pisarz był niechętny wszelkiego rodzaju etykietom, które mówią o tym, że istnieje jakaś dana realność i że pisarz jest realistą, który ma oddać tę realność. Nie ma czegoś takiego. Realność jest sprawą właśnie języka i powołania świata. No są światy, które zapadają się w nicość szybko i istnienia niestety. I to się dzieje wtedy, kiedy ludzie stają się niewolnikami pewnych mód, porządków, które są chwilowe i żyją tak, jak dyktują im te porządki. To są porządki zawsze językowe, czyli jakieś koncepcje istnienia, jakieś frazesy, jakieś banały. Jeśli ktoś na przykład mówi, no w życiu liczy się to tylko, żeby ustawić się, no to Myśliwskiemu bardzo współczuję. To jest rodzaj współczucia, bo ten ktoś zapadnie się ze swoją historią, tak, i czym będzie jego istnienie. Można łatwo przewidzieć katastrofy, które się z tym wiążą. To jest właśnie narracja, która nie stwarza. No, z pozoru stwarza tę istotę, ale raczej ona ją więzi ostatecznie w jakichś ramach. Język jest sposobem wyzwolenia. Nie chodzi tylko o umiejętność mówienia czy pisania. To nie tak się dzieje. No, można też milczeć, ale można milczeć mądrze i mądrze myśleć przenikliwie. Tu chodzi o to, że kiedy mamy w sobie zdolności przetworzenia języka, właśnie kreowania go, myślenia o sobie w języku, no to wtedy stwarzamy. I tutaj najważniejszą rzeczą, która zresztą jest w powieściach Myśliwskiego i dramatach, jest jakby przeglądanie języka i wątpliwości co do słów, czy one dobrze nazywają. Nieustannie je się wymienia, dopasowuje, tak? Gra się na różnice, trzeba być niesłychanie cierpliwym. No i też czekać na te chwile, które nie są wcale częste, gdzie następuje jakieś olśnienie i znajdujemy właśnie to określenie, właśnie tę metaforę. Więc oczywiście tak często śmiałem się, mówiąc: Wiesław, znowu jedziesz na metaforze, a on mówi tak. Czyli znajduję metaforę i nagle myślę sobie, jak daleko ona mnie powiedzie, ile w niej jest właśnie owej niezwykłości, twórczości. Badam ją na wszystkie możliwe strony. No w tym sensie to autor klasyczny, no w najlepszym tego słowa rozumieniu, czyli ktoś, kto myśli sobie, sztuka jest po to, żeby odnawiać istnienie piszącego, no i żeby odnawiać istnienie czytelników.
1: Nawet na scenie bardzo uczciwie odpowiedziałem na to pytanie, które było pytaniem postawionym w tytule tej debaty. Ja nie wiem, skąd przychodzi słowo do Myśliwskiego.
2: Profesor Józef Olejniczak.
1: A potem próbowaliśmy to w dyskusji przecież rozwijać. Ja myślę, że on ma tak naprawdę dwa centra świata. Dwa centra świata, które bez przerwy oscylują w jego powieściach, w jego dziele. Tym pierwszym jest właśnie słowo język. Ja twierdzę, że gdybym miał pani wskazać polskich pisarzy, którzy najprecyzyjniej i najpiękniej jednocześnie operowali polszczyzną, to wskazałbym na trzy nazwiska. To jest Adam Mickiewicz, to jest Witold Gombrowicz, który jest niesłychanie precyzyjny i niesłychanie, powiedziałbym, giętki w operowaniu językiem. Tu Dziennik jest takim przykładem nieprawdopodobnym, kiedy on właściwie wszystkimi językami z wszystkich pozycji potrafi opowiadać o ważnych rzeczach dotyczących polskiej tożsamości i tak dalej, prawda? No i tym trzecim jest Wiesław Myśliwski. Już to ustawia go w pozycji tych największych w literaturze polskiej, choć nie tylko w literaturze polskiej. To jest to pierwsze centrum. Ale jest też centrum świata Myśliwskiego. Tym centrum świata Myśliwskiego jest oczywiście Sandomierz. Jest oczywiście Sandomierz. Proszę zwrócić uwagę, że wpisywany w ten nurt powieści chłopskiej, moim zdaniem bardzo nieszczęśliwie, a dotyczy to także tych trzech niby chłopskich powieści, one wszystkie zawierają ten motyw, może poza pałacem, ten motyw powrotu na wieś. Niemożliwego właściwie powrotu na wieś, bo ta wspólnota wiejska jest już rozsypana. W pałacu jest oczywiście troszeczkę inaczej, ale to też nie jest chłopska powieść. Bohater jest chłopski i owszem, Jakub Owczarz, ale to jest ta taka niebywała konfrontacja z czymś, co było niedostępne, co było w pałacu i tamte rozmowy z obrazami pod pyłem. I jak on fantastycznie na poziomie stylu oddaje to, że Jakub, wędrując po komnatach pałacowych, jest coraz bardziej zalkoholizowany, prawda, dlatego, że on tam wypija te nalewki, te

0: wina, którą spotyka po drodze. Na przykład tam jest ten dialog z portretem biskupa, niebywały zupełnie. Ale potem przychodzi absolutnie przełomowa powieść, jaką był w moim przekonaniu Widnokrąg. No, to jest powieść, która ustanawia centrum świata. Tam jest fantastyczny motyw, który jest bardzo a propos tego troszkę opętanego, troszkę utopijnego, troszkę nierealnej postaci Kaziunia, którego marzeniem jest dotarcie do kresu horyzontu. My wiemy, że to jest niemożliwe, nie? Ale on w tą wędrówkę się wybiera. Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich następnych powieściach, w najmniejszym stopniu chyba w traktacie o łuskaniu fasoli, Sandomierz jest w roli głównej. I ja pod wpływem lektury właśnie Widnokręgu wybrałem się z żoną po wielu latach, kiedy nie byliśmy w Sandomierzu, na wycieczkę i spacer po Sandomierzu. I Myśliwski był wspaniałym przewodnikiem, znaczy powieść Myśliwskiego. To jest to centrum świata, choć urodził się w miasteczku pod Sandomierzem w Dwikozach. Ta droga między Dwikozami a Sandomierzem jest zresztą też jedną z bohaterek, mówiąc w cudzysłowie, rzecz jasna, Widnokręgu. Więc takie dwa centra świata ustanawia, ale ważniejszy jest chyba ten świat napisany, ten świat wyobrażony. To jest częsta figura taka retoryczna czy trop stylistyczny w powieściach Myśliwskiego, że jego bohaterowie są napisani, jego świat jest napisany albo wyobrażony, prawda? I on to ujawnia w swojej narracji.
1: Istotny jest rytm w prozie Wiesława Myśliwskiego. Mówił pan o tej wybredności dotyczącej słowa. Być może ona też dotyczyła tego, czy słowo niesie tę opowieść. I zastanawiam się, czy ta proza Wiesława Myśliwskiego jest oralna tylko stylistycznie, no właśnie w sensie wymyślona, czy jest ona też oralna w głębi, jakby w sposobie myślenia.
2: Nie przywiązywał się tak bardzo do tego słowa, które jest częścią badań antropologicznych i również literaturoznawczych do oralności. Na pewno jest większa kategoria, która ma w ogóle, czy jest ona potrzebna. No w jakim sensie tak, to dotyczy tego, czy to słowo nas niesie, no można powiedzieć. I co to właściwie znaczy? I można powiedzieć tak, jak Myśliwski sprawdzał, czy coś jest dobrze napisane, poza nieprawdopodobną cierpliwością, szczególnie tych późnych powieści, wielokrotnie poprawianych i przetwarzanych, ale przecież poprawki wszelkiego rodzaju, dopisywania, jakby ulepszenia, to pierwsza droga do martwych tekstów. To nie tak, no jest tak wymęczonych, wypracowanych, w których nie ma ducha. Tam chodziło raczej, żeby nie zgubić tego ducha. I oczywiście pisarz dowierzał temu, co nazwał kiedyś mozolnym transem, czyli szukał tonu, który go pociągnie dalej. Szukał właściwie, kiedy poprawiał, takiej struktury muzycznej, jeśli można tak powiedzieć, bo nie tylko chodzi o muzykę, tego, co napisał. Dlatego jak poprawił, uzupełnił, przetworzył, to patrzył, czy zachowany był ten wewnętrzny, ukryty, skomplikowany rytm pisania i melodii tekstu. Czyli czytał na głos. Sprawdzanie polegało na czytaniu na głos, czy to dobrze brzmi, bo tym jest literatura, to jest opowieścią, którą możemy opowiedzieć innym. Bronił się przed tym, żeby to była właśnie papierowa opowieść, która pachnie językiem pisanym i jest zawłaszczona, nie wiem, przez języki formalne, biurokratyczne, polityczne. Większość jest martwa zupełnie. Można ich się nauczyć i po prostu je reprodukować. No to tego niepokoiło. Dlatego sprawdzał melodię swojego pisania. I dlatego, no jeśli powiedzmy sobie, że to jest właśnie tradycja ustna, czyli to jest taka opowieść, która chce przekroczyć kartkę powieści, czyli chciałaby, żebyśmy ją sobie przepowiadali. Czyli żeby szła potem z powrotem do ludzi, żebyśmy sobie opowiadali, mówili, jak to przeczytałem, ale jest tam taka scena, która wygląda mniej więcej tak. I wtedy właściwie ta proza ma taki charakter jakby otwarty, jest takim standardem do ciągłej improwizacji, do przetwarzania, do przekształcenia. No bo to jest taka zachęta, a rozpoznałeś tam siebie? A to jest opowieść o tobie? A co byś dodał do tego na przykład? A jakbyś z tym rozmawiał? No tak rozumią oralność Myśliwskiego. No, oczywiście poza takimi oczywistymi sprawami, że można z tego zrobić audiobook i słuchać tego. I zresztą świetnie brzmią ten nagrany tekst, na przykład Ucho Igielne w wykonaniu Radziwiłowicza. To jest taka opowieść, z której człowiek, jeśli ją weźmie na spacer, no naprawdę nie chce wracać do domu i nie chce z tego sobie wyłączać.

0: ta oralność, melodyjność właściwie wynika z takiej klasycznej dyscypliny formy. Wiesław Myśliwski jako pisarz, jako prozaik oszukał system, że tak powiem, bo ta dyscyplina sprawia, że coś brzmi jakby było bardzo właśnie naturalnego, mówionego, czyli właśnie oralnego.
1: No tak, no, rozmawialiśmy wielokrotnie o muzyce, bo Wiesław słuchał bardzo dużo muzyki. Muzyka mu też towarzyszyła w pisaniu. Niektórzy uważają to za okropne, jak można to robić. Ale tak, właśnie źle się czuł, kiedy nie towarzyszyła muzyka, której nie słuchał w jakimś sensie, ale ją wybierał. I wybierał naprawdę nie w takim znaczeniu, że ta muzyka miała inspirować. Absolutnie nie o to chodziło. Szukał na przykład takich kapryśnych form, jakby to powiedzieć. No i niestety oczywiście tych, które są świetnie poukładane na przykład, czyli polifonicznych form Bacha. Ale nie o taką formę właśnie chodzi w mówieniu, bo słowo swojej istoty nie ma przewidywalnych melodii, zdania nie mają przewidywalnych melodii i nie dąży się w prozie oczywiście do takiej rytmiczności w znaczeniu poetyckim właśnie, gdzie sylaby są i akcenty równo rozłożone. Absolutnie nie. Tam jest właśnie wielość rytmów, jakby polirytmiczność. Oczywiście w muzyce współczesnej to i też istnieje, ale więc słuchał tak kapryśnych form, czyli takich, w których klasyczna forma przez kompozytora nie bywa powściągana. Na przykład takie znaczenie miały dla niego utwory Schuberta, szczególnie późne sonaty schubertowskie, które są rozwichrzone i które nie mają na przykład takiej prostej trójdzielnej formy, gdzie te poszczególne części rozwijają się nie na tylko na jednym temacie i te inwencje nagle są dla pewnych konieczności rozwijane i dalej nie idą, ale mimo wszystko są gdzieś powstrzymywane pewną koncepcją. Ale nie, że on jest schubertowski, po prostu ten element kaprysu i inwencji pobudzał też jego do myślenia. Więc oczywiście to pisarz niesłychanie przenikliwej, no też muszę użyć słowa, które tutaj nie bardzo pasuje, świadomości literackiej. Tyle, że świadomość literacka to jest co innego niż świadomość literatury. Myśliwski nie znosił wprowadzania do literatury świadomości literatury, czyli tego, że erudycja, wiedza, znajomość różnych tekstów pisze literaturę. Czyli, że literatura jest z papieru, z innych papierowych książek. To nie, to tego nie znosił w ogóle. Unikał tego jak ognia, żeby powtarzać jakby konstrukty innych autorów, je rozwijać, przetwarzać. Nie, jemu chodziło o to, żeby być głęboko świadomym formy powieściowej. Nie tylko, no, w mniejszych form, akapitów, cząstek, dialogów i tak dalej. Dlatego to jest takie wspaniałe. Dlatego też znajdowaliśmy od razu porozumienie w myśleniu o formach innych pisarzy. Nie to, co powiedzieli, nie to, jak zmienili świat, tylko jak to zrobione jest. Dopiero potem o tym, do czego to służy.
2: Byłam redaktorką trzech jego ostatnich powieści.
3: Małgorzata Szczurek.
2: Ten język jest skonstruowany. To nie jest taki język zasłyszany i bezpośrednio przełożony, prawda, z tego, co ludzie mówią do powieści. Ten język jest konstrukcją, ale jednocześnie właśnie jego specjalna forma polega na tym, że ten język próbuje uchwycić pewną dynamikę słowa mówionego. I to jest pewien paradoks, prawda? Jak napisać, żeby to brzmiało tak, jakby to było powiedziane? Gdybyśmy przepisali dosłownie to, co ktoś powiedział, to byłoby to takie pisarstwo etnograficzne, natomiast pisarstwo Wiesława Myśliwskiego było pisarstwem poetyckim, to była proza poetycka. Więc jemu się rzeczywiście udawało skonstruować język w taki sposób, żeby on jakby sięgał do tych źródeł mowy, żywej mowy, ale jednocześnie, żeby miał formę literacką, bardzo wypracowaną, bardzo wycyzelowaną. Ten język ma swój rytm, ma swoje wewnętrzne napięcia. To są piękne słowa, nieraz rzadkie słowa też, których on używał, ale ważne też było dla niego, że w momencie, kiedy tam, bo tam w jego oczywiście literaturze zawsze wielu narratorów, to są takie powieści w pewnym sensie szkatułkowe, są osoby, które przytaczają słowa innych osób. Są takie zapośredniczone cytaty, wielokrotnie złożone. Jemu zależało, żeby to brzmiało autentycznie. To znaczy, żeby rzeczywiście nie było w tym pewnej sztuczności, ale sztuczności w takim znaczeniu czegoś nieprawdziwego jakby, tak? Czegoś, co brzmi fałszywie. O właśnie, może o to chodzi. Może chodzi o to, żeby ten język brzmiał czysto, żeby te tony wybrzmiewały czysto. Myślę, że to, co w czasie tych spotkań było powiedziane również na temat muzyczności jego fraz, na temat jego w ogóle związków z muzyką, jest bardzo prawdziwe. To znaczy, on słuchał muzyki, muzyka była w jego życiu bardzo ważna i ta muzyka rozbrzmiewa jakby w jego literaturze, w jego frazach, w jego zdaniach.

0: Moja obserwacja jako osoby, która pracowała z Wiesławem Myśliwskim, jest taka, że on dostarczał właściwie do wydawnictwa już gotowe teksty. Moja rola była naprawdę bardzo maleńka. Ja właściwie czytałam te teksty i czasami wskazywałam na jakieś powtórzenia, jakieś, no nie wiem, zapis przecinków, prawda? To była bardzo taka, to były bardzo drobne poprawki, które oczywiście konsultowaliśmy, rozmawialiśmy o wszystkich poprawkach wspólnie, zawsze czytaliśmy te pasusy właśnie na głos, jak to wybrzmi, prawda, jak to zabrzmi, czy tak by się powiedziało. I zawsze byliśmy wtedy we troje, to znaczy była pani Wacia, żona pana Wiesława, on i ja, i robiliśmy to zawsze we troje. I tutaj jakby chciałam bardzo, bardzo mocno podkreślić rolę pani Wacławy w jego twórczości. Ona była jego pierwszą czytelniczką, była osobą, była jego partnerką intelektualną, nie tylko największą miłością jego życia, ale była niedawno, prawda, kilka dni temu zmarła i trudno właściwie też o niej mówić w czasie przeszłym i o nim. To byli ludzie, którzy się naprawdę niezwykle kochali. Po prostu takich małżeństw chyba się nie spotyka. To był jakiś ewenement w ogóle w skali no, naszych żyć. Ona była właśnie jego partnerką intelektualną, on z nią bardzo dużo rozmawiał. Oni mnóstwo czytali i wciąż dyskutowali na temat literatury, na temat powieści, które przeczytali, na temat konstrukcji książek. To było jakby stałe napięcie, stała rozmowa, stały dialog. I myślę, że ona miała olbrzymią rolę w tym, jak on tworzył, co pisał. Podejrzewam, nie byłam świadkiem tego, ale myślę, że to właśnie wyglądało w ten sposób, że on z nią na ten temat rozmawiał i ona mu odpowiadała, prawda, czy lepiej tak, czy lepiej inaczej. To, co myśmy czytali już później na tych kolejnych etapach, to były już rzeczy naprawdę dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.
1: Wiesław Myśliwski, czy też jego narratorzy, jeden narrator tak naprawdę, trzeba by powiedzieć, jest takim demiurgiem no, świata totalnego, takiego, gdzie jest pustka, ale nie ma pustki w tym sensie, że on jest skończony.
2: Zapewne wnikliwy badacz, wnikliwy biograf Wiesława Myśliwskiego odnajdzie elementy autobiograficzne w tej prozie, ale one są takie poskładane z drobiazgów, ze szczegółów, z takich migotów pamięci, więc jest to zupełnie inna strategia. A gdy mówi pani o tym, że on kreuje świat, że on ustanawia właściwie świat, tylko że to nie jest taki świat, w którym chcielibyśmy żyć, bo tam jest i straszno, i śmieszno przecież w tym świecie. No to go wpisuje w ten nurt, który narzucił historykom literatury polskiego modernizmu, właściwie w dzienniku Gombrowicz, który tam mówi o tych trzech muszkieterach z dwudziestolecia, którzy kreowali światy, wymienia oczywiście siebie na pierwszym miejscu, dodaje do tego Bruno Schulza, swojego przyjaciela, i dodaje do tego także znanego Gombrowiczowi Stanisława Ignacego Witkiewicza. Ale to jest jednak inny rodzaj kreacji. To jest jednak inny rodzaj kreacji. Tutaj ten gest kreacyjny, właściwie nie umiem tego jakoś tak precyzyjnie określić, on polega także na zmaganiu się z samym sobą, jego podmiotów, jego narratora. Ja w ogóle Myśliwskiego czytam jak tych siedem powieści jako całość, jako bardzo domyślaną od początku do końca całość, złożoną z takich siedmiu istotnych rozdziałów. Ja byłem przekonany, mimo że wtedy, kiedy rozmawiałem z Wiesławem Myśliwskim, krótko po ostatnim rozdaniu, po premierze ostatniego rozdania, on się wtedy zarzekał, że to on już nie będzie pisał powieści, że on już nie będzie pisał. Ale ja, pisząc swój esej o Wiesławie Myśliwskim, byłem przekonany, że ten siódmy rozdział nadejdzie, że ta taka niezwykła metafizyczna w ostatecznym rozrachunku medytacja nad przemijaniem, nad śmiercią, która jest chyba głównym tematem Ucha Igielnego, że to musi nadejść, że to dopiął w ten sposób swoją twórczość wielką powieścią, która miała słaby odbiór krytyków literackich jakoś. Ja tego nie zrozumiałem, dlaczego ta powieść. Ona jest trudna bardzo. Ona jest bardzo, bardzo, bardzo trudna.
1: Ten świat my odczuwamy jako taki spreparowany, może to nie jest precyzyjne słowo, ale jednak wymyślony w tym sensie, że wiemy, że to jest rzeczywistość literacka. Że to nie jest świat realistyczny. Oczywiście mamy świadomość tych wątków, które w powieści pojawiały się z powodu biografii samego autora, ale zastanawiam się, czy właśnie ta w jakimś sensie nieprawdziwość świata, czy też dziwność tego literackiego, wykreowanego świata ma jakiś związek z językiem, ale dalej z oralnością tej prozy, która jest jakoś wtórna, ale jednak jest taką opowieścią opowiadacza, takiego trochę bajki.

0: Ja.
1: Chyba profesor Roch Sulima, który był znacznie bliżej z Wiesławem Myśliwskim, wiele z nim współpracował, powiedział mi coś bardzo, bardzo interesującego. On mówi, tak naprawdę to Myśliwski chłopskości i tej chłopskiej oralności to nauczył się pracując w regionach, prawda? I to bardzo istotne, że ta chłopskość, o której on jakoś tam tęsknił, jakoś ją jednak rekonstruował, a jednocześnie z takim przejmującym stylu witał rozpadanie się tej wspólnotowości wiejskiej, to jednak to było nauczone, to było też przeczytane, prawda? To bardzo, bardzo jest charakterystyczne, ale taka jest rola literatury. Literatura tworzy iluzję rzeczywistości. Tworzy trochę rzeczywistość zamian. Ona w perspektywie czytelnika, tu mówię nie w perspektywie profesorskiej, ale po prostu czytelnika, fascynata literaturą. Ja się zanurzam, ja bardzo lubię długie powieści, ja się zanurzam w tych powieści troszkę jako ucieczka od tych lęków, strachów, ale też trochę, żeby się przejrzeć w lustrze, prawda? I to jest podstawowa funkcja literatury, wydaje mi się, to stworzenie mi świata, a jednocześnie docieranie, to jest w ogóle chyba cecha sztuki, że ona dociera tam, gdzie innymi językami, komunikacją, nawet językiem religii, my nie potrafimy dotrzeć, nie? Bo każdy z nas ma, jak mawiał mój przyjaciel nieżyjący już, to dziwaczne powiedzonko, każdy ma mola co go szmola. Tak to się wydaje, że każdy ma jakieś lęki egzystencjalne, każdy ma jakieś doświadczenia, których nie potrafi przepracować, jakieś traumy się pojawiają. I literatura bywa też terapią. I dla mnie, mimo tego, że powiedziałem, że ja bym nie chciał żyć w świecie Myśliwskiego, ze względu na te straszności, które tam się pojawiają, ale lubię się tam zanurzać. Lubię się natykać co rusz na tą cygankę, która chce mi powróżyć. Nie mam swojego ucha igielnego, nie mam takiego miejsca na świecie. Nie mam tęsknot za tą moją pierwszą miłością. Nie mam takiego doświadczenia fryzjerskiego, jakie tam się pojawia u jednego z bohaterów. Mam to doświadczenie wiejskie. Ten taki dramatyczny kontrast między moimi dziadkami. Obydwaj byli cudownymi ludźmi. W obu byłem zakochany, ale odczuwałem taką, mówiłem o tym, no przepaścistą różnicę pomiędzy ich mądrością. Obaj byli bardzo mądrymi ludźmi, choć ten wiejski dziadek był właściwie analfabetą. A ten miejski, to nawet nie wiem, czy on posługiwał się pisanym językiem polskim, czy tylko niemieckim. No, Gleiwitz był niemieckim.
0: Wiesław Myśliwski był tym, który wieszczył koniec kultury chłopskiej, jego słynny esej, w którym odnosił się do tego, że niezależnie od tego, czy ta kultura istnieje, chociaż uważał, że już nie z różnych powodów, no to, że i tak nigdy nie była rozumiana. I się zastanawiam, skoro pan profesor mówi o tym, że Wiesław Myśliwski jest tym, który ocalił ten język, a przez ocalenie języka ocala się też świat, prawda? Czy to też nie jest jakieś paradoksalne, bo sam no, twierdził, że właściwie tego świata już nie ma.
2: Nie tylko tego świata nie ma. Na tym to polega właśnie. Co jeszcze się stało z innymi światami, które wpływają na twórcze istnienie? Właśnie, to jest też inne pytanie. Ten esej o okresie kultury chłopskiej jest bardzo przenikliwy, jest świetnie napisany. Zresztą rzadko się wypowiadał w tej formie analitycznej, poza rozmowami oczywiście, ale to są zawsze wspaniałe, przenikliwe teksty, niesłychanie prosto napisane, ale nie upraszczające sprawy. Więc tak, no, w jego pisarstwie jest zawsze nadzieja. Dlatego ja, który przyszedłem też w jakimś sensie do niego z Witkacego, byłem często przez niego upominany. Kiedy mi się zdarzyło powiedzieć, to jest głupie mówienie, to Wiesław zawsze mówił, nie ma głupiego mówienia. Ono czemuś służy. Ktoś może mówić głupio, bo coś maskuje w sobie innego i tak dalej, bo nie może tego wypowiedzieć i wiele innych rzeczy, bo może mu sparaliżowało język w jakimś sensie i my nic nie wiemy o tym. Zawsze mnie upominał. Upominał mnie przed łatwymi katastroficznymi wizjami, że to się skończy, że to koniec. Więc ten esej to jest taka też trochę witkacowskie. Bo Witkacy też, no wiadomo, mówił o tym, że kończy się religia i tak dalej, sztuka. A jednak robił sztukę. to jest taki gest bardzo, Witkacy był inteligentem. To jest coś takiego, ale to ich różni, że Witkacy się dokładał często do tej dekadencji, mówiąc, skoro się wszystko kończy, ja będę

0: dekadentem u Myśliwskiego, to jest jednak gest, który mówi, nie pozwólmy na to. Absolutnie, to jest zupełnie coś innego i jego książki są takie, ten element nadziei jest naprawdę czasami wbrew wszystkiemu, więc on miał czarne myśli, bo bardzo realistycznie oceniał kulturę, tak, i wpływ, no tam przecież wpływ mechaniczności jest i zawstydzenia chłopów, telewizor staje się w tym eseju ostatnim prześladowczym panem. Ten, który zawstydza chłopów, jak oni mówią, więc no, wiele rozmawialiśmy też o współczesnej wsi i na przykład o tym, jak kultura, w cudzysłowie właśnie pańska, nie o to chodzi, że bardzo wielu tych przybyszów ze wsi do Warszawy i do miasta natychmiast przejmuje gesty wyższościowe, natychmiast pozuje, przestaje rozumieć, że istotą jest budowanie wspólnot, a nie wspólnot hierarchicznych, to się wzajemnie wykluczają, więc w czasie kultury chłopskiej jest głęboka nadzieja o tym, że coś można nadal odnowić i zachować. No i oczywiście jest też głęboki sarkazm. Coście chłopi zrobili z własną kulturą? Jak mogliście przejść przed telewizory, przed komputery, tego nie piszę, to już dopowiadam. Jak mogliście tańczyć disco polo, kiedy mieliście wspaniałą muzykę?
1: Zawsze posądzało się Myśliwskiego, że on jest z tego nurtu chłopskiego i rzeczywiście chcieli go tam w tym nurcie już utopić.
2: Profesor Roch Sulima.
1: On nie dał się właśnie utopić i pod koniec swojej takiej działalności publicystycznej sformułował tezę, żeby wyobraźnie przeciwstawić doświadczeniu, że to, co się przeżyło, nie jest wiarygodnym w pełni materiałem dla literatury, natomiast to, co wyobrażone, co możemy sobie wyobrazić, jest najprawdziwszym materiałem. I rzeczywiście, kiedy się go czyta także jego teksty publicystyczne, to tam widać wyraźnie, że on tę chłopskość wymyślił, że on tę chłopskość skonstruował z wyobrażeń, a nie z doświadczenia życiowego, bo był na wsi bardzo krótko i to jest bardzo krzywdzące, to przypisywanie go do jednego typu doświadczenia, do doświadczenia społecznego. I rzeczywiście on tropi wszystkie te niuanse kulturowe, które są dla niego znaczące, które można podejrzewać, że jakoś tam wiążą się z takim doświadczeniem podstawowym, jakie jest chociażby doświadczenie człowieka ze wsi. A nawet jak przeczytałem ostatnio ten tom W środku jesteśmy baśnią, zresztą przyznam się, że byłem inicjatorem, żeby on to wszystko wydał, bo mam to wreszcie wszystko w jednym miejscu. Prawda? Otóż jak przeczytałem ten tom, to pomyślałem sobie, że on stworzył wielką mitologię kultury chłopskiej. Stworzył taką wielką mitologię, że świat jest językiem, że językowość no, jest podstawowa dla ludzkiego bytu, co oczywiście antropologia potwierdza. I myślę, że właśnie ta wielka mitologia i języka, i mitologia chłopskości wcale nie musi wynikać z zapisu doświadczenia.
2: Pan mówił o tym, że język Myśliwskiego jest sprzed kultury piśmiennej.
1: Właśnie. Tak, ja to rozważałem, jak ten język Wiesław ustanawia i to jest coś takiego, co nazwałbym przedpiśmiennym językiem. Można powiedzieć tak, że on przy pomocy pisma próbuje oddać znaczenia języka mówionego. I to jest bardzo ciekawe, bo na przykład na wieś, o czym się prawie nie pamięta, najpierw mogło docierać słowo drukowane, a nie pisane. Były to książeczki do nabożeństwa, były to druki jarmarczne, kiedy właśnie pismo drukowane docierało. Natomiast pisanie było czymś, można powiedzieć, niebezpiecznym dla mieszkańca wsi. Ja posłużyłem się cytatem z pamiętników chłopów, kiedy właśnie dwie wsie zwarły się ze sobą i stanęły naprzeciw siebie, bo chodziło o jakąś łąkę.

0: wszyscy uzbrojeni w cepy, widły i grabie. I pamiętnikarz mówi, że on wtedy wyjął zeszyt, ołówek i zaczął spisywać. I chłopstwo się rozpierzchło, ponieważ bało się być zapisanym. Właśnie w spisku się pojawić, bo zapisane to coś po prostu jakby było w spisku. I to jest piorunujące działanie pisma w tej kulturze, którą my określamy ludową czy chłopską raczej. Stąd też bardzo ciekawie staje sprawa językowości, którą bada. Z całą świadomością mówię, Myśliwski bada, bo to jest praca benedyktyńska. To jest prosto szukanie słów, które by wywodziły się jedne z drugich, ale nie były jałowe, tylko by były odkryciem. To jest ciągle jakby metaforyzacja tego języka. Dlatego powiedziałem, że jego wielkie monologi to są monologi z pytajnikami. To są zbiory słów, które są obdarzone pamiętnikami, dlatego te znaczenia narastają warstwowo nad tym, co nam się daje odczytywać jako potoczysty, a niekiedy różnych ludzi nudzący zapis, prawda? Ale trzeba czytać to, co jest nad tymi słowami, co nadbudowane, co jest takim skojarzeniem. I rzeczywiście trzeba by się dobrać do Myśliwskiego z dwóch stron, moim zdaniem. A więc przede wszystkim zapytać tych ludzi, którzy przekładali Myśliwskiego na najróżniejsze języki, tam malezyjski, jeśli jest taki język i tak dalej, i co oni o tym myślą, prawda? Bo to mniej więcej co Europa myśli, to możemy od profesora Biłosa chociażby się dowiedzieć, to raz, a po drugie spojrzeć na to pisarstwo z perspektywy na przykład etnolingwistyki, spojrzeć na to pisarstwo z perspektywy psychologii, którą można by nazwać kulturową. Ja taką przeprowadziłem analizę jednej sceny, chyba to było z Widnokręgu, jak oni jedzą kurczaka. I wtedy to jest taki kompleks znaczeniowy. Prawda? Myśliwski pisał takimi kompleksami znaczeniowymi. Może to porównanie nie jest najlepsze, ale ta struktura jego prozy przypomina struktury fraktalne, czyli samopotwierdzające się, samopowtarzalne struktury. I myślę, że Myśliwskiego należy na nowo odczytywać, a nie w tych, jak powiedziałem, nadwiślańskich kategoriach nieustannie. I to jest przyszłość dla nas, a i dla trwałości jego pisarstwa.
1: A mnie znów ta trumna ojca, która stała głową tuż przy moich kolanach, a właściwie tabliczka na tej trumnie, tak jakoś przykuła, że mało co słyszałem, mało co widziałem. Choć niby cóż na niej było, imiona, nazwisko, żył lat, niech w Bogu spoczywa. Z tej tabliczki dopiero dowiedziałem się, że miał ojciec i drugie imię, Adam. I nawet dziwne podejrzenie mi się nasunęło, że może to imię w innym życiu miał, bo jakieś obce mi się wydawało. Jakby pod tym imieniem krył się ktoś całkiem mi nieznany. Czy może to imię zostało mu po wojsku, gdy w mundurze oficerskim jeszcze chodził, podpięty pod szyją, ciasnym kołnierzykiem, zdobionym srebrzystymi zygzakami, w rogatywce na głowie, w pasie, przepasany koalicyjką przez ramię. A wychodząc z wojska, zostawił to imię. Ale też dziwne wydało mi się na tej tabliczce i jego nazwisko, a przecież to samo co moje. A nawet wątpliwość mnie ogarnęła, czy to moje nie jest inne od jego, bo to jego ciągnęło się jeszcze, żył lat, niech w Bogu spoczywa, a moje było krótsze. Choć być może wszystko wynikało z tego, że nie mogłem się przez całą drogę pozbyć zdziwienia, patrząc na tę tabliczkę, że to ja patrzę, ja siedzę na tej furze, mnie grzeje idące krok w krok za nami tą samą drogą słońce, a w tej trumnie między latrami leży on, mój ojciec. To zdziwienie jakby się wahało między niewiarą, że to on, a dotkliwością, że to ja. A chwilami wszystko to rozmazywało się, nikło, że widziałem na tej tabliczce tylko mak. Bez imion, bez nazwiska, bez żył lat, bez niech w Bogu spoczywa, tylko mak. I wydawało mi się,

0: że nie jedziemy na tej furze, ani niczego nie mijamy wsi i pól, a jutro, pojutrze trzeba będzie znowu zaprowadzić ojca do lekarza i tak samo spotykani ludzie będą mnie ganili. To nie trzeba było pójść browarną, czy ty, chłopak, nie masz sumienia prowadzić ojca pod takie schody. A na tych schodach, już po paru schodkach, jak zawsze, wyszepce, łapiąc z trudem powietrze, odpocznijmy trochę. I odwracając się ku tej rozległej równinie, wyciągnie rękę i zacznie mi opowiadać kolejną bitwę. A po paru schodkach dalszy jej ciąg. I tak będziemy wstępowali po tych schodach, które się nigdy nie skończą, póki mi będzie o tej bitwie opowiadał. A może to będzie ta bitwa, w której padł? Bo nie mogłem uwierzyć, że zwyczajnie umarł. Najwyraźniej słyszałem dochodzące mnie strumne słowa. Ledwo rąbek słońca wychylił się zza widnokręgu, zagrały surmy i zwarte szyki ruszyły na siebie. Bo cóż ważniejsze jest od słów? Wszystko się ze słów bierze i nawet najkrwawsza bitwa toczy się o słowa, które po niej zostaną.
1: W samym swoim pisarstwie myślę tutaj o powieściach, a nie o dramatach. W jakimś sensie, co jest, jak mówi się, domeną tylko wielkich pisarzy, pisał jedną powieść. Myślę o tym, że sposób konstrukcji tych jego powieści jest podobny, pewnie do widnokręgu. Jest tam więcej takiego życia chłopskiego, takiej relacji z życia chłopskiego, a potem już to bardzo silnie ewoluuje do metafory, która opisuje los człowieka. Jak pan to widzi w kontekście pewnej ewolucji jego stylu wynikającego z tematyki?
2: Jeśli używamy słowa temat, to w takim znaczeniu nieco innym, tak? Bo tam się właściwie nie da się tych tematów opowiedzieć. To, jak opowiadano o tym, stało się jakąś taką ironiczną etykietą, którą Myśliwski ciągle się zmagał. Coś, co było bardzo przydatne, jakoś tam nurt chłopski, nie pasuje w ogóle do niego. Choć oczywiście są tam chłopi i w jakimś sensie ten temat jest znaczący, ale to jest tak wielka formuła, że ona niewiele mówi o tym pisarstwie. Temat, który się pojawia w pierwszej powieści, wraca w wielu innych powieściach. Jeden z tych tematów ważnych dla niego. Czy to jest temat, to jest coś więcej? To jest jednak topos, czyli wielka figura powracająca w wielu tekstach literatury europejskiej. Tam jest motyw dziedziczenia ojca i syna. Od razu z tego się robi coś poważniejszego, na przykład dziedziczenie. Czyli co dziedziczymy, jak? Tak? Czy dziedziczymy obrazy, czy dziedziczymy lęki, czy dziedziczymy, możemy odziedziczyć tam nadzieję ojca. No to jest od razu gorzkie bardzo, bo ojciec wymyślił sobie życie syna, że będzie szczęśliwsze niż ta wieś. Okazało się i szczęśliwsze, i nieszczęśliwe głęboko. To jest też opowieść od razu o książkach, czyli o tym, czy dzięki bibliotece, wykształceniu, żyje nam się lepiej. Co tracimy, co zyskujemy i tak dalej. I od razu widzimy, że mamy masę tematów, ale te tematy ciągle wracają w różnych przetworzeniach, bo ten temat ojca i syna i tego, że trudno przekazać mądrość, która wynika z doświadczenia i wiedzy, wraca w widnokręgu, w motywie schodów, w motywie choroby ojca i w Uchu Igielnym znowu. I to jest temat znowu uniwersalny literatury europejskiej, w ogóle światowej, bo to jest taki temat, czy jesteśmy jedną osobą, czyli czy my możemy rozpoznać się w całym naszym istnieniu, od młodości aż do, jeśli udało nam się dożyć, aż do późnego wieku. Czy to jest ta jedna osoba, czy czasem to nie są dwie osoby i w ogóle co się dzieje z tożsamościami właściwie, czy mądrość, jakby mądrość nie może znaleźć młodości, żeby jej powiedzieć, czym jest istnienie. No to temat, który wykracza, wracając do tego pytania, czyli do istoty, to są bardzo różne formalnie powieści, a jednak czujemy, że między Nagim Sadem a Uchem Igielnym istnieje jakaś głęboka tożsamość. To jest inna sprawa. Rzeczywiście one są tożsame w takim podstawowym znaczeniu, czyli są próbą głębokiej filozoficznej medytacji nad ludzkim istnieniem. I to jest to właśnie. Tak? Znaczy, tam jest oczywiście jeszcze coś je łączy, no bo on powołuje jakoś taką wspólnotę właśnie dzięki tym książkom. Chce powołać wspólnotę ludzi, którzy poważnie rozważają to, co ich napotyka w istnieniu. Dlatego tak krytycznie się odnoszę do tych łatwych, tematycznych ujęć, że najpierw to był pisarz chłopski, a potem stał się inteligencki. No nie, to nie tak. Z tego punktu widzenia

0: wszystko da się łatwo ułożyć. To rzeczywiście był inteligent, mieszkający w Warszawie, przecież chciał mieszkać w Warszawie, marzył o Warszawie. Ktoś się przeprowadził do bloków warszawskich, a potem gdzie indziej jeszcze. Z tego świata przecież betonowego, z ułamkami zieleni, myślał o tym, że w głębi ducha pozostał chłopem. Ale już samo to rozumienie jest pełne sprzeczności, paradoksów itd., bo przecież nie jeździł na wieś, żeby pisać te powieści. Więc one na pewno są... Czasami myślę sobie, żeby nie komplikować, czasami myślę o nim troszeczkę jak o takim ostatnim przedstawicielu, członku jakiegoś plemienia, którego język zanika. I on ocala ten język, mówiąc, może to się jakoś odnowi, ludzie podejmą ten język. No to z perspektywy właśnie kultury chłopskiej jest coś takiego, czyli ocaliłem wasz język, ocaliłem resztki waszej kultury, choć... To wszystko się rozpadło, zapadło i może nikt już nie będzie za chwilę rozumiał tego, co mówię.
1: Pani powiedziała, że on bardzo dbał o to, żeby zdania nie brzmiały sztucznie. A równocześnie ja mam takie wrażenie po lekturze i do tego też wracałam w rozmowie z profesorem Olejniczakiem, że my jednak wiemy, że to jest literatura, że to jest sztuczny świat, w tym sensie sztuczny, że wymyślony. Oczywiście możemy się doszukiwać jakichś autofikcyjnych wątków z życia samego Wiesława Myśliwskiego, choćby ten Sandomierz, który nie pada, nazwa tego miasta nie pada nigdy, ale w gruncie rzeczy wiemy, że mamy do czynienia z literaturą, że to jest napisane, mimo że jest jak mówione.
2: Tak, właśnie dlatego się poprawiłam i zrezygnowałam z tego słowa sztucznie na rzecz słowa fałszywie. Myślę, że to jest lepsze słowo, ponieważ rzeczywiście, tak jak powiedziałam, to są światy skonstruowane i ten język też jest skonstruowany i my czytając to mamy też tego świadomość, prawda? No bo to są też takie frazy, takie zdania, takie obrazy, które on buduje z tych zdań, które nam zostają w głowie na długo, które nas niezwykle poruszają, które też jakby bardzo często wykraczają poza to, co właśnie zwykliśmy słyszeć, co zwykle potrafimy powiedzieć. To jest też taka mocna epifaniczność jego prozy, tak? To znaczy, że właśnie przeżywamy takie jakby objawienia, czytając jego książki. To mu się w jakiś niesamowity zupełnie sposób udawało. To też jest ciekawe, ponieważ nawet w czasie tego dzisiejszego dnia festiwalowego, kiedy rozmawiano o różnych powieściach Wiesława Myśliwskiego z różnych stron, to na przykład złapałam się na tym, że ktoś zacytował pewną sytuację z Nagiego Sadu, mówiąc, że to była zabawna dla niego historia, a ja muszę powiedzieć, że ja nawet nie byłam w stanie opowiedzieć tej historii komuś, bo po prostu mnie zatyka, jak myślę sobie o tym ojcu, który jest przyłapany na gorącym uczynku przez gościa, który odwraca gazetę do góry nogami, ponieważ ten ojciec przez ileś nie wiem, miesięcy udawał, że umie czytać, a tak naprawdę nie umiał czytać. To była cała ceremonia. On rozkładał gazetę, siadał, prawda, przy stole i udawał, że czyta, poruszając głową od lewej do prawej. I przyłapany na oczach syna, na tym udawaniu, no oczywiście jest zupełnie rozbity, tak, jest załamany. I na przykład ta scena dla mnie jest sceną jedną z takich najbardziej brutalnych, czy może wstrząsających scen literackich, takich scen, które po prostu poruszają mnie do żywego i które mnie zatykają. Zatykają, kiedy to czytam, kiedy o tym myślę i o których trudno mi jest nawet opowiadać. Więc jakiś rodzaj, jemu się udawało naprawdę uchwytywać w literaturze właśnie takie momenty, takie afekty, powstawanie też takich afektów, na które my nie mamy słów, prawda? Możemy je tylko poprzez obrazy jakby ewokować i właśnie on to robił.
1: Ten świat wykreowany przez Wiesława Myśliwskiego jest jakoś przerażający, jest jakiś nie do opowiedzenia, jakiś taki bardzo bolesny, w taki no, sposób, który trudno ująć, kiedy się o tym opowiada, a nie kiedy się to czyta. Czy to jest coś, co w takiej sentencjonalności na każdy temat, która jest obecna w pisarstwie Wiesława Myśliwskiego, jakoś puściliśmy mimo uszu? Ja jakby staję w takim momencie jako czytelnik, który nie zawsze zdawał sobie sprawy z tego, że to jest tak silne i mocne w tym pisarstwie.
2: Myślę, że to jest jeden z aspektów. Myślę, że tych aspektów jest bardzo wiele, ponieważ jemu też udawało się opisywać w sposób absolutnie niezwykły, niesamowity krajobraz, nie wiem, słońce, zachody słońca, wschody słońca. Bardzo są takie dojmujące, przejmujące sceny kontaktu z naturą, z przyrodą, prawda, z drzewami,

0: właśnie znowu taki obraz nagiego sadu, kiedy czy syn szuka swojego ojca, który być może gdzieś się ukrył w sadzie, pyta, czy jesteś tu, tak? Po prostu to są piękne sceny i myślę, że no właśnie, z jednej strony sceny, które nas przerażają, czy jakieś takie afekty, które budzą w nas lęk na pewno, które odwołują się do jakichś naszych takich pierwotnych zupełnie lęków właśnie, a z drugiej strony też umiejętność uchwytywania piękna, też takich bardzo dobrych uczuć, wdzięczności, tkliwości, miłości do na przykład do matki, a też czasami takiej pewnej bezradności. Właśnie to było też bardzo charakterystyczne, że on bardzo często pokazywał ludzi bezradnych, albo wobec jakichś wydarzeń, rzeczy, które im się przytrafiały, sytuacji, ale też bezradnych wobec własnych uczuć, wobec uczuć, nad którymi oni zupełnie nie są w stanie zapanować, których nie umieją opowiedzieć. A jemu się to udawało jakby pokazać. I myślę, że to jest też taka wielka siła jego pisarstwa. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla których my się tak łatwo odnajdujemy w tych jego powieściach, że jemu się naprawdę udało coś bardzo uniwersalnego powiedzieć o człowieku, o ludziach, o każdym z nas, o każdej z nas. I myślę, że to jest też jeden z powodów, dla których będziemy zawsze powracać do jego książek.
1: Ten język u Myśliwskiego i te światy, w których się tak zakochujemy czytając, to zadziwiające, ale one chyba wynikają, ja tutaj chyba o tej sztuczności pewnej myślałam, że one wynikają z dyscypliny formy, którą miał Myśliwski jako autor.
2: Nie przypadkiem ten nurt kreacyjny łączy to słowo forma, choć każdy z tych trzech muszkieterów gombrowiczowskich inaczej kategorię formy pojmował, prawda? I być może to jest kolejny, czwarty rodzaj, ta szkatułkowość, ta taka łatwość budowania fabuł, budowania opowieści, które czasem zmieniają się w anegdotę, przechodzą w groteskę. Być może tak, że to jest problem tego, że jednak powieść jest taką formą, która jednak więzi język, że może tak, może gdyby to było tylko gadane, nie mielibyśmy tego poczucia sztuczności, bo czasem wierzymy nawet w banialuki, jak siedzimy przy ognisku i pojawia się jakiś gawędziarz, czy jak siedzimy, nie wiem, przy piwie, kawie i sobie zaczynamy opowiadać historie wymyślone, prawdziwe, nieprawdziwe, już tak wszyscy za co jesteśmy, wszyscy tego doświadczyliśmy, nie? Czasem się popisujemy w tych opowieściach, to może byłoby to poczucie sztuczności, bo my wierzymy wtedy, nie? Że ktoś tam, coś tam, choć to wymysł tego opowiadacza, że być może wtedy byłoby to wiarygodniejsze. Dlatego ja tak uwielbiam słuchać autorów, którzy czytają swoje teksty. Dla mnie to jest rzecz, którą ja bardzo lubię, jak poeci, nawet źle czytając. Miłosz bardzo źle czytał swoje wiersze, ale był najbardziej wiarygodny w tym, jak to robił. Rosjanie to mają. Ja wiem, że o Rosjanach w tej chwili trudno mówić, jeszcze trudniej mówić o wielkim poecie, jakim z całą pewnością był Józef Brodski, ale on śpiewał właściwie swoje wiersze. To była taka melodeklamacja, że to była potęga. Natomiast ta forma jednak jest uwięzieniem języka, bo to jest jedyne, co mam obiektywnie. My słów, jako czytelnicy słów wewnątrz nie zmienimy. Szyku słów, porządku słów, nie wiem, składni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak to jest, że każdy z nas doświadcza tego tekstu jednak inaczej? Ten świat rodzi się... Myśliwski go już porzucił. Autor go już porzucił, natomiast my go odbudowujemy i każdy na swój sposób. Od wielu czynników to zależy. Od najprostszych własnego nastroju, po nie wiem, odczytanie, erudycję, wiedzę, własne doświadczenie. Każdy z nas czyta inaczej i to jest to, że literatura żyje i mimo tej rewolucji technologicznej będzie żyła, przetrwa. Ja się nie martwię, ja się bardzo cieszę, że literatura nie jest już w centrum dyskursu dominującego, w centrum kultury, bo nie jest. Jedni mówią, że jest na marginesie, ja mówię, że wróciliśmy do salonu, czyli wróciliśmy tam, skąd wyszliśmy.
3: W audycji udział wzięli Małgorzata Szczurek, profesor Tomasz Bocheński, profesor Józef Olejniczak i profesor Roch Sulima. Fragmenty widnokręgu Wiesława Myśliwskiego czytał Jerzy Radziwiłłowicz. A ja już żegnam się z Państwem i mówię do usłyszenia. Małgorzata Szymankiewicz.

0: Autopromocja.
1: W 200. rocznicę dobroczynnych koncertów Fryderyka Chopina w Dusznikach zapraszamy Państwa na transmisję Festiwalu Chopinowskiego na naszej antenie. W niedzielny wieczór Shiori Kuwahara, współlaureatka czwartej nagrody ostatniego konkursu chopinowskiego, wykona dzieła patrona festiwalu oraz Mozarta, Bacha i Schuberta. W poniedziałek zaś Aleksander Kobrin, zwycięzca konkursów imienia Van Cliberna i Buzoniego, a także brązowy medalista z Warszawy z 2000 roku, zagra późne miniatury Johannesa Brahmsa oraz cykl Kreisleriana Roberta Schumana. Początek obu transmisji w dwójce o 20:00. Polecamy. Marcin Majchrowski i Róża Świadczyńska.
0: Autopromocja.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Quodlibet niedzielny.
0: Dzień dobry, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami dwie godziny muzycznych podróży. Będzie wakacyjnie, słonecznie i przede wszystkim po włosku. Bo dzisiejszy kwodlibet będzie miał włoski rytm. Choć nie od razu przeniesiemy się do świata opery, weneckich pałaców czy na rzymskie place, bo zaczniemy znacznie dalej na południu, na samym obcasie włoskiego Buta, w Salento. To kraina białych kamiennych domów, oliwnych gajów, wypalonej słońcem ziemi i miasteczek, które dopiero wieczorem zaczynają naprawdę żyć. Ale to także miejsce o bardzo wyrazistej muzycznej pamięci. Jej podstawowym pulsem jest pizzica, taniec należący dziś do najbardziej rozpoznawalnych symboli Apulii. Na początek zabrzmi utwór, którego tytuł niemal sam układa pierwsze zdanie naszego dzisiejszego spotkania. Domenica Mattina. W niedzielę rano. Jest to pizzica z Copertino, miasteczka położonego niedaleko Lecce. Wykonanie Canzoniere Grecanico Salentino śpiewa Maria Mazzotta. A zatem niedzielne popołudnie zaczynamy od niedzielnego poranka w Copertino.

Domenica Matina, Pizzicas Copertino, śpiewała Maria Mazzotta, a towarzyszyli jej muzycy Cantioniere Grecanico Salentino. W tekście pojawia się dziewczyna dostrzeżona podczas porannej mszy. Jeden moment wystarcza, żeby uruchomić całą opowieść o zapatrzeniu, czekaniu, westchnieniach, czuwaniu pod oknem ukochanej. W salentyńskiej tradycji pizzica może być właśnie taka. Zalotna, lekka, oparta na grze między tancerzami. Współcześnie widzimy ją najczęściej na scenach, podczas koncertów, wielkich letnich festiwali, a tamburello nadaje rytm, kolorowe chusty wirują w rękach tancerek, a muzyka staje się znakiem regionalnej dumy. Tak właśnie jest. Ale nie każda pizzica jest związana z tarantyzmem i nie każda opowiada o ukąszeniu pająka. Pizzica może być właśnie tańcem zalotnym, jak przed chwilą, może przybierać formę symbolicznego pojedynku. Istnieje wreszcie pizzica tarantata, związana z rytuałem, w którym muzyka miała przynosić uzdrowienie, miała działać, miała rozpoznać właściwy rytm cierpiącej osoby, poruszyć jej ciało i doprowadzić do wyczerpania, a w symbolicznym rozumieniu umożliwić uwolnienie się od jadu. Za chwilę zabrzmi wyjątkowe nagranie terenowe. Powstało w 1966 roku w Nardò. Na skrzypcach gra i śpiewa Luigi Stefani, nazywany Meshu Gigi. Towarzyszą mu Salvatore Marzo, Pasquale Gizzari oraz Giuseppe Ingusi. Tarantella Neretina Indiavolata. Neretyńska tarantella opętana, diabelska.

Nagranie Nardo z 1966 roku. Luigi Stefani, Salvatore Marzo, Tamburello, Pasquale Gizziari, organetto i Giuseppe Ingusci gitara. To wykonanie pokazuje różnicę między muzyką przeznaczoną do słuchania, a tą, która miała działać, pobudzać ciało do ruchu i prowadzić przez rytuał. Nie ma tu eleganckiego początku, wyraźnej kulminacji i zamkniętego zakończenia. Jest proces. Rytm stopniowo przejmuje ciało, a ciało odpowiada na rytm. W 1959 roku do Salento przyjechał etnolog Ernesto De Martino wraz z całym zespołem. Byli w nim m.in. etnomuzykolog Diego Carpitella, lekarze, psycholog, fotograf. Badacze obserwowali domowe rytuały i pielgrzymki osób określanych jako tarantate do kaplicy świętego Pawła w Galatinie. De Martino nie potraktował opowieści o ukąszeniu pająka jak zwyczajnej diagnozy medycznej. Zobaczył w tarantyzmie kulturowy język, którym można było wyrazić cierpienie psychiczne, społeczne, egzystencjalne. Takie, dla którego szczególnie wiejskie kobiety nie znajdowały innej, społecznej, akceptowanej formy. Rytuał nadawał temu cierpieniu kształt, określone kolory, gesty, figury taneczne, obecność świętego patrona, cyklicznie powracający czas obrzędu i przede wszystkim muzykę. No ale zanim tarantyzm stał się przedmiotem badań antropologów, od stuleci fascynował lekarzy, podróżników i uczonych. Jednym z nich był Athanasius Kirchner, XVII-wieczny jezuita, erudyta, zainteresowany niemal wszystkim, od właściwości magnesów i języków po budowę ziemi oraz działanie muzyki. Kirchner zapisywał melodie, które miały być skuteczne jako muzyczne antidotum. Jego przekazy stały się punktem wyjścia m.in. dla Krystyny Pluchar i zespołu L'Arpeggiata. No i tak powstała ich słynna płyta Antidotum Tarantule.

Zespół Larpeggiata pod kierownictwem Christiny Pluhar, Marco Bisli, Lucia Galeazzi i włoskie tarantelle przekazane przez Atanasiusa Kirchnera. To nagranie ze słynnej płyty tych muzyków Antidotum Tarantule, czyli to muzyczne lekarstwo przeciw tarantuli. To oczywiście nie był dokument samego obrzędu, lecz artystyczna rekonstrukcja. Bardzo zmysłowa, barwna i wyraźnie przefiltrowana przez współczesną wyobraźnię wykonawców. Christina Pluhar zestawiła instrumenty barokowe z tradycyjnymi, zapis z improwizacją, dawne świadectwo z doświadczeniem muzyków wywodzących się z różnych kultur śródziemnomorskich. Za nami trzy kolejne warstwy tej samej tradycji. Na początek współczesna pizzica z Copertino, muzyka odrodzona jako znak tożsamości Salento, potem nagranie Stefaniego, ślad rzeczywistej praktyki terapeutycznej, no a teraz barokowy zapis odtworzony przez dzisiejszych wykonawców muzyki dawnej. Teraz pójdziemy jeszcze inną drogą, bo tarantella opuszcza dom, w którym

trwa rytuał. Wkracza w świat z kompozycji zapisanej na głosy i instrumenty. Z terapeutycznego ostinata staje się prawdziwym teatrem muzycznym. Tym tropem właśnie poszedł Cristoforo Carezana. Urodził się około 1640 roku. Pochodził z Wenecji, ale jako bardzo młody człowiek przybył do Neapolu. I właśnie z tym miastem związał większą część życia. Jego La Tarantella, datowana na 1673 rok, jest rozbudowaną kantatą na 5 głosów, dwoje skrzypiec i basso continuo. Nie będzie tu jednolitego tanecznego pędu, muzyka co chwilę zmienia charakter, głosy przerzucają się słowami, a tarantella staje się ramą teatralnego widowiska. Jest w niej rubaszność, ruch, religijne odniesienia, uliczna energia i wyrafinowana sztuka kontrapunktu. Dzieło to zarejestrował w 1996 roku zespół, który od dziesięcioleci przywraca repertuar dawnego Neapolu naszej pamięci. To Capella della Pietà de Turchini i Antonia Floria.

Kantata La Tarantella Cristoforo Caresane z 1673 roku to interpretacja Capelli della Pietà de Turchini pod dyrekcją Antonia Floria. W tej muzyce tarantella nie oznaczała już tylko konkretnego rytmu. Stała się całym południowo-włoskim światem, zmiennym, teatralnym, przechodzącym błyskawicznie od sakrum do komizmu, od

kunsztownej polifonii do niemal ludowego zawołania. Przeniesiemy się teraz o ponad półtora wieku. W XIX stuleciu tarantella staje się już jednym z muzycznych znaków rozpoznawczych Italii. Kompozytorzy wykorzystują ją jako symbol energii, temperamentu, słońca i kontrolowanego szaleństwa. Giacomo Rossini umieścił La Danza Tarantella Napoletana, czyli taniec Tarantella Napolitańska, w zbiorze Soirée Musicale. To nie jest aria operowa, ani zapis ludowego rytuału, ale błyskotliwa, salonowa stylizacja tarantelli. Szybka, wirująca, pełna ryzyka oddechu i niemal operowej wirtuozerii. No, w partii solowej znakomita Cecilia Bartoli, a z nią przy fortepianie James Levine.

Cecilia Bartoli i James Levine i w ich wykonaniu zabrzmiała La Danza Giacomo Rossiniego, czyli tarantella neapolitańska, przeniesiona do salonu. Muzyka lekka tylko z pozoru. Wszystko tu wiruje. Słowa, rytm, oddech, akcenty. I tak kończy się pierwsza droga tarantelli od tańca zakorzenionego w konkretnym miejscu poprzez muzykę rytuału, barokowy teatr do XIX-wiecznego salonu. To już nie próba uzdrowienia ciała, lecz próba pokonania oddechu śpiewaczki. A teraz w kwodlibecie, w którym wszystko jest możliwe, odwrócimy perspektywę. Do tej pory słuchaliśmy przede wszystkim muzyki związanej bezpośrednio z Włochami, z Salento, Neapolem, Tarantellą i rozmaitymi odmianami, przemianami i formami. No a teraz posłuchamy, co stało się z włoskim idiomem muzycznym, kiedy zaczął wędrować po Europie. Do Hiszpanii, Lipska czy Berlina. Już nie jako głos konkretnego miejsca, lecz jako styl, gest, rytm i sposób muzycznego myślenia.

To była La Suave Melodia Andrei Falconiere'ego w interpretacji hiszpańskiego zespołu muzyki dawnej La Ritirata pod dyrekcją Josetsu Obregona. Po głosach tamburella, gwałtownych rytmach zostały dwa instrumenty, flet i teorba. Muzyka ma zupełnie inny wymiar. Nie pędzi, lecz unosi się gdzieś w przestrzeni. Można sobie to wyobrazić, że ma to miejsce nie na rozgrzanym placu, ale w chłodnym, kamiennym wnętrzu. I tu pojawia się kolejny trop naszej podróży. Włoska muzyka słyszana z Hiszpanii. La Ritirata pokazała Falconiere'ego w kameralnym, niemal intymnym świetle. A za chwilę ten włosko-hiszpański dialog stanie się jeszcze wyraźniejszy. Domenico Scarlatti urodził się w Neapolu, ale znaczną część życia spędził na Półwyspie Iberyjskim. W jego sonatach często słyszymy spotkanie włoskiej ruchliwości z hiszpańskim kolorytem. Ostre rytmy, repetycje, gitarowe gesty, migotanie kastanietów. Sonata D-moll w katalogu dzieł Scarlattiego, pozycja 141, opiera się właśnie na takich gwałtownych powtórzeniach. A przed nami interpretacja Enrique Solinisa, znakomitego hiszpańskiego gitarzysty. Utwór opuszcza świat salonowego instrumentu klawiszowego i zmienia się w żywiołową, barwną scenę włoską z pochodzenia, ale przefiltrowaną przez hiszpańską energię.

Sonata Demol Domenica Scarlattiego i wykonanie Enrique Solinisa, szefa zespołu Esqual Baroque Ensemble. To był Scarlatti gitarowy, cielesny, bardzo bezpośredni. No i w tej wersji repetycje nie są tylko klawiszową figurą, stają się uderzeniami strun, przypominają kastaniety, czasem też tamburello. I znów za nami włoska muzyka w hiszpańskim zwierciadle. Kompozytora urodzonego w Neapolu, ale przez lata związanego z Madrytem, z Półwyspem Iberyjskim, którego język muzyczny chłonie oba światy, włoską ruchliwość i hiszpański temperament. Teraz ta włoska energia powędruje jeszcze dalej, do Lipska. Włoski styl bardzo szybko stał się w Europie czymś więcej niż lokalną tradycją. Kompozytorów fascynowała przejrzysta forma koncertu, wyraziste kontrasty, śpiewność wolnych części i żywiołowość finałów. Bach nie musiał jechać do Italii, żeby tę muzykę dobrze poznać. Czytał partytury włoskich mistrzów, przepisywał koncerty Vivaldiego, uczył się z nich budowania większej formy. W koncercie włoskim Bach zrobił coś przewrotnego. Napisał koncert bez orkiestry. Wszystko... Dialog solisty z zespołem, kontrasty brzmienia, zmiana planów. Musi stworzyć jeden instrument – klawesyn. Tę ukrytą w dziele teatralność instrumentu świetnie wykorzystał w swoim nagraniu Jean Rondeau. Gra kontrastami, nagłymi zmianami rejestrów i planów. W wolnej części instrument na chwilę zaczyna prawie śpiewać, a finał znów wprawia całość w jasny, sprężysty ruch.

Jean Rondo na klawesynie i koncert włoski Jana Sebastiana Bacha w jego wykonaniu z debiutanckiej płyty Imagine, wydanej w 2015 roku. Już ten pierwszy album pokazał Jeana Rondo jako klawesynista obdarzonego bardzo wyrazistą wyobraźnią i osobowością. To Bach słyszany swobodnie, teatralnie, z niezwykłym wyczuciem barwy i ruchu. I może właśnie tu warto zatrzymać się przy samym instrumencie. W koncercie włoskim jeden klawesyn ma stworzyć iluzję większego zespołu. Dialog solisty z orkiestrą, zmiany planów, kontrasty brzmienia. U Bacha włoski styl ujawnia się przede wszystkim w samej konstrukcji muzyki, w wyrazistym rytmie, przejrzystości i energii, które prowadzą naprzód. W XIX wieku ta perspektywa się zmienia. Włoski idiom staje się już nie tylko stylem, którego można nauczyć się z partytur, ale doświadczeniem podróży, wspomnieniem miejsca, fantazją o południu. No i znów, jeden instrument ma pomieścić cały świat brzmieniowy. Tym razem nie klawesyn, a fortepian. W cyklu Wenecja e Napoli Włochy są teatralnym obrazem. Wenecją, Neapolem, śpiewem, wodą, ulicznym ruchem i tanecznym zawrotem głowy. Finałowa tarantella z tego zbioru nie ma już nic wspólnego z dokumentem rytuału. To tarantella przetworzona przez romantyczną wirtuozerię, błyskotliwa, efektowna, olśniewająca. Tak to właśnie widział Franciszek Liszt.

Tarantella z cyklu Wenecja Napoli, Franciszka Lista, to nagranie Dierdiego Cifry z 1976 roku. Włoski taniec widziany przez pryzmat romantycznej fantazji i pianistycznej wirtuozerii. A teraz przed nami zupełnie inny romantyczny obraz Italii. Felix Mendelssohn wyruszył w podróż w 1830 roku. Odwiedził m.in. Wenecję, Florencję, Rzym i Neapol. W listach opisywał światło, architekturę, malarstwo, religijne procesje i codzienny ruch włoskich miast. Czwartą symfonię A-dur nazywamy włoską, choć nie jest ona muzycznym reportażem. Nie znajdziemy w niej dokładnego obrazu konkretnej ulicy ani pejzażu. To raczej zapis energii podróżnika, człowieka, który znalazł się w przestrzeni odmiennej od rodzinnego Berlina. Co ciekawe, Mendelssohn nie był z tej symfonii zadowolony. Po prawykonaniu zaczął ją przerabiać, pierwszą część pozostawił bez zmian, ale gruntownie zrewidował trzy następne. Za życia nie zdecydował się na publikację dzieła. Posłuchamy teraz tej drugiej, ostatecznej, pełniejszej wersji, bardziej rozbudowanej, o wyraźniejszym napięciu. Ta symfonia zaczyna się niemal jak olśnienie. Od światła, powietrza, ruchu. Ale jej droga nie prowadzi po prostu ku coraz większej radości. W kolejnych częściach ten włoski obraz staje się bardziej złożony. Pojawia się cień procesji, wspomnienie dawnego tańca, elegancja menueta, a na końcu saltarello. No i właśnie finał jest tu szczególnie ważny. Mendelssohn wybiera włoski taniec, ale nie daje nam pogodnego zakończenia w tonacji durowej. Symfonia rozpoczyna się w tym jasnym A-dur, no ale kończy się w A-moll. Rytm nie przestaje pędzić, ale światło ciemnieje. Taniec staje się coraz bardziej natarczywy, zagęszcza się i zaczyna wymykać spod kontroli. Posłuchamy teraz tego dzieła czwartej symfonii A-dur, opus 90 włoskiej, Felixa Mendelssohna w nagraniu Le Concert des Nations pod dyrekcją Jordiego Savala.

To była czwarta symfonia A-dur włoska Felixa Mendelssohna w nagraniu Le Concert des Nations pod dyrekcją Jordiego Savala. Zaczynaliśmy dzisiejszy kwodlibet dwójki od pizziki z Copertino, od rytmu blisko ziemi, głosu tamburella i ciała. Potem ten sam południowy impuls zmieniał kostiumy, stawał się muzyką tarantyzmu, barokowym teatrem na polu, salonową błyskotką Rossiniego, włoskim stylem Bacha i fortepianowym zawrotem głowy Ulista. U Mendelssohna wraca już jako wielki, romantyczny obraz Italii. Nie dosłowny pejzaż, nie pocztówka z podróży, ale wspomnienie światła, ruchu i tańca. A jednak finałowe Saltarello nie jest po prostu radosnym zakończeniem, jest szybkie, ostre, coraz bardziej natarczywe, jakby włoski taniec podziwiany z północy nagle przypomniał o swojej ciemniejszej, bardziej nieujarzmionej stronie. Na koniec wrócimy jeszcze raz do Salento. Zrobimy taką klamrę, ale już nie jako do punktu wyjścia, ale jako do źródła, które

po całej tej podróży brzmi inaczej. Po stylizacjach, transkrypcjach, rekonstrukcjach i romantycznych obrazach zostanie sam puls. Pamięć miejsca, gestu, wspólnoty i ciała porwanego przez taniec.

0: Canzoniere Grecanico Salentino na zakończenie dzisiejszego włoskiego wydania Quod Libetu w dwójce. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Klaudia Baranowska, kłaniam się Państwu, miłego dnia i do usłyszenia.
1: Autopromocja. Gautier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żarski czy Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15.30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwo odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana.

0: Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
1: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie i nie napisze ani jednej nuty. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej Dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w muzyce w kadrze. W każdy czwartek o 15:00. Zapraszam, Mariusz Gradowski.

0: Przekraczanie granic jest potrzebne, zarówno w sztuce, jak i myśleniu o świecie. Bo przecież to, co dzieje się daleko, może mieć wpływ na to, co najbliżej nas. W audycji Połączenie Międzynarodowe przyglądamy się kulturze globalnie. Czy sztuka może zmieniać świat? To pytanie będzie powracać w rozmowach z ekspertami i artystami. Zapraszam w środę po 13:00. Monika Zając.
1: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 14:00.
3: Co ma w środku lalka?
4: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam Państwa na kolejną audycję, w której rozbieramy lalkę Bolesława Prusa. A teraz właściwie nie rozbieramy, tylko składamy, bo dziś będziemy się zastanawiać, dlaczego to takie dobre. Profesor Ryszard Koziołek w studiu w Katowicach. Dzień dobry, profesorze.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
4: No, to jest powszechna opinia, powtarzana przez wielu badaczy literatury, ale też czytelników, że lalka jest najwybitniejszą polską powieścią XIX wieku, a może w ogóle jedną z dwóch, trzech najważniejszych i najlepszych powieści w całej historii literatury polskiej. No, nie jest to jakoś oficjalnie ogłoszone, nie jest to jednogłośny werdykt, ale no jakoś tak mam takie poczucie, że jest w tym przynajmniej silny konsensus wśród badaczy. Dlaczego więc lalka zajmuje tak wyjątkowe miejsce w historii polskiej literatury? Ja przypomnę tylko kilka takich ważnych wypowiedzi, choćby profesora Bachurza, który mówił o tym, że to jest powieść, która dorastała do swojej wielkości, czyli nie została rozpoznana przez współczesnych. Z kolei Kazimierz Bartoszyński mówił o lalce jako niekończącym się zadaniu.
5: Ale ja bym sobie utrudnił jeszcze, nam utrudnił.
4: Proszę bardzo.
5: To znaczy nie, no bo mamy legion wypowiedzi, może legion wypowiedzi to jest złe słowo. Mamy Himalaje wypowiedzi na temat lalki, wielkie artykuły, wspaniałe książki, które nam dokumentują tę niezwykłość i oryginalność Prusa. A ja bym sobie zadał takie pytanie czytelnicze, nas dwojga jako czytelników. Dlaczego to jest takie dobre? Dlaczego nam się to podoba? Nie zasłaniał się tymi wielkimi nazwiskami badaczy lalki, tylko spróbował jakby wrócić do tekstu.
4: To ja mogę powiedzieć jedno zdanie.
5: Proszę,
4: od siebie.
5: Bardzo chcę.
4: Ja przyznam, że lalka jest pierwszym dziełem literackim, które nauczyło mnie czytać. Ja w czytaniu zakochałam się w gruncie rzeczy dzięki lalce Bolesława Prusa. Oczywiście czytałam i to z uwagą i z przyjemnością, ale kiedy przeczytałam chyba w licealnej klasie lalkę, to sobie pomyślałam, że no cóż może być piękniejszego niż dobra literatura.
5: Ach, no to jest wspaniałe. Ja nie mogę tego powiedzieć. Ja do lalki dorastałem chyba rzeczywiście trochę tak, jak lalka dorastała do wielkości, to ja dorastałem do lalki. Właściwie co rusz, te odpowiedzi są inne. I zacznę od początku, to znaczy od pierwszego akapitu, na którym mi zwrócił uwagę wybitny znawca Prusa i lalki Jan Tomkowski, ale nie interpretacją, tylko powiedział, ten początek jest tak zbudowany, że mógłby się rozgrywać w każdym czasie, a jednocześnie jest precyzyjnie realistyczny. Co, jak sądzę, miał na myśli, a przynajmniej co ja z tego biorę, że Prus znalazł fenomenalne wyjście między czymś, co było wielkim dylematem realizmu XIX-wiecznego. To znaczy dylemat między jednostkowością a uniwersalnością, między typowością a oryginalnością. Jak stworzyć świat, który jednocześnie byłby światem nie tyle uniwersalnym, co światem średnim, to znaczy takim, który jest jakąś wypadkową o rzeczywistości znanej przez wielu czytelników, czyli jeśli piszemy o mieście XIX-wiecznym, to chodzi o to, żeby nie znaleźć tam tylko Warszawy, ale w jakimś sensie każde duże miasto polskie czy europejskie. Ale to jest zawsze wtedy ryzyko, że zamiast pisać literaturę ekscytującą, tak jak panią redaktor wciągnęła, stworzymy obrazek socjologiczny. I sporo literatury pozytywistycznej, właśnie tej tendencyjnej, tej stezą cierpi na taką nudę socjologiczną.

0: przecież też ma to socjologizowanie, ale jak zrobione?
1: No właśnie. I teraz i Prus na pozór on ryzykuje szczególarstwem, które jest tylko tu i teraz. Państwo pamiętają.
2: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
0: Pierwszy akapit pan profesor przeczytał.
1: I teraz Tomkowski mówi, spróbujcie podstawić w to współczesność. I ja sobie myślę, w początkach roku 2026, kiedy świat polityczny zajmował się szansami na pokój w Iranie. Albo w Ukrainie. Albo ryzykiem ataku Rosji na kraje NATO. Warszawscy biznesmeni, tudzież intelektualiści z radia, Polskiego Radia Programu Drugiego w pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, niemniej gorąco interesowali się przyszłością Szpitala Południowego i tak dalej, i tak dalej. Wszystko gra, prawda? Mhm. To znaczy, to jest, z jednej strony jest to konkretne do bólu. Mamy datę, mamy wydarzenia historyczne. Można powiedzieć, Prus nas wciąga za nogi w swoje kolejne życia, w swój czas. Jakbym mówił, to nie jest twoja historia, to jest moja historia. Prawda? To w żaden sposób nie jest uniwersalne. To jest konkretne, szczegółowe, historyczne, miejscowe, lokalne. Ale zarazem ta lokalność jest replikowalna, oczywiście stosownie do tego, co jest naszym czasem dzisiejszym. I okazuje się, że jest powinowactwo mimo fundamentalnych różnic. Ale jeszcze coś jest wspaniałego w tym akapicie. To znaczy zwrócenie uwagi, że okej, są wielkie wydarzenia, boimy się wojny, czekamy na pokój, ale tak naprawdę to, co nas bardziej interesuje, to są plotki. To jest to, co dzieje się tu, za rogiem, w firmie, w sklepie, prawda?
0: Na ludzie nas interesują.
1: Ludzie nas interesują. Ludzie, których znamy, prawda? Fantastyczne. Fantastyczne. I my już od początku, po tym akapicie, już będziemy oscylować nieustannie między tą wielką historią, zarówno w długich przebiegach czasowych, sięgających gdzieś aż do historii, od historii napoleońskiej do 879 roku, po perypetię jednego z wielu w końcu sklepów kupieckich Warszawy.
0: Parafrazując nasze hasło promocyjne, po prostu jesteśmy u siebie. W tym świecie.
1: Tak, jesteśmy u siebie, choć jesteśmy u niego, czyli u Bolesława Prusa, będąc i tu, i tu.
0: No to właśnie, jeśli jesteśmy u siebie i u niego, to rzuca dla mnie światło na konstrukcję tej powieści. Bo co my tutaj mamy? Mamy narrację trzecioosobową, czyli jesteśmy u niego, ale jest też u siebie bardzo Ignacy Rzecki ze swoim pamiętnikiem. Jak ta konstrukcja narracyjna wpływa na nasz odbiór tej powieści, bo to, co zrobił Bolesław Prus, podkreślając i w pewnym sensie subiektywne spojrzenie Rzeckiego, subiektywnie niech będzie, i teoretycznie mamy też takiego zupełnie niezaangażowanego narratora trzecioosobowego. Gdzie my się znajdujemy? Co my przeżywamy dzięki tym formalnym zabiegom pisarza?
1: Przeżywamy zagubienie i niepewność i nam się to podoba. I to jest jeszcze jedno ryzyko pisarskie Prusa, które przeprowadził olśniewająco i brawurowo. Dostało mu się strasznie, ponieważ krytycy na czele ze złośliwym Świętochowskim uważali, że on nie umie pisać powieści. Że to, co zrobił, właśnie to poszatkowanie, to rozbicie na epizody, na wydawałoby się epizody niedokończone, urwane zakończenie, podwójny narrator, taki miszmasz, patchwork stylistyczno-fabularny, to jest żadne tam zamierzenie, tylko to jest po prostu nowelista, który nie umie wyjść poza krótkie formy narracyjno-fabularne. W związku z tym posklejał to, poszywał i udaje, że napisał powieść. I trzeba mieć trochę, może nie zrozumienia, bo Świętochowski jest okropny, ale trochę zrozumienia dla ewentualnego czytelnika, który podążyłby tym tropem. Dlatego, że weźmy

0: Te trzy powieści rówieśniczki mniej więcej, które się w tym samym czasie ukazują w prasie, a i czytelnik mniej więcej w tej dekadzie lat 80. ma je przed sobą, czyli Nad Niemnem, Trylogia i Lalka. To odmienność lalki, nie tylko tematyczna, jest fundamentalna. Te dwie powieści, czyli Orzeszkowa Współczesna i Historyczny Sienkiewicz, one są zrobione wedle zasady zaufania poznawczego do narratora. Czyli inaczej mówiąc, narrator nie kłamie. Narrator, jeśli mówi, że tak jest, to oczywiście my mu możemy z punktu widzenia poznawczego zarzucić błędy, nie wiem, geograficzne czy historyczne, natomiast on czytelnika nie okłamuje. Jeśli mówi, że Kuklinowski był łajdakiem, to był. Jeśli Orzeszkowa nam mówi, jakie są prawdziwe intencje Justyny czy Zygmunta, to my nie mamy najmniejszych wątpliwości, żeby w to wątpić. No i wreszcie jest to opowiedziane porządnie według starej arystotelesowskiej zasady początek, środek i koniec. Natomiast Prus nie daje nam żadnej gwarancji, że to, czego o świecie się dowiadujemy, jest stuprocentowo prawdziwe i prawdopodobne.
1: A wręcz myślimy, że wszyscy kłamią.
0: Oczywiście, tak. Tak, perspektywa, czy słynna diagnoza, może najważniejsza diagnoza doktora House'a, jest zdecydowanie warta zastosowania do lalki. Nie należy ufać nikomu. I to podwojenie narracji, które oczywiście intymizuje narrację, kameralizuje ją, sprawia, że jesteśmy rzeczywiście razem w fotelu z Ignacym Rzeckim i patrzymy przez te nieco zadymione okulary na świat i te okulary są czułe, są miękkie, są pełne sympatii dla rzeczywistości, nawet jeśli przeżywa jedno rozczarowanie po drugim. Ale też to ma swoją cenę, to znaczy jesteśmy manipulowani. Jesteśmy wprowadzani w błąd, nie zawsze koniecznie przez Rzeckiego, chociaż ja bym mu nie ufał całkiem, ale także dlatego, że on po prostu wszystkiego nie wie. On się myli w fundamentalnych kwestiach, choćby w podstawowej, jaki jest stosunek Wokulskiego do Łęckiej i jaki jest cel wyprawy na wojnę i wielu, wielu innych rzeczy. Bohaterowie też nie mówią sobie prawdy. Mamy do czynienia z przyjaciółmi przecież, współpracownikami, ale przyjaciółmi, myślę, o Wokulskim i Rzeckim, i nie mówią sobie, nie są wobec siebie szczerzy. Przemilczają rozmaite kwestie, mylą się co do siebie, mimo że darzą się z całą pewnością uczuciem. I okazuje się, że ten sposób opowiadania, który nam fragmentaryzuje świat, który nam go perspektywizuje, wariantyzuje, że my właściwie nieustannie podążamy za postacią, bo te postacie są wciągające, one są bardzo autorytatywne. Sposób, w jaki przemawia Wokulski, jak przemawia Szuman, jak mówi Izabela, to są ludzie, którzy są pewni siebie, pewni swoich stanowisk, pewni swojego oglądu świata. Jednocześnie prezentują swój punkt widzenia. Oni są jak fascynujący dyskutanci, którzy mówią, ja mam rację, przyjmij mój punkt widzenia, przyjmij moją perspektywę. I czytelnik jest zaproszony do fascynującej rozmowy, zaproszony w sposób poważny, to znaczy nie tylko taki, żeby śledził tę rozmowę, tylko żeby sobie zadał pytanie, no dobrze, to Wokulski na tej wojnie, to on był takim rycerzem heroicznym, czy po prostu facetem, który chce zarobić dużo pieniędzy i nie ma żadnych skrupułów, że współpracuje z wrogiem. Prawda?
1: Te pytania ciągle są nam zadawane i właściwie jesteśmy zagubieni też w tej potencjalnej nieszczerości bohaterów wynikającej właśnie z konstrukcji. To jest oczywiście, no my taki sposób konstruowania powieści znamy już teraz doskonale, ale zastanawiam się, jak to było, jak XIX-wieczni czytelnicy, którzy co tydzień otrzymywali nowy odcinek, reagowali na to. Świętochowski bardzo źle, ale może są inne przekazy.
0: No, lalka ma też wielu czytelników czy recenzentów aprobatywnych, ale nie można tego nawet odrobinę. W niewielkim stopniu to zainteresowanie czy ten zachwyt można porównać do tego, jaki spotkał Sienkiewicza. I w pewnym sensie Prus był ofiarą kultu Sienkiewicza, który się rodził na jego oczach, dlatego że Sienkiewicz właściwie wyznaczył, no, dominujący w całym XX wieku w literaturze polskiej wzorzec atrakcyjnego opowiadania. Więc z całą pewnością lalka z jej meandrycznością, z jej rapsodycznością, ona apelowała do innego czytelnika, a nawet jeśli do tego samego, to do takiego, który szuka w literaturze czegoś zupełnie innego. Drugim wymiarem tej oryginalności, a w każdym razie

0: sposobu jej przeprowadzenia jest użycie dialogu przez Wokulskiego. To już widać było w ekranizacjach, bo to wtedy najlepiej sobie zdajemy z tego sprawę, kiedy ten dialog jest podany przez dobrego aktora i szczerze mówiąc na rozmowy filmowe, lalkowo-filmowe, ja się cieszę najbardziej. Jestem bardzo ciekaw, co aktorzy wydobędą z tego fenomenalnego potencjału dramatycznego. No, podam państwu jeden z ad hoc wybranych przykładów. Wokulski wyjeżdża do Paryża, Rzecki go odprowadza, dołącza do nich Szuman. Jedziesz do Paryża? Zapytał Stacha. A ty skąd wiesz? O, ja wszystko wiem.
1: Jedziesz do Paryża? Zapytał Stacha. A ty skąd wiesz? Aha, ja wiem. Wszystko wiem. Nawet to, że tym samym pociągiem jedzie pan Starski. Stach wstrząsnął się. Co to za człowiek? Rzekł do doktora. Próżniak, bankrut, jak zresztą wszyscy oni, odparł Szuman. No i ekskonkurent, dodał. No, wszystko mi jedno. Szuman nie powiedział nic, tylko spojrzał spod oka. Zaczęto dzwonić i świstać, podróżni tłoczyli się do wagonów. Stach uścisnął nas za ręce. Kiedy wracasz? Zapytał go doktor. Chciałbym nigdy, odpowiedział Stach i usiadł do pustego przedziału pierwszej klasy. Pociąg ruszył. Doktor zamyślony patrzył na oddalające się latarnie, a ja o mało się nie rozpłakałem.
0: O mało się nie rozpłakałem.
2: Pisze Rzecki w swoim pamiętniku.
0: Nic nie powiedziane, nic nie mówią prawdziwego. Cały ten dialog jest obok. Natomiast my czujemy, jakie emocje się za nim kryją. I co musiał sobie pomyśleć Wokulski, kiedy Szuman mu powiedział o Starskim jako ekskonkurencie. Dlaczego Rzecki płacze? Jaki jest powód? Jedna niewiadoma za drugą, a jednocześnie tło tych dialogów gęstnieje znaczeniami, potencjalnymi znaczeniami, które wypełnić musi czytelnik. I to wspaniałe partnerstwo, do którego Prus zaprasza czytelnika, aby współuczestniczył w budowaniu świata powieściowego, w dopełnianiu tych pustych miejsc, które nie są pustymi ze względu na to, żeby nas dręczyć. Nie opierają się na takiej złośliwości, wiem, ale nie powiem, tylko z szacunku dla nieprzenikalnej rzeczywistości innego człowieka, jego myśli, jego psychiki, która zawsze w większości jest dla nas niedostępna.
2: Myślę jeszcze o tych spostrzeżeniach, jakie badacze literatury poczynili na temat lalki Bolesława Prusa. I wybieram jeszcze wątek, który się nazywa aktywna rola czytelnika. To znaczy, to jest powieść, która pewnie po raz pierwszy tak angażuje czytelnika, który, aby pozostać w opowieści, no bo przecież to jest wielka fabuła też, żeby pozostać w opowieści, musi być bardzo uważny i musi też pracować. Czyli zmienia się też funkcja literatury, że nie tylko rozrywka podana w sposób łatwy, tylko zadanie.
0: Tak, chociaż ten walor lalki był późniejszy. To dopiero krytycy późniejszego pokolenia, krytycy modernistyczni i powojenni zwracali uwagę właśnie na oryginalność, a żeby nawet nie powiedzieć awangardowość konstrukcji lalki. Natomiast ci, którzy witali ją z wielkim uznaniem, jak choćby pisarze starszego pokolenia, jak Teodor Tomasz Jerzy, czy młodsza Waleria Marenne Moszkowska, oni widzieli w nim arcydzieło, ale raczej zwracali uwagę na tendencyjność lalki, czyli raczej szukali w niej ilustracji przekonań pozytywistycznych, ewolucjonizmu, nie zdając sobie sprawy, że to tylko jest jedna z perspektyw opisu świata, która zresztą zostaje w lalce podważona, zdekonstruowana, zderzona z innymi punktami widzenia. A więc starali się w gruncie rzeczy czytać tę powieść tak jakby czytali wczesnego Prusa z okresu nowelistycznego albo z okresu placówki. No, oczywiście wielkim szacunkiem darzył Jerzy epizody węgierskie, no, stosunek do Napoleona już mniej. Z kolei Marenne zwraca uwagę na tragiczność postaci Wokulskiego, więc eksponowano, to była jakby druga perspektywa zachwytu i afirmacji lalki, czyli konstrukcja wątku miłosnego, czy szerzej mówiąc, tej drogi skłócenia czy rozejścia się Wokulskiego ze społeczeństwem. Ceniono, podziwiano, jak Prus to konsekwentnie przeprowadził od młodości aż do finału. No, później moderniści zachwycali.

0: się ekonomiczną historią lalki, widzieli w niej atak na filistrów, na społeczeństwo mieszczańskie, na zakłamanie, na hipokryzję. I już wtedy, kiedy przyglądamy się tej recepcji z przełomu XIX i XX wieku, to psychologia, tragiczność, głębokie studium społeczne, to były te walory, które szczególnie uderzały krytyków. Ale przesuwanie się, czy przemieszczanie się argumentacji krytyki na kolejne pola podziwu czy zachwytu pokazują właśnie to, od czego zaczęliśmy nasze rozmowy o lalce, że kiedy zaglądamy do środka lalki, no to właściwie każdy znajdzie tam swój kawałek do zachwycania się, że lalka mieści nasz zachwyt z niesłychaną gościnnością.
1: Pojawia się też teza lalki jako syntezy twórczości Prusa, a potem, no co już było, wyłącznie kroniki tygodniowe, tak twierdził Stanisław Fita, postrzegał lalkę jako syntezę wszelkich doświadczeń Bolesława Prusa i w pewnym sensie kulminację polskiego realizmu XIX-wiecznego. Tak jakby wszystko to, co wcześniej stworzył Bolesław Prus, prowadziło do lalki. Zastanawiam się nad drogą, którą Prus przeszedł i tutaj pytam o intuicję pana profesora, a może jakieś wcale nie intuicyjne, a wręcz naukowe dowody na to, że Prus, będąc człowiekiem oczytanym, chociaż chyba za dużo nie podróżującym, też widział, jak rozwija się literatura europejska. Korzystał z doświadczeń, czy też no, umiejętności innych pisarzy, francuskich na przykład.
0: Tak, zwracano na to uwagę, zwłaszcza Anna Martuszewska, pisząc o polskiej powieści dojrzałego realizmu, zwracała uwagę na powinowactwa Prusa, czy na swoistą sumę, jaką jest lalka, jeśli chodzi o polski realizm, ale także konteksty europejskie, no, Zoli przede wszystkim, czy Dickensa właśnie, czy Tolstoja. Rzeczywiście Prus był tu oczytany, ale pamiętajmy, że jest jeszcze jeden niezwykle ważny kontekst dla Prusa, czyli publicystyka, pisarstwo naukowe, czy popularno-naukowe. I to odgrywa w lalce ogromną rolę, czy inaczej mówiąc, lalka jest też świadomie niemożliwą próbą encyklopedii, to znaczy opisu świata, którego już się opisać nie da, różnymi dyskursami, bo lalka, jak to bodaj Philippe Aumont powiedział, jest powieścią, która utajnia wiedzę, która jest utajoną manifestacją wiedzy. I rzeczywiście Prus wypakował lalkę swoimi studiami geograficznymi, politycznymi, historycznymi, cywilizacyjnymi, przyrodniczymi, ale zrobił to w sposób utajony, chociaż czasem to wychodzi na wierzch, jak choćby te wątki darwinowskie, które wydają się być takie czasem nawet nazbyt natarczywe. Ja lubię myśleć o lalce, że ona jest trochę taką mszą hamol, żeby to porównać do Bacha, prawda? Czyli ona jest takim rzeczywiście próbą zsyntetyzowania dziejów polskiej prozy artystycznej, a może nawet literatury, która jest w dyspozycji pisarza oczytanego, bo przecież mamy w lalce mamy no, poezję polską od Kochanowskiego po Mickiewicza i współczesnych też tam mamy zaszyfrowanych. Mamy w lalce ogromną rolę odgrywa opera, skoro już jesteśmy przy muzyce. Mamy i Meyerbera, i Verdiego.
1: Rossiniego.
0: I Rossiniego. Plus rzeczywiście czyni z lalki swego rodzaju gąbkę taką erudycyjną, kulturową, ale nie są to popisy erudycyjne. Jest to próba harmonizowania wedle takiego wczesnopozytywistycznego przykazania, czy też nadziei, czy marzenia, że przyszła wiedza, czy przyszły obraz świata będzie sumą nauk szczegółowych. Czyli inaczej mówiąc, dokonania dyscyplin, sztuk, nauk poszczególnych ułożą się w harmonijną całość i niejako stworzą takie lustro świata, czy lustro wszechświata i człowieka. I Prus już wie, że to się nie uda, że nauki szczegółowe się specjalizują, że się rozchodzą, że konfliktują się ze sobą, że nie da się ułożyć z nich jak z kawałków puzli jednorodnego obrazu świata. I lalka temu zaświadcza.
1: To teraz chcę zapytać, a czym jest lalka dla profesora Ryszarda Koziołka, ale także dla Ryszarda Koziołka? Mówił pan, że nie rozstaje się z egzemplarzem lalki. Pewnie jeśli to jest egzemplarz papierowy, to jest już wytarty, może pozaginany. Więc te dwie perspektywy, i badacza, i po prostu czytelnika.

0: Polaka.
1: Tak, trzymam. Mam przed sobą oczywiście chyba najbardziej, nie wiem czy zaczytany, ale ten, który używam, który nosi wszelkie znamiona wielu lektur i wielu użyć, czyli edycja pism wybranych w słynnej złotej serii. To czwarty tom, PIF, 1990 rok, wypełniony wklejkami.
0: Kolorowymi pewnie.
1: Kolorowymi podkreśleniami i tak dalej. I Lalka jest powieścią, o której wielki, nieżyjący krytyk, teoretyk literatury Roland Barthes powiedział, że takie powieści można porównać do czegoś, co nosi nazwę, czy co można opisać terminem matesis, czyli coś, co jest infrastrukturą, matrycą, modelem rzeczywistości, modelem świata, że są takie powieści, w których my lokujemy swoje wyobrażenie rzeczywistości, albo które pozwalają nam, ja bym tu już dodał, zainscenizować rozumienie świata, obraz świata, że Lalka jest pewną całością, że Proust zaryzykował uniwersum, stworzenie wszechświata. Chcę powiedzieć, że w Lalce jest prawie wszystko. Oczywiście nie wszystko w rozumieniu encyklopedycznym, ale w rozumieniu modelu literackiego, że Lalka jest pewnym wzorem do wypróbowania, do nazwania, do przedstawienia, do zainscenizowania. I zarazem, że nie dzieje się to w formułach abstrakcyjnych, charakterystycznych dla dyskursu naukowego, które szukają prawa, zasady, tego, co byłoby uniwersalną miarą zjawiska czy jakiegoś fragmentu rzeczywistości. Lalka jest poszczególna. Lalka ryzykuje opisem drobiazgowości istnienia. Wiemy, co ludzie jedzą, co palą, co zakładają na siebie, czym jadą, po czym stąpają, na co patrzą, co im sprawia przykrość, co im sprawia radość. I jednocześnie w tej swojej poszczególności, odrębności, osobności są mi bliscy. No ale to jest piękna historia miłosna.
0: Ale miłości pana profesora do literatury. Czy jednak Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej?
1: Tak, ta druga. To oczywiście miłości do literatury, tak. Kocham Lalkę miłością człowieka czytającego, człowieka książkowego, który zachwyca się tym, jak można napisać niezwykłe zdania, jak te zdania dobrze leżą w oczach, jak dobrze się je artykułuje, jak one pasują do światów, do pojęć, do rzeczy, które opisują. Ale czytamy literaturę z różnych powodów, ale jednym z bardzo silnych powodów i przesłanek do czytania jest zainteresowanie postacią. Znaczy, czytamy literatury, jedni czytają dla fascynujących fabuł, a inni czytają, bo intrygują ich postacie, czyli opisani ludzie, bo nic ciekawszego ciągle niż człowiek we wszechświecie się nie znajduje. I ja czytam Lalkę z podziwem i miłością dla bohaterów, na czele rzecz jasna z Stanisławem Wokulskim, ale tych postaci fascynujących jest wielu. I Rzecki, i Szuman, i Łęcka, i Wąsowska, i studenci.
0: Za chwilę wymieni. Za chwilę wymieni pan wszystkich bohaterów Lalki Bolesława Prusa. Ja jeszcze raz odwołam się do tej wypowiedzi Kazimierza Bartoszyńskiego o Lalce jako niekończącym się zadaniu. To zadanie zostawiamy państwu już. Zachęcamy do lektury. Tak jak już tutaj padło też w tych audycjach, Dwójka bardzo w tym pomaga, nadając na antenie kolejne odcinki Lalki w interpretacji też niezapomnianego serialowego Wokulskiego, czyli Jerzego Kamasa. Codziennie o 13:50 można się mierzyć z tym zadaniem interpretacyjnym, ale też każdym. Lalka wymaga pewnie czasu, uwagi, ale też może być taką miłą, wakacyjną przerwą, którą sobie robimy od niby od rzeczywistości współczesnej, ale jak już na początku pan profesor zaczął, nagle się okazuje, że jesteśmy w świecie, który niewiele się zmienił.
1: On się zmienił i nie zmienił. Ta niezmienność wcale nie jest uniwersalną prawdą o człowieku. Nie da się tego skwitować banalnym stwierdzeniem, ludzie zawsze są tacy sami bez względu na epokę. Wcale nie. Ludzie w Lalce są inni niż my, ale my też jesteśmy inni od nich. I paradoksalnie ta

0: ta inność się ze sobą porozumiewa. My się w tej odmienności czujemy w jakimś sensie, w każdym razie ja się czuję z odmiennymi ode mnie bohaterami lalki głęboko zaprzyjaźniony.
1: Przewodnikiem po świecie stworzonym przez Bolesława Prusa był profesor Ryszard Koziołek. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu za towarzyszenie w tej wędrówce po wnętrzach lalki.
1: Małgorzata Szymankiewicz, ja także dziękuję i żegnam się z państwem. Do usłyszenia.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Janusz Prusinowski.

0: Dzień dobry, Łukasz Modelski. Dzisiaj droga przez mąkę poprowadzi inną drogą, drogą rzymską zupełnie, choć nie do Rzymu. Pojedziemy albo pójdziemy spacerem Via Flaminia. Taki tytuł nosi nowa książka Bartka Kierzuna, Via Flaminia, opowieści z Umbrii, a jej autor jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To musiało nastąpić. Książka niekulinarna, jedynie z pewnymi kulinarnymi wątkami, co oczywiste. Musimy to ujawnić, zresztą ujawniasz to już na samym początku. Kupiłeś w Umbrii nieruchomość, a właściwie chyba dwie, ale o to mniejsza. No w każdym razie jesteś jedną nogą Umbryjczykiem od pewnego czasu.
1: Znaczy wiesz, to zdecydowanie za dużo powiedziane. Bywam tam zdecydowanie częściej niż w przeszłości. Mam nawet włoski dowód osobisty, więc trochę tak, ale rzeczywiście nadal też odczuwam związek z Polską, więc proszę się nie bać, nie zniknę, obiecuję.
0: Masz włoski dowód osobisty, no to twój związek jest pogłębiony bardzo. Ja nie przypuszczałem, myślałem, że tak jak wielu, to jest taki po prostu dom, do którego się wpada na parę tygodni i tyle.
1: Myślę, że tak się wpada na parę tygodni, ale w celu ułatwienia sobie życia, może w ten sposób, zdobyłem również włoski dowód osobisty. Sam nie do końca wiem, do czego on mi jest potrzebny, niemniej jednak urzędową drogą też zostałem przyjęty do tej włoskiej społeczności, co oczywiście nie oznacza, że nie mam polskiego dowodu, ten również mam.
0: No, to są takie trochę listy z mojego młyna dodetowskie. Alphonse Daudet nabył sobie w Prowansji młyn w wieku XIX, wyjechał tam i co pewien czas bawił w Paryżu oczywiście, ale przebywał tam i zebrał w niewielkim tomiku zasłyszane opowieści właśnie z tej dzikiej, wówczas nieznanej, odkrywanej Prowansji. No, Via Flaminia, opowieści z Umbrii, to jest właśnie zbiór opowieści. Zbiór opowieści, w których ty bierzesz udział i w których opowiadasz o tym, co cię spotyka, co cię zdziwiło, czego się nauczyłeś. Oczywiście zaczynamy tę historię od traumatycznej sceny u notariusza i samego aktu kupowania domu, ale potem pleciesz historię z opowieścią mieszkańców, z jedzeniem i brniesz taką szczegółowość autochtona, muszę powiedzieć, dlatego że im bardziej skrobiesz, tym więcej się dowiadujesz i tym więcej szczegółów niedostępnych dla turystów do ciebie trafia. Ile lat już tak tam skrobiesz?
1: Wiesz co, pięć tak naprawdę, nieco ponad pięć. Ja nie miałem oczywiście planu, że te moje 5 umbryjskich lat stanie się książką, natomiast w pewnym momencie zrozumiałem rzeczywiście, że wiesz, że ta dłuższa forma, no bo zdecydowanie wiesz,

0: rozdziały, które są w Via Flaminia, one są zdecydowanie dłuższe niż te, które są w dotychczasowych książkach. Ale ta dłuższa forma aż mi się tak naprawdę prosiła, ta dłuższa forma z kolei wymagała też treści i jakby wiesz, to wejście głębiej w ten umbryjski świat dla mnie było absolutną przyjemnością, ale w pewnym momencie też było wiesz, taką premedytacją właśnie, żeby dzisiaj opowiedzieć albo dzisiaj spróbować opowiedzieć, wiesz, w tym świecie, w którym tak naprawdę zazwyczaj opowieść trwa 45 sekund rolki na Instagramie, żeby jednak spróbować opowiedzieć o czymś zdecydowanie wolniej. Chociaż ja sobie zdaję sprawę z tego też, że wiesz, że to nie jest książka, którą wolno się czyta, że to jest, wiesz, to jest jednak, ta opowieść ma swoje tempo, ale naprawdę chciałem dać, wiesz, chciałem wejść w to głębiej i się tym podzielić, bo wydaje mi się, że nie tylko Umbria, inne włoskie regiony też na to zasługują, żeby właśnie wejść w głębiej i nie ślizgać się tylko i wyłącznie po tej powierzchni, wiesz, i po tych wszystkich niesamowitych hidden gems, z którymi mamy do czynienia, jak otwierasz jakiekolwiek medium społecznościowe.
1: Muszę zacząć, ponieważ jednak Droga przez Mąkę jest, jak wiadomo, audycją związaną z jedzeniem i z kuchnią, a i czas po temu właściwy, dlatego że jesteśmy w okolicach Ferragosto, czyli w okolicach Wniebowzięcia 15 sierpnia. No i rozdział, który towarzyszy temu świętu w twojej książce, jest fascynującą, dogłębną historią dotyczącą fasolki, fasoli, bobu, roślin strączkowych w bardzo różnych odmianach. Przychodzi mi do głowy sam początek ruchu Karla Petriniego, który powstał właśnie, żeby chronić ginące odmiany, na przykład fasoli. I u ciebie jest taka historia o powrocie pewnego gatunku fasoli zapomnianego, już nieistniejącego właściwie.
0: Znaczy, wiesz, na szczęście już istniejącego ponownie udało się rzeczywiście tę hodowlę wznowić i nie powiem, że bez problemu, ale nie jest to jakiś gigantyczny wysiłek, żeby zdobyć roweje, bo mowa o rowei, czyli bardzo dziwnych ziarenkach, które w gruncie rzeczy można pomylić z pieprzem, bo ona wygląda jak troszeczkę większy pieprz i też jest kolorowa, różne odcienie ciemnych kolorów, bo to od brązu do czarnego. Ale rzeczywiście została w Umbrii zapomniana i na szczęście okazało się, że wiesz, doszło do takiego cudownego zrządzenia losu, że po śmierci z jednego z mieszkańców jednej z umbryjskich miejscowości dwie dziewczyny po prostu zabrały się za sprzątanie strychu piwnicy czy jakiegoś składziku. Nie wiesz, nie będziemy tutaj, nie będziemy się czepiać szczegółów, natomiast rzeczywiście udało im się odnaleźć słoik z dziwnymi ziarenkami, na których było napisane Roveja i poszły do matki, zapytały się, co to. I na szczęście po pierwsze matka jadła Roveje i pamiętała, że jest to bardzo dobra. Po drugie była na tyle świadoma, że nie pozwoliła ich zjeść, tylko posiała je po prostu i w ten sposób rzeczywiście te trzy kobiety sprawiły, że Roveja w Umbrii znowu jest dostępna i znowu można cieszyć się jej smakiem. Jak wiesz, dla mnie to też była przyjemność tak naprawdę, to wchodzenie, wiesz, w ten świat umbryjskiego jedzenia, bo tak naprawdę mam wrażenie, wiesz, to, że przez to, że Umbria jest na tyle daleko od morza, że umbryjska kuchnia została taka, jaką była przed laty po prostu. Tam, wiesz, tam nie ma mody, tam nie ma uśmiechania się do influencerów i tak dalej, i tak dalej. Jest tam po prostu takie prawdziwe włoskie gotowanie i ono bardzo często jest rzeczywiście tak proste, że wiesz, że jak przyjedziesz, spojrzysz na talerz, to pomyślisz sobie, nie wiem, czy to aż nie jest za proste, no ale taka jest prawda o umbryjskiej kuchni, więc wiesz, roveje się po prostu gotuje, podaje z oliwą, i na tym w zasadzie można poprzestać, ale jeżeli pomyślisz o tym, że masz dobre ziarno i dobrą oliwę, no to trudno narzekać. Choć przyznaję się, ja dodaję tam odrobinę rozmarynu, odrobinę czosnku i odrobinę przesmażonego
1: No to wiesz, metoda zupy na gwoździu po prostu
0: guanciale. Prawda?
1: powoli tutaj powstaje. No ale dlaczego przy Ferragosto piszesz tak bardzo o roślinach strączkowych?
0: Wiesz co, bo rośliny strączkowe są podstawą umbryjskiego menu, zawsze były. To jest oczywiście spowodowane tym, że Umbria, jak wiele włoskich regionów, była regionem bardzo biednym, a strączkowe świetnie się przechowywały. Więc wiesz, byłeś w stanie zapewnić sobie

0: posiłek wysokobiałkowy, satysfakcjonujący, jeżeli chodzi o ilość kalorii, a jednocześnie, wiesz, byłeś go w stanie ugotować w dowolnym momencie roku, bo byłeś to ziarno w stanie przechować. Więc to dlatego, a te strączkowe były tak popularne, a ja piszę o tym dlatego, że właśnie z okazji jednego z Ferragosto, które spędzałem w Umbrii, okazało się, że moja sąsiadka Rita wpadła po południu i powiedziała, że wieczorem jest degustacja roślin strączkowych i wykład na temat swoich roślin jadalnych rosnących na Monti Martani. Jeżeli chcę, to ona po prostu zabierze mnie tam, poprowadzi mnie do Sala Matei. Nie miałem pojęcia, że jest taka sala u mnie we wsi w ogóle, ale no, dowiedziałem się tego dnia. No i właśnie, wiesz, tam było tak, że wiele roślin strączkowych zostało tego dnia ugotowanych, skropionych oliwą, obrzuconych świeżym rozmarynem i mieliśmy szansę ich spróbować. Do tego oczywiście była degustacja oliw, a przed tym wszystkim, przed tą degustacją był rzeczywiście wykład na temat roślin jadalnych rosnących na Monti Martani, czyli na tym takim paśmie górskim, które dało nazwę zarówno apelacji winiarskiej, jak i apelacji dotyczącej oliwy, jeżeli chodzi o Umbrię. Co było o tyle dla mnie zabawne, że wiesz, ja nadal kaleczę włoski, ja nadal nie mówię dobrze po włosku. Staram się jak najwięcej rozumieć i staram się jak najbardziej, wiesz, w ten język wejść, ale wysłuchałem tego wykładu z przyjemnością, nie wszystko zrozumiałem, to na pewno. Natomiast wiesz, opowieść o tym, że na Monti Martani rośnie również cykuta, została przeze mnie dość dobrze zrozumiana i wiesz, i wiem jak wygląda cykuta i wiem, żeby jej jednak nie zrywać i przez przypadek nie wtykać do szklanki i nie zalewać wrzątkiem, tak, bo może się to kiepsko skończyć. Mm-hmm.
1: No wiesz, jakkolwiek wykład w wiosce o roślinach, także roślinach strączkowych rozmaitych, rosnących na pobliskiej górce, wydaje mi się pomysłem no, perwersyjnym, zupełnie nie do pomyślenia. No, robimy sobie wykłady o winach, o serach, no ale muszę powiedzieć, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Wiesz, ty masz takich kulinarnie czy dziedziczno-kulinarnie świadomych sąsiadów dookoła?
0: Wiesz, co jest to przedziwne, powiem ci, ale to są też takie doświadczenia, które nie są doświadczeniem, wiesz, z tygodnia mieszkania, tak. tylko właśnie dłuższe. Zaskakująco duże jest zainteresowanie rzeczywiście jedzeniem i bardzo duże jest przywiązanie do tradycji. I ja wiem, że to brzmi, wiesz, to brzmi jak, to, można by to było powiedzieć w zasadzie o każdym miejscu we Włoszech i o każdym Włochu. Natomiast wiesz, w momencie, w którym zaczynasz w tym funkcjonować, to zaczynasz rozumieć, że to sięga dużo bardziej, dużo głębiej niż mogłoby się wydawać. Włosi żyją ciągle jeszcze, zwłaszcza w tych małych miejscowościach. Oni żyją według takiego kalendarza powiedziałbym nieco odwiecznego po prostu i pewne rzeczy muszą się wydarzyć, ponieważ jest pewna określona data w kalendarzu. I wiesz, kiedy na przykład jest poniedziałek wielkanocny, to wiadomo, że trzeba iść na piknik i na tym pikniku trzeba zjeść określone rzeczy. Mm. Kiedy jesteśmy właśnie chwilę przed Wielkanocą i wiadomo, że będziemy piec jagnięcinę, to z tego wszystkiego, co po zabiciu tego jagniaka zostaje, robi się danie, które nazywa się coratella. I wiesz, ja w związku z tym, że się przyznałem, czym się zajmuję, no to też mam wrażenie, że moi sąsiedzi dzielili się z dużo większym zaangażowaniem opowieściami dotyczącymi kulinariów. I ja przez to też mogłem wejść dużo głębiej w ten świat i powiem ci, że coratelli drugi raz w życiu nie zjem, ponieważ jest to zaiste jedno z tych dań, którego powinno się spróbować. Nie wiem, czy powinno się powtarzać jedzenie tegoż, bo jest to okropne w całej rozciągłości, nie ma się co oszukiwać. Jest to wszystkie wnętrzności z jagniaka, które są przesiekane drobno i tak naprawdę masz taką coś w pół drogi między zupą a gulaszem. No ale niestety podroby, które podajemy z minimalną ilością przypraw, a to też jest charakterystyczne, że wiesz, że kiedy zacząłem rozmawiać w Umbrii właśnie z sąsiadami na temat gotowania, to okazało się, że wiesz, że rozmaryn nie zawsze za mocny, wiesz, czosnek, tak, ale tylko odrobina, tego nie dodawajmy. W związku z tym ta coratella też jest w zasadzie, wiesz, taką pieśnią dotyczącą wnętrzności jagnięcych, no i niewiele więcej się w tym garnku znalazło. W związku z tym powiem ci, że właśnie, w związku z tym, że byłem w stanie wejść w ten świat głębiej, to miałem okazję jej spróbować, a miałem okazję jej spróbować właśnie dlatego, że

0: mam wrażenie, że w związku z tym, czym się zajmuję, do czego się przyznałem, to właśnie sąsiedzi dzielili się ze mną troszeczkę jakby, wiesz, z większym zaangażowaniem tymi opowieściami dotyczącymi jedzenia i częstowali, wiesz, namawiali, żebym spróbował i wyjaśniali, dlaczego akurat to w tym momencie roku jest na talerzu, a z kolei, wiesz, podczas jednych warsztatów, które sobie prowadziłem u siebie w studio kulinarnym, okazało się, że słuchaj, został nam makaron i zostało nam ragu, przy czym makaron, który zrobiliśmy ręcznie, przy czym nie były to tagliatelle, tylko było to pici toskańskie. I z kolei, wiesz, wiedziałem też, że ja tego nie przejem, tego co zostało, w związku z tym sobie przygotowałem dla Giorgio piękny talerz pici z ragu, to zaniosłem. Giorgio nawinął, słuchaj, makaron na widelec, wsadził w usta i powiedział, no sobie, no pyszne ragu, tylko dlaczego on nie jest z tagliatellami? Mm-hmm. A takie, wiesz, hello, stary, przyniosłem ci obiad, mógłbyś powiedzieć, że super, a nie wchodzić w detale. A on z automatu, wiesz, odczuwał tę potrzebę, żeby wyjaśnić mi, że do ragu powinienem podać inny makaron. Ja oczywiście doskonale wiedziałem, że powinienem podać inny makaron, ponieważ tego dnia mieliśmy na warsztatach dzień makaronowy i robiliśmy pici alla Lione, a tagliatelle robiliśmy z ragu, no ale co mam powiedzieć, uczestnicy warsztatów zjedli całe tagliatelle, a pici odrobinę została, ja chciałem, żeby Giorgio nie chodził głodny, no więc skończyło się na wykładzie, jakiego makaronu powinienem używać do tagliatelli, no i co mam ci powiedzieć, no mają wyjątkową świadomość własnej kuchni.
1: U ciebie jest to obecne właściwie w każdym rozdziale, jeśli nie w każdym, to w co drugim, ale poświęcasz temu podejściu też osobny rozdział, dlatego że starasz się zrobić stosowną tortę, która okazuje się tortą niestosowną.
0: No tak, bo oczywiście zrobiłem ją na żeliwnej patelni. Rzeczywiście, słuchaj, rzeczywiście opowieść o tym, i to też jest właśnie opowieść o tym przywiązaniu do tradycji i o tym, że nie można inaczej, albo że jest takie przekonanie, że nie można inaczej, bo że można inaczej, to ja udowodniłem, bo da się zrobić torta al testo, bo o tym rodzaju płaskiego chleba mowa, da się zrobić na żeliwnej patelni, ale rzeczywiście powinienem mieć patelnię, która nazywa się testo, powinienem ją włożyć do kominka, choć mało kto w tej chwili to robi. I żeby było zabawniej, słuchaj, dowiedziałem się też ostatnio od sąsiadów, że zupełnie niedaleko od mojego domu jest miejsce nadal, które nazywa się Rifugio al Gaspare. No i Rifugio to jest schronisko, więc rzeczywiście powinniśmy pomyśleć o górskim schronisku, ono stoi na Monti Martani. I słuchaj, jest to miejsce, to schronisko stojące na szczycie wzgórza, ono słynęło z tego, że robili torta al testo, rzeczywiście tak jak to robiono w przeszłości, tak jak to robiono w starożytnym Rzymie, to znaczy, że był ogień rozpalony w kominku, była kamienna płyta, na której kładziono przygotowane wcześniej ciasto, ciasto przykrywano kopułą, kopułę przykrywano gorącym popiołem i tak zostawiano całość tego wiesz, ustrojstwa po prostu w kominku, aż ciasto było upieczone i mogło zawędrować na stół. Natomiast dowiedziałem się, że włoski sanepid powiedział nie i że nie wolno już robić torta al testo tą antyczną metodą pod kopułą żeliwną przykrytą popiołem. No i jedyna zalecana metoda to jest to żeliwne testo, które w latach 60. zdaje się pojawiło się w sklepach spożywczych. Ja trochę ubolewam, bo ja bardzo lubię rzeczy, wiesz, niekoniecznie muszę mieć żeliwne testo do próby zrobienia torta al testo w domu, ale ubolewam nad tym ze względu na to, że pieczywo robione pod popiołem, ono ma absolutnie unikatowy smak i zapach. Każdy, kto był w Chorwacji, jadł chleb z podpeki, jest w stanie to potwierdzić, więc wiesz, trochę jest mi smutno z tego powodu, no ale znowu, no nie jestem w stanie z tym walczyć, a plotka, widzisz, zasłyszana po raz kolejny od sąsiadów.
1: No, wspomniałeś o starożytności, wiesz, związek ze starożytnością miejsca, w którym mieszkasz i pewnych przyzwyczajeń, którym hołdują mieszkańcy, jest, no nie wiem, czy nie najmocniejszym wątkiem, który w twojej książce widzę, ale zbaczając nieco w anegdotę, opowiadasz o związku wędliniarstwa, osobliwie wieprzowego, z Wespazjanem i z wojną żydowską.
0: No wiesz co, tak, i to też jest taka historia, która, wiesz, która jakby odkryta tam na miejscu sprawia, że człowiekowi się dobrze robi, wiesz, mi się bardzo dobrze robi, bo ja bardzo lubię tego typu opowieści, tego typu anegdoty. Ja zaraz opowiem o czym, czego ta anegdota oczywiście dotyczy, natomiast wiesz, chodzi mi też o to, że

0: Nie ma się co oszukiwać, Włosi są mistrzami w opowiadaniu o swojej kuchni, o swoim jedzeniu, o swoich kulinariach. I to, czy ta opowieść jest prawdziwa, czy nie, to jest zupełnie inny temat. Ale rzeczywiście w Umbrii opowiada się, że kiedy Wespazjan wracał już po podboju, albo inaczej, po opanowaniu powstania żydowskiego w Palestynie, postanowił zabrać stamtąd niewolników i zamknąć ich w umbryjskich lasach i kazać im pilnować wieprzowinę, wieprzy po prostu biegających, żyjących pół dziko w lesie, ponieważ wiedział, że oni nie umniejszą tego stanu posiadania pogłowia wieprzowego i to miało być gwarancją właśnie tego, że jego inwestycja będzie bezpieczna. I to rzeczywiście ponoć zaowocowało bardzo dużą populacją wieprzy w Umbrii, a to z kolei w połączeniu z przybyszami z Syrii, tamtejszymi lekarzami, napędziło tak naprawdę z jednej strony chirurgię, a z drugiej strony napędziło ruch, rozwój tak naprawdę masarstwa. I wiesz, ja znałem tę historię, że Norcineria to jest sklep mięsny w środkowej Italii, bo to nie tylko Umbria. I rzeczywiście Norcino jest jedynym zawodem we Włoszech, który bierze swoją nazwę od miejscowości, w której w gruncie rzeczy powstał, czyli od Norci. No to wiesz, to jakby ja znałem tę opowieść, ale nie znałem tego całego ciągu dalszego związanego ze szkołami rozwijanymi przez syryjskich mnichów oraz z rozwojem właśnie tego masarstwa bazującego na osiągnięciach chirurgii. Ale wiesz, ale ta opowieść jest tak pełna i ona się tak wspaniale domyka, wiesz, tą opowieścią o tym, że nawet mortadela, czyli wiesz, kiełbasa albo wędlina raczej z Bolonii ma swoje korzenie gdzieś w Umbrii, bo to na pewno umbryjscy rzeźnicy, którzy wyjechali do Emilii Romanii ją wymyślili, jest dla mnie w pewnym sensie wzruszająca, no co mam ci powiedzieć.
1: No dobrze, ale jeszcze nie powiedzieliśmy sobie o lokalnych wędlinach, bo powiedzieliśmy o wędlinach wędrujących, które niesłusznie, jak się okazuje, wiąże się z Bolonią. Natomiast nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o tym, co w Norcinerii robi się, czy można kupić właściwie w Norcinerii umbryjskiej lokalnego.
0: No wiesz co, jest tam bardzo dużo, ale rzeczywiście one pierwotnie były robione tylko i wyłącznie z wieprzowiny. I to jest, słuchaj, też założenie, które trzeba zrobić i którego trzeba bardzo dokładnie pilnować, bo to jest coś, czego dowiedziałem się znowu od Rity, sąsiadki, a potem sobie to potwierdzałem, wiesz, porządnym researchem, czy rzeczywiście tak było. I rzeczywiście tak było. Te pierwsze norcinerie, które powstawały, to były rzeczywiście, wiesz, dzisiaj powiedzielibyśmy sklepy mięsne na parterze budynków w Nursi, czyli miejscu, w którym się urodził Święty Benedykt i jego siostra, święta scholastyka. Oni oczywiście przyjmowali uczniów i wiesz, a całe to świniobicie odbywało się zazwyczaj w jednym momencie roku, czyli jesienią, i wtedy tak naprawdę trwała obróbka tego mięsa i powstawało wiele, wiele, wiele rzeczy, które później wykorzystywano przez kolejne miesiące, bo to też jest kwestia tego, że te wszystkie wędliny, są to wędliny dojrzewające, kiedy rozmawiamy o guanciale, kiedy rozmawiamy o pancecie, czyli takich wędlinach, które na pewno kojarzymy, bo są wykorzystywane do carbonary, czyli po podgardlu i oboczku dojrzewającym. Ale możesz sobie kupić salami, które uważam, że jest w Umbrii absolutnie wybitne. Ono jest doprawiane całymi ziarnami pieprzu, które oczywiście podczas krojenia tego salami również pięknie się kroją, więc nie mamy tego pieprzowego, intensywnego smaku, który dominuje, tylko jest to jakby dopełnienie smaku mięsa. Mamy też prosciutto di Norcia, czyli, albo Norcia raczej, prosciutto, czyli szynkę, która rzeczywiście jest, wiesz, jest robiona tak, jak była robiona przed wiekami, czyli najpierw jest zasalana, odsalana, potem jest odrobinę podwędzana, potem jest odwieszana, żeby sobie dojrzewała. Jest też wędlina, która swoim kształtem przywołuje na myśl sakiewkę, że baniak, księdza, i tak się nazywa. I wiesz, i to wszystko są, to są różnego rodzaju wędliny dojrzewające. Jest też capocollo, czyli karkówka, bo to są różne części wieprzowego po prostu mięsa wykorzystywane do tego, żeby przygotować coś, co jest w stanie przetrwać po prostu kolejne miesiące.
1: Rozmawiamy w gruncie rzeczy wciąż o kuchni prostej, chłopskiej, zwyczajnej, no takiej, co przez pokolenie.

0: Ania się tam zasadziła. A co byś powiedział o kuchni wysokiej? Czy miałeś jakieś doświadczenia z umbryjską kuchnią wysoką? I jeśli tak, to co by to mogło być?
1: Tak sobie szukam w głowie, nie jestem w stanie ci powiedzieć, wiesz, bo oczywiście w tej chwili są w Umbrii restauracje, w których zjesz wybitny tatar z Kianiny, czyli z tej wielkiej białej krowy, z której uprawy słynie Dolina Rzeki Kiany w Toskanii. Ale to jest, wiesz, to jest kuchnia wysoka raczej w takim dzisiejszym rozumieniu niż w rozumieniu historycznym, bo pytasz mnie raczej o ten historyczny
0: przymiar. Tak, pewnie ja tak.
1: Przyznaję się, słuchaj, nie wiem.
0: Muszę Państwa przeprosić za to, że rozmawiamy o jedzeniu, ponieważ w książce Via Flaminia, opowieści z Umbrii, Perugio, Perugino, Bramante, rzymskie drogi, wspaniałe dwunastowieczne rzeźby, których trochę zdjęć też w książce można znaleźć. No ale cóż poradzić, rozmawiamy tutaj o jedzeniu i o tym po mistrzowsku opowiadał autor Via Flaminia, Bartek Kierzun, bardzo dziękuję.
1: To ja bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Tafel Muzyk.
0: Jak się rzekło, w Umbrii głównie możemy liczyć na kuchnię chłopską i chłopską tradycję. Ona jest najmocniej widoczna, najbardziej obecna. To nie jest kraina dworów. Rzecz podobnie wygląda w muzyce, ponieważ Włosi swoją spuściznę muzyczną, tak zwaną ludową czy etniczną, dokumentowali już dość dawno. Gdzieś na początku lat 90. wyszła kilkupłytowa seria pod tytułem Bali Tradizionali in Umbria i jest to zbiór, antologia właściwie przygotowana przez muzykologa Giuseppe Michele Gala, antologia ludowych tańców, prostych do zmęczenia aż. Nie znajdziemy tutaj elegancji wykonywanych na strunach tarantelli, nie. Tutaj są praktyczne tematy muzyczne do tańczenia. Muzyka taneczna z towarzyszeniem akordeonu diatonicznego najczęściej, proste granie, szybkie tańczenie, na dłuższą metę pewnie męczące, no ale żeby posłuchać czy usłyszeć, jak w miasteczkach umbryjskich i w umbryjskich wioskach przy okazjach świąt różnych tańczono, całkiem dobra okazja. Zostawiam Państwa z jednym z tanecznych utworów, nie wiadomo z kiedy pochodzących, ale ujętych w antologii tradycyjnych wiejskich tańców umbryjskich. Natomiast książkę Bartka Kierzuna mogą Państwo otrzymać. Mamy kilka egzemplarzy Via Flaminia i ci z Państwa, którzy pierwsi napiszą na adres wydawczyni, podaję maria.czok@polskieradio.pl, na nową, niekulinarną wprost, ale fascynującą książkę dokumentalną Bartka Kierzuna mają szansę. Tradycyjna muzyka umbryjska zostaje z Państwem. Proszę pisać w sprawie książki. Żegnam się, do usłyszenia. Łukasz Modelski.

0: Dwójka na fali.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonami
2: Grzegorz Dąbrowski
1: i Mariusz Gradowski. Zapraszamy Państwa na spotkanie z muzyką z miejsc odległych, a nawet jeśli i bliskich, to tak naprawdę z muzyką niosącą gdzieś daleko, daleko za siódmą górę, za siódmą rzekę.
2: I zaczynamy naszą dzisiejszą podróż od Kolumbii, a dokładniej od wybrzeża Pacyfiku. Hugo Candelario to urodzony w Guapi kompozytor, aranżer, saksofonista i wirtuos marimby de cionta. To artysta, który postanowił tradycyjną muzykę z tamtego regionu rozpowszechnić na świecie i czyni to razem z jednym z zespołów, które prowadzi. Jest nim Grupo Bahia. To właśnie wykonania tej grupy stały się emblematyczne, jeśli myślimy o korzeniach muzycznych wybrzeży Pacyfiku w Kolumbii. I równie emblematyczny dla afrokolumbijskiej kultury muzycznej jest wspomniany już instrument marimba de cionta, który doskonale Państwo rozpoznają w tym utworze. Przed nami rumba Juanquita.

0: Rumba Juanquita, grupa Bahia pod dyrekcją Hugo Candelario, który też wykonywał tutaj partię Marimby de Chonta, a to fragment z płyty Pura Chonta Recargado, co można przetłumaczyć na klasyczna Chonta. W nowej odsłonie tę płytę wydano w roku 2008.
1: Szczerze mówiąc, nie znałem tej kompozycji. Brzmi, no 2008 rok to nie tak dawno, a brzmi właściwie jakby mogła być nagrana powiedzmy w latach 70., a może nawet wcześniej. Bardzo to ciekawe. Dzięki Grześku za pokazanie tej muzyki. Te cudowne perkusjonalia przypomniały mi o mistrzu tego rodzaju instrumentów, który był jednym ze współautorów, tak jak Chano Pozo czy Tito Puente, swoistej mody czy kariery na brzmienia kryjące się pod tym jakże pojemnym terminem Latin Jazz. Ale nie będziemy tego terminu tutaj rozbierać na czynniki pierwsze, bo jest to równie pojemne, co czasami oczywiście mylące. Ramon Santa Maria Rodriguez, czyli kubański kongista, znany szerzej jako Mongo Santa Maria. Grania rumby uczył się na ulicach Hawany, potem trafił do Meksyku, potem do Nowego Jorku. Z kim on nie grał? Wspomniany Tito Puente, Carl Jader. Nagrywał jako lider, jako sideman, ale tutaj będzie nas interesował jego największy przebój i część z Państwa już doskonale wie, o którą kompozycję chodzi. Napisana i nagrana w roku 59 kompozycja Afro Blue to jest jeden z tych cudownych hymnów muzyki jazzowej, pokazujących jednocześnie siłę, jaka tkwi w tych afrykańskich korzeniach. Jeden z pierwszych standardów, w których pojawia się polirytmia tak czytelna, trójki na dwójki, te pulsy się przeplatają. Kto tej kompozycji nie grał? No oczywiście wielu nie grało, ale pamiętamy, kto grał. Abby Lincoln cudownie śpiewała. John Coltrane uczynił z tego utworu wspaniały wehikuł do wyrażania

własnych myśli muzycznych, Didi Bridgewater, Diane Reeves, ale sięgnijmy po tę oryginalną, jeszcze instrumentalną wersję przeboju Afro Blue, Mongo Santa Maria.

0: Afro Blue, utwór Mongo Santamaria. I to on prowadził cały zespół w tym nagraniu, które jest z nami od roku 1959. Kiedyś jeszcze w śpiewniku jazzowym prezentowaliśmy ten utwór, a dzisiaj w dwójce na fali.
1: No tak, Wspomnień Czar to było grubo ponad 10 lat temu, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie, w dwójce na fali przenosimy się z kontynentu na kontynent. Wyruszamy do Afryki, bo niedawno minęły 2 lata od śmierci Toumani Diabetego, malijskiego mistrza instrumentu, który pochodzi z zachodniej Afryki, a tym instrumentem jest kora. Jest to coś na pograniczu lutni i harfy. Ma 21 strun i pudło rezonansowe z dużej tykwy. Toumani Diabate pochodził z rodziny o bogatych muzycznych

tradycjach. Od najmłodszych lat absorbował kulturę griotów, tradycyjnych muzyków, takich swego rodzaju bardów, którzy przez wieki byli strażnikami pamięci w kulturach zachodniej Afryki. Wiele jest nagrań, na których Toumani Diabaté gra z dużymi zespołami. Są nagrania, na których występuje z całymi orkiestrami nawet. Ja natomiast trochę na przekór sięgam po jego solowy album, na którym jest tylko on i Kora. Demande Variations z 2008 roku była pierwszą od 20 lat solową płytą tego malijskiego artysty. Cały album jest hipnotyzujący, bardzo go Państwu polecam. Ja zaś wybrałem ostatni na tej płycie utwór Cantelous, bo rozpoczyna go cytat z Ennio Morricone, którego myślę, że z niczym Państwo nie pomylą.

0: To był Tumani Diabaté grający na korze kompozycję Cantelous, taką swoistą wariację na temat muzyki z filmu Dobry, Zły i Brzydki. Tytuł odnosi się do nazwy ulicy w Camden Town, to jest dzielnica Londynu i tam zapewne ten utwór powstał.
1: Piękna muzyka. We dwójce na fali dajemy się ponieść falom skojarzeń. Kora, pomyślałem o Manamie, ale jednak nie, zostajemy w Afryce. Inspiracje zachodnią Afryką wybrzmiały czytelnie. Posłuchajmy zatem może czegoś ze wschodniej części tego kontynentu, także w pewnym przefiltrowaniu, bo był Londyn, a będzie Nowy Jork. Oto zespół Al-Sara and the Nubatones, którego liderką jest Sara Mohamed Sabunamal Gadi, czyli Al-Sara właśnie, urodzona w Sudanie kompozytorka, etnomuzykolożka, od wielu lat żyjąca i działająca w Nowym Jorku, gdzie emigrowała wraz z rodzicami po tych różnorakich turbulencjach, które dotknęły jej rodzimy kraj. Zespół powstał z jej inicjatywy w roku 2010. W 2014 wydał pierwszą małą płytkę i w tym samym roku ukazał się ich pełnoprawny debiut Silt. I to z tamtego czasu pochodzi piosenka, którą dla Państwa przygotowałem. Była do tej pory muzyka instrumentalna, więc coś z tekstem nie zawadzi. I to też jest ciekawy przykład na to, że muzyka, jakkolwiek nie miałaby w sobie tekstu, to i tak działa przede wszystkim dźwiękiem, co głosi chociażby socjolog muzyki Simon Frith. Najpierw dźwięk, a dopiero później znaczenie słów. Zapewne część z Państwa nie będzie rozumiała w pełni tego tekstu, ale jedno słowo może dać do myślenia. Habibi. Tak, czyli ukochany, ukochana, miłość. O tym właśnie będzie ta kompozycja. Moja miłość, kochanie moje. O, tutaj coś, jesteśmy blisko znowu Kory i Manamu. Sama Al-Sara mówi, że to jest coś jak soul music z Afryki Wschodniej albo wschodnioafrykański retro pop. Jak zwał, tak zwał. To po prostu bardzo dobra muzyka.

0: Moja miłość jest jak mango i jabłka. Moja miłość to miód. Wszystko inne jest mdłe. Pojechałabym wszędzie, żeby być tylko z tobą, kochanie moje. Tak śpiewała Al-Sara i jej zespół Nubatons, który jej znakomicie towarzyszył w piosence Habibi Tal z płyty Silt, rok 2014. Odrobina wschodniej Afryki, Sudanu, w programie drugim Polskiego Radia w audycji Dwójka na Fali.
1: W naszej podróży po zakątkach muzyki świata teraz przenosimy się do Armenii. Ten kraj wydał na świat wielu wybitnych albo po prostu bardzo przyzwoitych muzyków. Jednym z nich jest niewątpliwy czarodziej fortepianu jazzowego Tigran Hamasyan. Ja po raz pierwszy usłyszałem go na płycie Abu Nawas Rhapsody, skądinąd wspaniałej, sygnowanej nazwiskiem Dafera Yusefa. No i od tamtej pory, czyli mniej więcej od 2010 roku, śledzę artystyczne poczynania Tigrana. Mam dziś dla Państwa dwa utwory Hamasyana, bardzo różne, jakby z dwóch różnych światów, ale pokazujące, jak płodnym i jak niezaspokojonym artystycznie twórcą i pianistą jest ten młody jeszcze człowiek. Najpierw proponuję Państwu utwór zatytułowany Dżur, co po ormiańsku oznacza woda. Jest to tradycyjna ormiańska pieśń, ale w autorskim odczytaniu, co ja mówię, ultra autorskim odczytaniu.

0: dżur, czyli po ormiańsku woda tradycyjna, pieśń z Armenii w opracowaniu Tigrana Hamasyana. Wśród wykonawców Christo Ordini na basie, Nate Wood na perkusji, Ben Wendell na saksofonie i Areni Agbabian, która dośpiewywała tym swoim pięknym, anielskim głosem. Utwór ten pochodzi z płyty Shadow Theater z roku 2013.
1: To ja pójdę tropem tego głosu, bardziej niż tych mocarnych, potężnych dźwięków Hamasyana, który gra tak, jak gdyby miał rozwalić fortepian. Proponuję coś jednak spokojniejszego. Była Armenia, ruszmy zatem na zachód i docieramy do Ukrainy, chociaż trochę zahaczamy o Polskę, bo to tu ładnych parę lat temu, w roku 1999, kupiłem wydaną nakładem legendarnej wytwórni Koka, w Polsce zresztą wydanej, płytę Svitlany Njanjo Kytysi. I pamiętam, że najpierw ujęła mnie oprawa graficzna ze ślicznymi, poetyckimi zdjęciami w formie licznych wkładek. Kartonowe pudełko, szare, font taki.

maszynowy właściwie, a potem posłuchałem muzyki. Introwertycznej, delikatnej, zamyślonej, jaka to była cudowna ilustracja muzyczna do podróży wewnętrznej. Dziś ta płyta nic się nie zestarzała i myślę, że pomimo tego, że wybrałem utwór, który ewokuje pejzaże zimowe, śnieżne, lodowe, to jednak w letnie popołudnie zabrzmi dobrze. Proszę posłuchać. Svitlana Njanjo. Bez tytułu.

0: oszczędnie, delikatnie, poetycko. Svitlana Nianio, bez tytułu, z płyty Kytysi z roku 1999.
1: Słuchają Państwo audycji Dwójka na fali w programie Drugim Polskiego Radia, a ja teraz mam dla Państwa obiecany drugi utwór Tigrana Hamasyana.
0: Spokojniejszy?
1: Tak, tak jak zapowiadałem,
0: dzięki.
1: Będzie to muzyka z zupełnie innego bieguna zainteresowań artystycznych tego ormiańskiego pianisty. Mieliśmy utwór bardzo mocny z pogranicza jazzu i rocka progresywnego, a teraz będzie Tigran solo, delikatny, niemal oniryczny, malujący na fortepianie akwarelowy pejzaż, a może po prostu Tigran opowiada nam bajkę, bo tak właśnie zatytułowany jest utwór, który dla Państwa przygotowałem, A Fable.

0: A Fable, czyli bajka Tigrana Hamasyana z płyty o tym samym tytule, wydanej w 2011 roku. No i właśnie do premiery albumu Shadow Theater, czyli do premiery tej płyty, której fragmentu słuchaliśmy wcześniej, Tigran Hamasyan był kojarzony właśnie z takim delikatnym, ale bardzo wirtuozowskim graniem, bardzo melodyjnym, czerpiącym wiele z tradycji muzyki ormiańskiej i regionu, z którego ten artysta pochodzi. Ale jak się przekonaliśmy wcześniej, jest to muzyk, który poszukuje do dziś. Bardzo Państwu polecam jego najnowsze nagrania oraz koncerty, bo zdarza się, że i przybywa także do Polski.
1: Baśniowa Svitlana Njanio, bajkowy Tigran. Posłuchajmy jeszcze jednej bajki. W jej poszukiwaniu patrzymy na zachód, daleki zachód, na kraniec Europy, do Portugalii trafimy. Fado, ktoś powie, ale nie do końca, choć w muzyce zespołu Madrydeusz inspiracje fado oczywiście są, jeśli chodzi o nastrój, emocje, o pewne rozwiązania harmoniczne, brzmienia, ale jest to też muzyka oryginalna, autorska, piosenka autorska, chciałoby się powiedzieć. Często sięgam po muzykę, która brzmi w Lisbon Story Wima Wendersa, ale tym razem wybieram muzykę z piątego albumu autorskiego grupy Madrydeusz, z albumu zatytułowanego U Paraisu. 14 pieśni niespiesznych, mniej lub bardziej zadumanych, a wśród nich ta bajkowa. Wspiąłem się po kartonowych schodach, wyobrażonych, wymyślonych. Do niczego nie prowadzą, naprawdę nie prowadzą, są przecież z kartonu. Jest jeszcze jedno wejście do raju, węższe, wymyślone przez krasnoluda, strzeżone przez smoka. Znam tylko tę drogę do raju, u paraizu.

0: Znam tylko tę drogę do raju. Śpiewała Teresa Salgairu, a towarzyszyli jej muzycy zespołu Madredeusz. Bas akustyczny Fernando Judice. Gitary José Peixoto i Pedro Aires Magalhães, także autor słów i muzyki. A te subtelne syntezatory w tle jak mgła z nad rzeki to dzieło Carlosa Marii Trindady. Utwór U Paraíso. Kończymy to wydanie audycji Dwójka na fali. Na pożegnanie mamy jeszcze jeden utwór, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować. Tego samego dnia, co Tigran Hamasyan, tylko wiele, wiele lat wcześniej urodził się Piero Umiliani. To był 17 lipca 1926 roku. Zatem niedawno minęła setna rocznica urodzin tego włoskiego kompozytora, głównie muzyki filmowej, no ale nie tylko. Był na przykład muzycznym kawalarzem, którego głównie się pamięta za Mana Mana, spopularyzowanego przez show Muppetów. Niesłusznie jest kojarzony wyłącznie z tym utworem, bo był z Piera Umilianiego, no, kawał kompozytora. Łączył doskonały elementy jazzu, lounge, easy listening. Eksperymentował z różnego rodzaju muzyką elektroniczną. Pisał na bardzo różne składy. I teraz posłuchamy jego kompozycji Blue Lagoon w wykonaniu The Soundwork Shoppers. Bardzo dziękujemy za kolejny rejs Dwójki na fali. Już teraz zapraszamy na kolejny, a tymczasem żegnają się z Państwem
1: przy jednym wiośle Mariusz Gradowski,
0: a przy drugim wiośle Grzegorz Dąbrowski.

0: Słuchowisko.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam dziś na adaptację późnej noweli Bolesława Prusa zatytułowanej Ze wspomnień cyklisty. W roli urzędnika bankowego Fitulskiego usłyszymy Marcina Przybylskiego, a towarzyszyć mu będą także m.in. Krzysztof Kowalewski, Marian Opania, Anna Seniuk i Adam Ferency. Premiera słuchowiska w reżyserii Waldemara Modestowicza odbyła się w 2009 roku.
0: Teatr Polskiego Radia.
2: Ubrałem się. Popielaty kostium, włożyłem czarne pończochy w żółte pasy. Wsunąłem w kieszeń rewolwer, a w torebkę na kierowniku zakalcowate bułki z wysuszoną szynką, które mi służąca Ruzia złośliwie naszykowała. No i jestem gotów. Wyniosłem rower do sieni, lekko sprowadziłem go ze schodów i punkt o 9:00 znalazłem się na ulicy przed domem. Machinalnie wskoczyłem na siodło, ująłem kierownik, nacisnąłem pedały i ruszyłem jak lokomotywa. Miałem uczucie, że wyrastają mi skrzydła. Naprzód. Jechać bodajby 70 wiorst za miasto.
0: Bolesław Prus. Ze wspomnień cyklisty. A wszystko zaczęło się od kasjera w naszym banku, który wywarł potężny wpływ na moją przyszłość, ukazując nowy cel, nową drogę w życiu. W oczach naszego kasjera wszyscy ludzie są albo już gotowymi złodziejami, albo kandydatami na złodziejów. Każdy z nas, wchodząc do kasy, na sam widok kasjera czuł się sparaliżowany.
3: Podpisać!
2: Fitulski Anastazy.
3: 100, 175, 180. Proszę, proszę. No, oto urzędnik. 5 sierpnia odbiera pieniądze za lipiec. No, ale na takiego jednego 10 innych w sierpniu wziąłoby pieniądze nawet za październik. Kanalie! No, ileż u diabła wydajesz pan na siebie?
2: Panu kasjerowi powiem jak ojcu. Na mieszkanie 25 rubli, żywność z cukierniami i restauracjami, bo i tam człowiek niekiedy zabłądzi, około 35. No, praczka, usługa, obuwie, odzież nie przekraczają 40. Razem 100 rubli. Do tego 60 odkładanych na oszczędności.
3: A resztę wydaje się na dziewczęta.
2: Boże, uchowaj.
3: Ach, nie wmawiaj wam we mnie, że jesteś święty. Ja wiem, z praktyki pańskich kolegów, ile kosztują znajomości z damami.
2: Nie, świętym nie jestem, panie kasjerze, ale dla kobiety szlachetnie myślącej wystarczy bukiecik, pudełeczko cukierku.
3: A tak, tak, wystarcza, bo za resztę płaci mąż. Jak was diabli porwą kanalię. Kradnie z cudzego ogrodu i na tym robi oszczędności. Kwiateczki i cukiereczki. Bodaj was paraliż tknął. Tak dłużej być nie może. Jesteś pan za uczciwy i za mądry, ażeby polować do spółki z bandą łajdaków na cudze żony. 30 lat. Parę tysięcy zaoszczędzonych, najlepsze widoki na awans. Kto posiada takie warunki, nie powinien złodziejskim sposobem sięgać do cudzych kas. Ale jak przystało na porządnego człowieka i obywatela ożenić się, ty miałeś rodziców, więc i twoim dzieciom musisz dać legalnych rodziców. Nie można domu podrzutków zapełniać wciąż buchalterowiczami.
2: Ja uwielbiam płeć piękną. Tylko tak mnie czaruje ogół kobiet, że żadną pojedynczą zająć się nie miałem czasu. Nasz kasjer obudził mnie z zahipnotyzowania. Przyszła mi na myśl panna Pelagia, jego córka. Osoba młoda, posażna i bardzo wykształcona, która wprawdzie miała nieco wypukłe oczy, ale za to włosy do samej ziemi. Jednakże zostać zięciem kasjera z jego obsesją złodziei, to było ponad moje siły. A panna Henryka? Jasna blondynka, może trochę za niska i za blada.

0: ale za to jaka słodycz w obejściu, jak gra na fortepianie. Zacząłem bywać w domu panny Henryki i nie ukrywam, zakochałem się na śmierć. Pewnego dnia na siódmej wizycie Henia uszczęśliwiła mnie mazurkami Chopina. Włodek, jej brat, drzemał z gazetą w fotelu, a ja przewracałem nuty.
1: Moja złota,
2: moja jasna.
1: Przez całą wieczność chciałbym słuchać tej muzyki i przewracać nuty.
3: Hejka! A co to je chcę przewracać?
4: Oj, nuty.
3: Wiesz co, Żastek? Zostań introligatorem i wynajmij pod nami mieszkanie na warsztat, a będziesz mógł przewracać kartki oprawianych książek i słuchać, jak Henia gra.
5: Co ja w niej widziałem? Piękność nieszczególna, biust żaden, posag, ot taki sobie. A w dodatku brat, wałkoń i karciarz. Moja noga więcej nie postała w ich domu. Z drogi, no jak jedziesz, ośle? Jadę środkiem ulicy, omijam wozy, dorożki. Staram się nie potrącić przebiegających przechodniów. Oni śpieszą się do pracy, a ja na spacer. Niebo między dachami jest pogodne, ciepło, kurzu nie ma, piękny majowy dzień. Lecę jak ptak. Czuję taki zapas sił muskularnych, że przez cały dzień mógłbym nie zsiadać z roweru. Karolina!
1: Przepraszam, to moja wina. Nie chciałem.
5: O mało nie wpadłem między tramwaj i dorożkę. Na szczęście to nie była Karolina, ale adwokatowa Z. Nie, ja nie mogę jechać za miasto w takim stopniu zdenerwowania. W dodatku czuję wstręt do zakalcowatych bułek i zeschniętej szynki, które mi Ruzia dała na drogę.
0: Panna Karolina, moja serdeczna przyjaciółka. Te czarne oczy. Serce drgnęło we mnie jak kwiat w promieniach słońca. Dawałem jej lekcje buchalterii. Mieszkała w skromnym mieszkanku ze swoją matką, przyjemną staruszką. Ponieważ te szlachetne kobiety były w pieniężnych kłopotach, przysiągłem, że nie oświadczę się, dopóki nie wzrosną moje dochody i oszczędności. Zarzuciłem rower i co dzień przez 7 miesięcy pracowałem od 7 do 11 wieczór, siedząc nad rachunkami pewnej likwidowanej fabryki. Z wymarzoną Karolcią widywaliśmy się bardzo rzadko, ale moja miłość rosła jak kapitał składany w banku na wysokim procencie. W akcie szlachetnej ofiary postanowiłem, że gdy poproszę pannę Karolinę o rękę i zostanę przyjęty, pomówię na osobności z jej czcigodną matką i pożyczę jej z zebranego przeze mnie fundusiku 2000 rubli na wyprawę dla Karolci. W kwietniu moja praca zbliżała się do końca. Czułem się jednak zmęczony, źle sypiałem, straciłem apetyt. Niekiedy myliłem się w dodawaniu. Męczony przez troski poszedłem do ukochanej dziewczyny.
1: Panny Karoliny nie ma?
6: Nie, od 2 dni biega za sprawunkami.
1: Za sprawunkami? Jak to?
6: No, przed panem zdradzę sekret, bo był pan zawsze najlepszym przyjacielem. Wie pan, że Leon przyjechał?
1: Leon... A któż to jest? Co to za Leon?
6: No jak to pan nie wie? Przecież to narzeczony Karolki. Kochają się od 5 lat.
1: Wielki Boże, 5 lat?
6: Tak, zaręczyli się. Potem zerwali, on zasypywał ją listami, ona milczała. A potem oboje nie odzywali się do siebie. Ale ja czułam, że poza tymi gniewami tli się dawna miłość. Od 4 lat Leon jest dyrektorem wielkiej kopalni w Rosji. No, zapomniałam, gdzie to. Ma około 20 000 rubli rocznie. Kilkadziesiąt tysięcy w akcjach. Kupił dla Karoli prześliczne brylanty, zegarek i dał jej na domowe drobiazgi 6 000, oświadczając, że nowy fortepian sam jej kupi. Ślub ma się odbyć w tym tygodniu, ale zupełnie cichy.

0: się nawet z najbliższej rodziny, nikt nie będzie.
1: Nie dość wbić człowiekowi rozpalony nóż w serce. Trzeba go jeszcze parę razy wykręcić. Wróciłem do domu, ległem na łóżku, ale sen nie przychodził. Ogarnęła mnie złość i zacząłem układać plan zemsty. Był piekielny, choć bardzo prosty. Poproszę męża Karoliny o posadę buchaltera w jego kopalni, wykryję nadużycia, których niewątpliwie się dopuszczał, bo niby skąd miałby tak olbrzymie dochody, wepchnę przestępcę do kryminału, zrujnuję go, a w końcu wyciągnę pomocną rękę do jego żony. W ten sposób upłynął tydzień. Za dnia męczyłem się dodawaniem, w nocy marzyłem o bankructwie Leona, jego nagłej śmierci i połączeniu się z Karoliną. Doszedłem do takiego stanu, że w mojej głowie istniały tylko trzy myśli: Karolina, Leon i bezsenność. Więc zwolniłem się z biura i pojechałem do lekarza. Doktor miał twarz ascety i łagodne spojrzenie.
2: Co panu dolega?
1: Bezsenność. Nie sypiam od tygodnia. Prócz tego lękam się obłąkania, ponieważ tak ciągle myślę o tych samych osobach.
2: Jaki jest powód pana cierpienia?
1: Nieszczęśliwa miłość.
2: Aha. Tak. Zatem wciąż pan myśli o ukochanej. Inne kobiety są panu obojętne?
1: Kobiety nigdy nie wydają mi się obojętne.
2: Jak długo trwa ta nieszczęśliwa miłość?
1: Kocham się już 7 miesięcy.
2: A poprzednio?
1: Poprzednio kochałem się przez 3 miesiące.
2: A wcześniej?
1: A wcześniej doznawałem ogólnego uczucia życzliwości dla wszystkich kobiet. Czy jestem bardzo chory?
2: Pan uprawia jakiś sport?
1: Owszem, jeżdżę rowerem, ale od zeszłej jesieni nie byłem ani razu.
3: Z powodu?
1: Jestem buchalterem, miałem dodatkowe zajęcia.
2: Odkryliśmy źródło pańskiej niedyspozycji, a zarazem lekarstwo.
1: Tak.
2: Muskuły są zaniedbane, trzeba je gimnastykować, a przepracowane nerwy niech odpoczną. Zalecam 2-tygodniowy urlop, wyjazd rowerem za miasto, nie męczenie się, a także ciepłą kąpiel. Unikać niepotrzebnych rozmyślań, wspomnień. Niech pan ciągle coś obserwuje. Natury, krajobrazy, ludzi, domy, sprzęty. W ten sposób rozciągnie pan nad sobą siatkę wrażeń realnych, od których odbiją się widziadła. Cyklista posiada lekarstwo mocniejsze od wszelkich narkotyków. Rower. Ale powtarzam, nie wolno się męczyć.
1: Pełen wahań zbliżam się do rogatek. Bruk staje się coraz gorszy, domy coraz niższe, sklepy uboższe, ludzie brudniejsi. Przed sklepikiem z wiktuałami rozlała się ogromna czarna kałuża. A to wpadłem. Schodzę z roweru. Na ścieżce sterczy szpakowaty oryginał w brudnej koszuli i połamanym cylindrze. Głupkowato się uśmiecha i zachęca mnie, żebym szedł śmiało naprzód. Może by mu oddać bułki i szynkę? Nagle z bocznej uliczki wybiega czwórkami banda wyrostków obojga płci. Oczywiście bawią się w wojsko o 10 z rana.
4: Roto! Równiaś! Siada w marsz! Hurra! Hurra! Hurra! Ram tara ram ta, ram tara ram ta, ram tara da ta da!
5: Ja was... Banda łobuzów! Stójcie! Wracaj! Wracaj tu jeden!
6: No i ładnie, no i... Ładnie, cały jestem w błocie.
5: Pięknie wychowujecie dzieci.
7: A kto ich ma chować?
5: To od czego są rodzice?
7: Rodzice poszli na robotę.
5: A ochronki tu nie macie?
7: Ochronki?
5: A szkoły?
7: Szkoły!
1: Chciałem mu dać w zęby, ale się pohamowałem i tylko zepchnąłem rowerem idiotę ze ścieżki. Nie ma co, ładny mi spacer doktor przepisał. Wskoczyłem na siodełko i mimo błota na twarzy

0: ruszyłem dalej. Ale wczoraj sposób leczenia tak mi się spodobał, że natychmiast poszedłem do dyrektora banku prosić o urlop. Czułem, że nie mogę pracować ani godziny dłużej. Nasz dyrektor był ogromny, miał nastroszoną lwią grzywę i ministerialne maniery. Na powitanie podał mi dwa palce.
1: Cóż to, namawiają pana, żebyś porzucił nasz bank i przeszedł do konkurencji. Ale pan nie powinien tego robić. Masz dobrą pensję, czekają cię awanse, no i nie zamęczasz się pracą. To dla mnie bardzo niemiła niespodzianka.
0: Ależ, panie dyrektorze, słowo honoru, że nawet o tym nie pomyślałem.
1: Nie?
0: Nie.
1: A więc pana przyjaciele puścili plotkę. To u nas to normalne. Jak to teraz? Ludzie prędko się dorabiają łajdaki. Jeżeli przyszedł pan po podwyżkę, to źle pan trafił.
0: Boże uchowaj, ja tylko chciałem prosić pana dyrektora o urlop, ponieważ doktor zalecił mi...
1: Urlop? Pracujesz pan zaledwie kilka lat. I już, żeś się zmęczył. Urlop! Któż to dziś bierze urlopy?
0: Doktor kazał mi odpoczywać. Jestem przepracowany.
1: Doktor? Jaki doktor? Przepracował się pan, ale chyba nie w naszym banku. Bierze pan robotę po godzinach, więc my nie musimy panu dawać urlopu.
0: W takim razie proszę pana dyrektora o dymisję.
1: Wałkoniowi dałbym dymisję z przyjemnością. No. Ale panu wolę dać urlop. Na długo to?
0: Przynajmniej na 2 tygodnie.
1: Bardzo dobrze, na 10 dni. I cóż to panu zalecił, doktor?
0: Wyjazdy rowerem za miasto.
1: A to pan masz jakąś wesołą chorobę, panie Fitulski. Majówka, raki, kurczęta z mizerią i wszystko na koszt banku.
0: Więc pan dyrektor pozwala mi od jutra?
1: Pan sam sobie pozwala, to wielka różnica. Przynajmniej... Miej pan sumienie i w ciągu tygodnia zakończ tę dziwną kurację.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ukłoniłem się nisko, a dyrektor dał mi na pożegnanie tylko jeden palec. Wróciłem sam do pustego mieszkania. Tymczasem noc zapadła, a ja znalazłem się w łóżku z nadzieją, że dzisiaj wreszcie zasnę. Nagle pokój zaczął się chwiać i ruszył z miejsca. Kołował powoli, a potem prędzej, coraz prędzej. Błękitna przestrzeń zaczęła napełniać się kobiecymi figurami. Jedna miała namiętny uśmiech i oczy dziecka. Druga rozpuszczone włosy i twarz świętej. Trzecia... W jedwabnej sukni uosabiała mądrość. Czwarta z przecudnymi ramionami wyglądała na królową. Inną stroił kostium grecki, spod którego wychylały się nieziemskie kształty. A każda miała w sobie coś z Karoliny.
3: Tak postanowiło okrutne przeznaczenie, że kobieta nie może uszczęśliwić każdego, który ją kocha, chociaż nie był jej obojętnym. Ale uspokój się, miłość twoja znajdzie nagrodę. Do którejkolwiek zwrócisz się kobiety, mnie znajdziesz, albowiem ja jestem każdą, a każda mną.
0: Łzy mi płynęły. Uciekł żal do Karoliny, pretensje do jej męża i nieuleczalna rozpacz. Nagle poczułem ostry zapach cygara i usłyszałem głosy.
4: I skąd mu się to wzięło? Człowiek spokojny.
1: Jak telefon przed południem?
4: Kart nie znam.
5: Wolał kobiety.
4: Nie bywał na wyścigach?
1: Nie ścigał się na ulicy.
4: Nie włóczył się po knajpach.
5: Zapewne przyjmował u siebie.
4: Ze wszystkich przyjemności znał tylko jazdę na rowerze.
1: Na czym on jeździł, my nie wiemy. W każdym razie był to łajdak, wcale nie lepszy od innych.
4: Bo pan dyrektor uprzedził się do niego za przedłużenie urlopu.
1: Więc niech powie doktor, w jakim stanie go znalazł.
5: Tak, robi to wrażenie obłędu na tle erotycznym. Są halucynacje węchowe, słuchowe, wzrokowe.
1: Cóż z nim zrobimy?
4: Trzeba go oddać do...

0: szpitala wariatów.
1: A oddaj go pan. Niech już o nim nie słyszę.
2: Jak to on się nazywa?
0: Anastasy Pitulski.
3: Jezus Maria. Znikli. Wariat na tle erotycznym. Czy spałem? A może to naprawdę halucynacje?
4: Rozmyślania przerwała mi głośna wrzawa. Kilkadziesiąt kroków przed sobą zobaczyłem stojący na drodze wóz otoczony gromadką kobiet i dzieciaków. Ktoś co chwila podbiegał do wozu, schylał się i prędko uciekał. Jakaś bijatyka?
0: Awans! Raz! Się krwie! Darmocho się zachciało!
5: Halo, gospodarzu! Gospodarzu! Nie wstyd wam tak kobietę katować!
0: No to po co wstydź? Pieścierwa! Porżnęły mi worki nożami, wysypały kartofle i teraz kradną! Z czym ja wrócę do domu? O, czy ja mam kogo żywić?
6: Strażniki!
4: O, i teraz możecie się poskarżyć, bo idą strażnicy, ale kobiet bić nie wolno!
0: To pan się skarż!
4: Demoralizacja. Biedny chłop też ma kogo żywić. Szkoda, że nie oddałem mu bułek i szynki. Gdyby tak na tym przedmieściu założyć ochronkę. Dzieci nie tułałyby się po ulicach i nie oswajały z przestępstwem. Ależ to jest genialna myśl. Cudowna idea. Leciałem po gościńcu jak sokół po niebie i puściłem wodze fantazji. Oto mam swój bank i po 15 latach uczciwej pracy dorobiłem się fortuny. Cały naród zapragnął złożyć mi hołd. Deputacje obywatelskie, wiwatujące tłumy, orkiestra gra marsza, dywany, dziewczynki z kwiatami, stosy telegramów z Nowego Jorku, Londynu, Paryża, Tobolska, Jakucka. Estrada, purpurowy baldachim. Siadam na złoconym fotelu, a potężny dostojnik, bardzo podobny do dyrektora naszego banku, wygłasza mowę.
0: Czcigodny jubilacz, wszakże to ty, jadąc na spacer higieniczny, zalecony ci przez lekarza, zwróciłeś uwagę na potrzeby uboższej naszej braci. Orlim spojrzeniem ogarnąłeś demoralizację przedmieści. Młodzież bez pracy, dzieci bez nauki. To ty powziąłeś genialną myśl zbudowania ochronek w miejscu, gdzie dotychczas panowały występek i lenistwo. To ty dodawałeś otuchy, pomagałeś w budowie, a każda twoja wizyta potęgowała siły pracowników i uszlachetniała mieszkańców przedmieścia. To też, gdy przed kilkunastu laty nie wstydzono się tam rabować pracowitych wieśniaków wiozących jarzyny do miasta. Dziś nie jeden wolałby umrzeć z głodu na cudzych kartoflach, aniżeli wyciągnąć do nich świętokradczą rękę.
4: Znowu poddałem się przywidzeniom i zaostrzyłem swoją chorobę. Och, basta! Na szosie zrobiło się pusto. Po prawej stronie bezgraniczna równina, strasznie zielona. Po lewej tak samo, tylko słupy telegraficzne w równych odstępach. Łan żyta, łan pszenicy, potem łan pszenicy i łan żyta. Dalej znowu, łan żyta, łan pszenicy. Wtem na lewo od szosy mignęło coś czerwonego i żółtego. Co to może być? Aha, naturalnie, że dziewczyna wystrojona w czerwony kaftan i żółtą spódnicę. Zaraz ją dogonię. Nic osobliwego, ale i niczego, dziewucha. Włosy ciemne, twarz rumiana, okrągła. Ja tam nie mam uprzedzeń. Kto pyta sarnę, czy wykształcona, czy gra na fortepianie? Ważne, że to piękne stworzenie ma zgrabne ruchy, miły pyszczek i smaczne mięso. Niech będzie pochwalony! Daleko idziesz, dziewczynko?
6: A gdzie oczy?

0: niosą.
1: A czy mogę jechać przy tobie?
0: Wie pan, tędy nie przejedzie.
1: Poczekaj, poczekaj no chwilkę.
2: Stój, zaczekaj. Zaczekaj, ja ci coś dam.
3: Uciekła w pole.
1: Jednak głupie te wiejskie dziewuchy i ordynarne. Żadnej delikatności. Przecież chciałem jej tylko dać bułki z szynką. Okolica się zmieniła. Na prawo od szosy kilka budynków gospodarskich, na lewo jakiś gaj. Słodko pachną czeremchy. Między czeremchami stara pochylona wieżba. Przy niej kilkoro ludzi i rozkrzyczona gromadka dzieci.
4: Wy róbcie jak wam lepiej. A ja co widział, to widział. Kiedy Szymek Latoch przybił sowę do płotu, piorun trzasnął i spalił mu wszystkie budynki.
5: A tego złodzieja piorun nie mógł trzasnąć, kiedy mi niszczył kurczęta bez cały rok?
4: Jego pomiot do 10. pokolenia popamięta karę i żaden psubrat już tu nie przyleci.
6: To nic nie pomoże. Prusak by tak nie zrobił. Lepiej zbudujcie kojec dla drobiu, a nie dostanie go żaden jaszczur.
7: Jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur, jaszczur
2: do drzewa za skrzydła? Przecież on jeszcze żyje.
0: Żyje, żyje! Rusza się, rusza, rusza!
7: Jastrzębia przybili!
2: Odsuńcie się. Odsuńcie się.
5: Patrzajka, patrzajka! Pan będzie strzelał z rewerweru!
2: Zaraz się skończą twoje cierpienia, biedaku.
5: Paf!
2: Żeby cię kolka sparła, ty łobuzie, no i chybiłem. Kula poszła bokiem.
4: Usunęło się przed wielmożnym panem drzewo.
6: Kiedy ma bestia ginąć, niech zginie z mojej ręki.
4: Lamasz!
2: Ale kamieniem, no. Barbarzyństwo. Sumienia nie macie. Została krwawa miazga z piórami. A na drugi raz... Nie przykuwajcie żywych ptaków, bo w Warszawie jest opieka nad zwierzętami i mogłaby was zaskarżyć do sądu.
5: A czy w Warszawie zapłacą mi za kurczęta, co ten psobrat wyłapał?
3: Chodź na dzieciaki, będziemy się bawić w jastrzębia. Macie gwoździe? Józek będzie jastrzębiem.
7: Jastrząb przybiegł!
4: Dam ja ci chytru jastrzębia! Dam ja ci gwoździe! Aż ci się pysk na drugą stronę wykręci! A skalicz, którego, to ci tak podziękuję!
1: Niech będzie pochwalony, pójdę już. Oto dziczyzna.
6: Ciemnota. U prusaków co innego.
1: Byliście w Prusach?
6: Co roku, przez 5 lat.
1: A nie wstyd wysługiwać się Szwabą?
6: Człowiek prosty i biedny zawsze musi się komuś wysługiwać. Prawda, że lepiej swojemu w Wielki Piątek niż obcemu w Wielką Niedzielę.
1: A jakże was tam Prusacy traktują?
6: Dobrze. Dają śpek, kartofle, krupy. Jeden pan Tresko, co u niego był w przeszłym roku, to i po polsku zaczął gadać. Świnia, psia krew, cholera. I ja tak ślicznie, jakby się tutaj urodził.
1: No ładnie, ładnie. Ale na wsi smutno. Puste pola, ludzi jak na lekarstwo.
6: Gdzie zaś pusto? Niech pan ino spojrzy. Widzi pan? We 4 pary koni bronują. Pewno kartofle. A tam o, ze 7 chłopa gipsują gro, a może koniczynę.
1: Nie widzę.
6: Tu z brzega nic nie ma, ale dalej. Między drzewami chałupy, a przy nich baby płótno blichują.
1: Nic nie widzę.
6: O, tam znowu sieją.
1: Gdzie?
6: Pewnie mieszankę, tam dalej. No. O! Raz, dwa, trzy pługi.
1: Trzy pługi.
6: I to ma być pusto, smutno? Tyle ludzi snuje się po naszych polach.
1: No, ale tutaj nic nie widać, tylko łany. Z prawej strony pszenica, z lewej... żyto. Co, teraz też widzicie tu jakichś ludzi, co?
6: A co mam nie widzieć? Gdyż te łany same się nie zrobiły. Tylem się na nich napatrzył, że ino spojrzę po polach,

0: zaraz mi wyrastają z ziemi chłopy i baby, pługi, wozy, siewniki, żniwiarki, panie, cepy różne i tam takie.
1: O, mało go nie uściskałem. Ten poczciwy chłop ulega przywidzeniom nie gorzej ode mnie. Podziękowałem mu grzecznie, a ponieważ nie chciałem demoralizować jałmużną dobrego człowieka, siadłem szybko na rower i pomknąłem szosą do Małocina. Po chwili trafiam na taką ciżbę, że muszę zsiąść z roweru. Ludzie tłoczą się koło straganów z czapkami, pieczywem, kupują uprząż, sita, garnki. Tłum popycha mnie na skład beczek i szaflików, a gdy się cofam, żeby nie uszkodzić roweru, chwyta mnie w rozkrzyżowane ręce dziad, który za parę groszy obiecuje mi wyjednać zbawienie wieczne, choć gębę ma zarośniętą jak pinczer. Machinalnie odwracam głowę i widzę murowany domek, a w nim restaurację.
2: Ja popilnuję roweru.
3: A coś ty za jeden?
2: Mamy tu restaurację.
1: A nie zepsujesz mi roweru?
2: Ja bym tam miał zepsuć. Jeszcze bym potrafił naprawić.
1: Wchodzę do restauracji i przebijam się do bufetu. Odsuwam dwóch chłopów padających sobie w objęcia i uciekam przed umorusaną dziewczyną niosącą porcję kiełbasy z kapustą. Gospodarz jest zajęty rachunkami, więc siadam z boku na ławce przy długim stole.
4: Powiedziałem, że wyprawię ci wiesele i wyprawię.
5: La Boga. Przecież było wiesele.
4: Co to za wiesele? Uczcili się ludzie, czy co?
5: Oj, uczcili me. Uczcili.
4: Ugarstwo! A ty uszanowałeś kogo? Nikomu i kieliszka wódki nie postawiłem.
5: O, la Boga! La Boga!
4: Wstań, że ty chamie, kiedy widzisz porządną osobę! Pokłoń się do nóg, jelemożnemu panu, a może ci co ofiaruje. On pana prosi o błogosławieństwo.
1: To ja mam go błogosławić? Przecież on ze dwa razy starszy ode mnie.
4: Tak jest. On mi prosi względem tego, żeby jelemożny pan czymkolwiek wygodził mu niby na wiesele.
1: Ale ja go nie znam.
4: Cześć, jego to wszyscy znają. To Bartek jest, nasz nocny stróż.
6: Masz tutaj, czekaj, stróżu. 20 groszy. Na błogosławieństwo.
7: Co? Ja was, śmierusy, nauczę zaczepiać ludzi po restauracjach. Niech pan pozwoli do alkierza. Porządny gość nie ma co robić między taką hołotą.
1: Wszedłem do drugiego pokoju, w którym znajdowała się szafa, komoda, na niej dziwne przedmioty, kilka krzeseł i stół nakryty serwetą. Jednocześnie otworzyły się drzwi od kuchni i wyszła dystyngowana dama, niezbyt piękna, niezbyt młoda, z melancholijnym uśmiechem.
8: Pan pragnąłby przekąsić?
1: A co jest?
8: Wszystko, co pan każe.
1: O, więc mógłbym prosić o befsztyk?
8: Naturalnie, chociaż jeżeli mam być szczerą, radziłabym pieczeń wieprzową.
1: Zdaje się na pani gust.
8: I będzie pan zadowolony.
7: Elodio, dlaczego te psie ścierwa nie podają kiszki z kapustą?
8: Za chwilę, Lubowirze. Wiem, co pan sobie myśli. Gdyby mój dziadek, Trójogon Rozprówalski, mógł wstać z grobu, skonałby po raz drugi, zobaczywszy mnie w podobnej sytuacji.
1: No tak. A co to jest tam na komodzie? Jakiś model?
8: Och, przed panem nic się nie ukryje. To jest młyn zrobiony przez mojego syna.
1: A tego, co pilnuje roweru?
8: Tak, ten młyn się poruszał, ale pękła sprężyna od nakręcania i od tej pory...

0: stoi. A to, o, proszę, to jest katarenka. Mój syn zrobił jeszcze mękę pańską w butelce, szkatułkę, która się sztucznie otwierała i mnóstwo innych wynalazków.
1: Ależ to genialny chłopiec. Ach,
0: pracowałam nad nim. Od dziecka czytałam mu Mickiewicza, Kraszewskiego.
1: A jakie ma pani zamiary wobec tego chłopca?
0: Ksiądz proboszcz radził oddać go do ślusarza. No, ale nie mogę pozwolić, żeby prawnuk Rozprówalskiego był rzemieślnikiem.
1: No tak.
0: Poślemy go do szkoły politechnicznej. Jeżeli wygramy na loterii, pospłacamy długi.
2: 3 porcje kiełbasy dla pana, pieczeń wieprzowa z kartofelkami.
1: Szybko załatwiłem się z pieczenią. No, była nawet smaczna. Pani Elodia sama przyniosła mi herbatę. Ledwie włożyłem cukier i zamieszałem, w sali obok rozległ się hałas, a w drzwiach stanął gospodarz.
0: Lubomirze! Tam się biją!
2: I nie! Wyrzucili za drzwi Bartka z opiekunem.
0: To znów prosili o błogosławieństwo.
2: Rozumie się. Czy pan kazał Felkowi pilnować velocypedu?
1: A tak, prosiłem go o to.
2: Nie chcę nic mówić.
1: Ale czy coś się stało?
0: Mój mąż jest ojczymem Felisia i jest trochę do niego uprzedzony. Chłopak przypomina mego pierwszego męża, nieboszczyka, a Lubomir umie być zazdrosny nawet o zmarłych. Wiecznie o coś podejrzewa dzieciaka.
1: Te wyjaśnienia mnie nie uspokoiły. Odsunąłem herbatę i przez kuchnię wybiegłem do sieni. Na dziedzińcu pobłogosławione śmirusy oblewały wodą rozbite głowy. Trochę dalej uczynny Felek oprowadzał mój rower.
3: Boli mnie.
4: To nic? Ale cię uczcili. Wydał ci obwarzanek. Kasper postawi ci piwa. Aby ten z Warszawy, ten na cienkich nogach ofiarował ci 20 groszy.
1: Pokaż mi rower.
5: Już pan jedzie?
1: Jeszcze nie, chcę tylko coś zobaczyć. Otwierałeś torebkę pod siodełkiem?
6: No tak.
1: Nie ma angielskiego klucza do odkręcania muter. Przyznaj się, wyciągnąłeś klucz?
5: Ani mi się śniło.
1: Dobrze, idę po twojego ojca.
6: Złośliwa uwaga o moich cienkich nogach tak mnie rozwścieczyła. Chwilę później żałowałem mojej popędliwości. Gospodarz rzucił się na chłopca, zdjął pasek i zaczął walić bez miłosierdzia. Z restauracji dochodził głośny szloch pani Elodii.
2: Łajkachu! Gadaj mi zaraz! Wyjąłeś panu klucz z torebki? Wyjąłeś!
7: Wyjąłem!
2: Gdzie schowałeś?
7: W drewutni!
2: Idź i przynieś! Głowę psie ścierwo ma za 10. Każdy zamek naprawi, nawet parasol i zegarek. Z pieniędzy także nic nie weźmie. 10 rubli można przy nim zostawić i nie tknie. Ale kiedy psie ścierwo zobaczy obcążki, dłutko, pilnik albo klucz, nie wytrzyma i musi ukraść. Choć wie, że łajdactwo zawsze się wyda i nie ominie go basarunek. No i przyniósł. Oddaj panu klucz i przeproś.
7: Przepraszam.
1: Może ja zapłacę rachunek.
2: Proszę.
1: No proszę. A to dla ciebie złotówka. Za to, żeś pilnował roweru.
6: Zuchwały wyrostek rzucił złotówkę na ziemię. Ale wstyd.
1: Za straganem czapnika zagrodziła mi przejście kasztanowata krowa. A za nią przecieram oczy.
6: Nie. To nie złudzenie. Stary powóz, a na koźle panna.
1: To nie może być kobieta. To wcielenie wszystkich marzeń mojego życia.

0: znam te pukle ciemnych włosów. Wpatrywałem się w oczy, bezdenne otchłanie rozkoszy, a ten niebiański owal twarzy, kochane usta. Już wie, prawdziwa wielka miłość jest jedną z form wiekuistości. Spojrzała.
1: Ach, jak ona na mnie spojrzała. Ona i ja jesteśmy połowami jakiejś mistycznej istoty androgyny. Zaraz.
2: Stój, stój! Powóz rusza, odjeżdża, skręca, znika między domami, a ja nie mogę wydobyć się z tłumu. Znika! Nie wiem, kim jesteś, nie wiem, gdzie mieszkasz, ale będę cię gonił! Odnajdę cię! Ukochana! Droga wysadzana topolami i kasztanami, zarośnięty wąwóz i całe łany młodego zboża. Jak tu wesoło, mój Boże, jak tu wesoło! Nie mogę jechać za szybko, bo mi lekarz zabronił się męczyć. Na szczycie wąwozu gromadka dzieci siedzą i czegoś wypatrują.
1: A nie przejeżdżał tędy powóz?
3: Lucyfer! Lucyfer! Lucyfer!
2: Pewnie wam chodzi o velocyped! Velocyped! Papa!
4: Zdolny ten felek.
1: Szkoda chłopca, że się marnuje. Gdy będę miał swój bank i zarobię kilka milionów, każę go kształcić. Wtedy mój genialny wychowanek ofiaruje mi nowy motor do samochodów, statków i fabryk. A na moją cześć nazwie go System Fitulio. Łzy zakręciły mi się w oczach.
0: Muszę dogonić powóz. Muszę ją jeszcze raz zobaczyć. Naciskam na pedały i rozpędzam się.
1: Za tę jazdę dano by mi medal. Dawno już tak nie jechałem.
0: Ziemia szybko ucieka spod nóg. Bez zawrotu głowy patrzeć na nią nie mogę. Drzewa i słupy telegraficzne tylko migają. Wiatr świszcze w uszy.
1: Co? Ja mam być chory? Ja mam być zdenerwowany?
0: W całej Warszawie nie ma zdrowszego ode mnie człowieka. Ja jadę! Hurra! Nagle trach! Wjechałem w szkło z rozbitej flaszki i przerżnąłem oponę roweru. Usłyszałem syk, trzask, rower stanął, dęba, coś podrzuciło mnie w siodełku, oderwało nogi od pedałów. Machnęło mną w powietrzu, wywinąłem kozła i rąbnąłem na szosę.
1: Dalej już nic nie pamiętam. Siadam na ziemi.
0: Aj! Boli mnie prawa noga. Na szczęście nie złamana, tylko rozbita. Aj.
1: Całe ciało mam poobijane. Przyciągam nieszczęsny rower. W przednim kole wielka dziura, lewy pedał zgięty, kierownik skrzywiony. Tylko bułki z szynką nietknięte. No. Dalej na tobie nie pojadę. Jesteś trupem, przyjacielu.
0: Co to za diabelski pomysł, żeby wysyłać mnie rowerem za miasto? Człowieka chorego, zdenerwowanego, który od tygodnia nie sypiał.
1: Słowo daje doktorzy to rzeźnicy. I co ja teraz będę robił? Samotny, na pustkowiu, bez nadziei na ratunek. W jaki sposób dostanę się do miasta? Z tej desperacji chyba znowu zemdlałem albo zasnąłem.
5: Panie Rzępolski! Panie Rzępolski!
1: Kim pan jest? Gdzie ja jestem? Zepsuty rower, bryczka leży w rowie. Ja po prostu... Zasnąłem.

0: spałem po raz pierwszy od tygodnia.
1: Jestem rejent Wierzgajło z Kulfonowa. Czy mam przyjemność rozmawiać z panem Rzępolskim?
2: Niestety jestem tylko Fitulski.
1: A z którychże to? Jak na imię pańskiemu ojcu?
2: Teodor.
1: No więc pan jesteś cioteczno-rodzonym siostrzeńcem mojej małżonki z domu Fafulskiej. O Krystynie Fafulskiej musiał słyszeć.
2: Nie jestem Fafulski, tylko Fitulski. Naprawdę żałuję. Niech pan dobrodziej sobie wyobrazi, że rano wyjechałem z Warszawy i w tym miejscu miałem wypadek. Zepsuł mi się rower i mocno się potłukł.
1: Z przyjemnością wziąłbym pana do swojej bryczki razem z rowerem, ale widzi pan, parę dni temu uciekł z więzienia Olejarek, wie pan, ten sławny rozbójnik. Policja szuka go po wszystkich kątach, więc gdyby nas spotkali i spytali o dokumenty, miałby pan kłopoty. Tymczasem ja muszę być o 6:00 na stacji kolejowej, choćby pioruny biły.
2: Dokumenty mam w porządku. A pańskiego Olejarka się nie boję. Niech mnie tylko zaczepi, dostanie kulkę w łeb.
1: Pan dobrodziej, masz broń?
2: Sześciostrzałowy rewolwer amerykański.
1: W takim razie... Nie, pan siada i jedzie ze mną. Walek, wciągaj velocypedę, no.
3: Zawdy na moim... Stanęło.
1: Nie pyskuj, Walek. Nie pyskuj, kiedy cię nie pytają. Zacinaj konie, bo pamiętaj, że Olejarek...
3: Co nam to zrobi Olejarek? On ino czypia się takich, co duże pieniądze mają przy sobie. Wio!
1: Żeby ci język wykręciło. Ze 3 wiorsty będzie przez nas. Proszę wybaczyć pomyłkę. Pan dobrodziej, jesteś trochę... podobny do niejakiego Rzępolskiego, który także jest blondyn. No, tego zbudowany i jeździ na rowerze. Rodzina państwa Rzępolskich jest wcieleniem historyczności. Dzieci nazywają Rzepichami, Krakami, Bolesławami. Sprzęty dziedziczą po Piastach, Jagiellonach i Sansach. Mają zegar nienakręcany od chwili, w której Jan Kazimierz postanowił abdykować. Notabene pękła w nim sprężyna w dniu wyjazdu Stanisława Augusta. Posiadają pióro Napoleona, papierośnice Batorego, samowar Kościuszki, a wszystko autentyki. Patrzcie, Walek. Kogo pan widać?
3: Jakieś dwa idą. Z miejska odziane.
1: Walek, pilnuj się. A pan mi rewolwer w pogotowiu.
3: To nasz rzeźnik i organista.
1: O, ich szczęście. A bo ja też jestem uzbrojony.
2: Pan rejent zawsze taki wzruszony w podróży?
1: Od 2 dni biegam rozdrażniony jak kot z pęcherzem. 2 noce nie spałem i ciągle trafiły mnie przeczucia, że dziś do stacji nie dojadę bez wypadku. Rozumie pan to?
2: Najzupełniej rozumiem.
1: Stacja! Patrz, pan las się kończy, a tam już nasza stacja! Walek, dostaniesz ode mnie złotówkę!
4: Bryczka zaturkotała po bruku i w chwilę później wysiedliśmy przed stacją. Rejent jak odrodzony poklepał pijaczynę furmana i pobiegł do dworca. Ja oddałem zepsuty rower posługaczowi i ofiarowałem 0,5 rubelka Walkowi, który zdjął czapkę, kłaniał mi się i mrugał porozumiewawczo.
3: Ja jak Emino zobaczył w rowie, zaraz poznałem wielmożnego pana i powiedziałem to panu rejentowi.
2: Poznałeś mnie? A gdzieżeś mnie to widział?
3: Przecież na jarmarku w miasteczku. Widziałem pana, a pan mnie. I jeszcze patrzył się wielmożny pan we mnie jak... Nie, w cudowny obraz.
2: Ja? W ciebie? A gdzie ty byłeś?
3: Przecież mówię, że byłem na jarmarku z naszą panią i panienką. Tylko nie bryczką, ino powozem.
2: Byłeś powozem? Powozem, a na koźle...
3: Już ci, że był.

0: byłem na koźle, gdzieżem miał być?
1: Chwyciłem pijaczynę w objęciach, więc tam, na jarmarku, to był powóz rejenta. A słodkie dziewczę, ta jedyna, którą przeczuwałem w moich marzeniach, ta kochana, wyśniona, była jego córką. Jak tu nie wierzyć w przeznaczenie? Biegnę na stację, wpadam do poczekalni i widzę przy stoliku siedzącego rejenta. Płacze?
2: Co panu jest? Co się stało?
1: Nic, nic. Spotkało mnie nieszczęście. Pociąg spóźnił się o godzinę.
2: Ależ panie rejencie, no przecież nie można.
1: Miałem do załatwienia ważny interes pieniężny w Warszawie.
2: Tak.
1: Moja siostra, cioteczna, Jarzębina Przewracalska, mocno zadłużyła majątek. Minął termin spłaty, a wierzyciel nie chciał dłużej czekać. Musiałem w ciągu 2 dni zebrać w okolicy 20 000 rubli na lichwiarski procent. I mam je teraz przy sobie. Wszystko na nic!
2: Panie rejencie.
1: Majątek pójdzie na licytację, a ja stracę 15 000 rubli z posagą mojej córki Zosi.
2: Drogi panie, ja jestem urzędnikiem banku kredytowego i trochę znam się na interesach. Nie można tak zrywać układów, przecież spóźniony pociąg to siła wyższa. Zaraz wyślemy telegram, niech pan mi zaufa jak synowi.
1: Ale ufam ci, ufam. Ale nie wiem, co ze sobą zrobić do domu. Boję się wracać.
2: Niech pan jedzie ze mną do Warszawy. Zapraszam do siebie. Mieszkanie mam skromne, ale przyzwoite i bezpieczne.
1: Jak do syna. Przyjmuję zaproszenie, ale pod warunkiem, że odwiedzisz nas wkrótce w Kulfonowie. Pejzaż tam nieszczególny, ale zobaczysz, jak będą ci wdzięczne moja żona i moja córka za to, że ocaliłeś im ojca.
2: Zosia,
1: poczułem, że moja najdroższa, moja wymarzona, moja jedyna zbliżyła się do mnie na wyciągnięcie ręki.
3: Pobudka! Przyniosłam panu herbaty.
2: Ruzia?
3: O, sam pan wyczyścił kamasze? I wyjeżdża pan rowerem? Co trzeba kupić? Bułek i szynki. Ale wróci pan na obiad.

Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko ze wspomnień cyklisty według opowiadania Bolesława Prusa. Wystąpili Marcin Przybylski, Krzysztof Kowalewski, Aleksander Bednarz, Marian Opania, Anna Seniuk, Andrzej Blumenfeld, Adam Ferency, Miłogost Reczek, Mirosław Zbrojewicz, Wojciech Przoniak, Aneta Todorczuk-Perchuć, Agnieszka Judycka, Julia Kijowska, Mateusz Narloch, Wit Apostolakis, Benjamin Lewandowski, Livia Mazurkiewicz. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Realizacja akustyczna Tomasz Perkowski. Adaptacja i reżyseria Waldemar Modestowicz.

0: Autopromocja.
1: W 200. rocznicę dobroczynnych koncertów Fryderyka Chopina w Dusznikach zapraszamy Państwa na transmisję Festiwalu Chopinowskiego na naszej antenie. W niedzielny wieczór Shiori Kuwahara, współlaureatka czwartej nagrody ostatniego konkursu chopinowskiego, wykona dzieła patrona festiwalu oraz Mozarta, Bacha i Schuberta. W poniedziałek zaś Aleksander Kobrin, zwycięzca konkursów imienia Van Cliberna i Buzoniego, a także brązowy medalista z Warszawy z 2000 roku, zagra późne miniatury Johannesa Brahmsa oraz cykl Kreisleriana Roberta Schumana. Początek obu transmisji w dwójce o 20:00. Polecamy. Marcin Majchrowski i Róża Świadczyńska.
0: Autopromocja.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maniucha Bikont.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 17. Słuchaj świata.
1: Kuba Borysiak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do godziny 19. Dzisiaj słuchać będziemy muzyki północnej Europy.

A to zespół Floating Sofa i nagranie z roku 2016 z albumu The Moon We Watch Is The Same. Dzisiaj, proszę Państwa, pośród kilku innych wspaniałych muzyków z różnych krajów północnej Europy, między innymi właśnie Floating Sofa, czyli kolektyw artystów z Danii, Szwecji i Finlandii. To muzycy, którzy wystąpili w lipcu w Gdańsku w Centrum Świętego Jana podczas tegorocznego festiwalu Dźwięki Północy. A jako, że udało nam się ten koncert zarejestrować, to posłuchamy go w całości. Oprócz tego w Słuchaj Świata także nagrania z Pocket i Szyket. To z kolei grupa, która prezentowała się w Gdańsku 2 lata temu. No i do tego niezwykła Maria Mortensen, która zachwyciła mnie podczas raz jeszcze tegorocznego gdańskiego festiwalu w tym roku. To wokalistka reprezentująca region norweskich Samów, pochodząca z tak zwanej południowej Laponii. Maria Mortensen należy do czołowych wykonawców tradycyjnych jojków. To właśnie ten niezwykły śpiew, czy też może forma komunikacji, opisu rzeczywistości, stała się osią jej artystycznej działalności. Maria pochodzi z rodziny pasterzy reniferów, a jej życie i muzyka są mocno zakorzenione w kulturze południowo-lapońskiej. W pieśniach porusza wielorakie aspekty tożsamości Samów, takie jak znaczenie środowiska naturalnego, zamiłowanie do pasterskiej hodowli reniferów i pragnienie ochrony języka południowo-lapońskiego Samów, którym posługuje się dziś zaledwie 600 osób. Maria najczęściej występuje wraz ze swoim triem, które współtworzą z nią Daniel Herskedal,

ręce na tubie i trąbce basowej oraz Jakub Jansson na perkusji. Niestety tego koncertu nie udało nam się zarejestrować. Sięgam zatem po jej ostatnie nagrania płytowe.

Maria Mortensen z Norwegii. To wokalistka, która jest także hodowczynią reniferów w regionie Svahkensyte w Laponii. A w jej zespole grają także Daniel Herskedal, który należy do najwybitniejszych europejskich tubistów i kompozytorów jazzowych. Nagrywa m.in. dla prestiżowej wytwórni Edition Records. Współpracował m.in. z Tordem Gustafsenem i Eivindem Arsetem. Tworzy także muzykę filmową. To prywatnie mąż Marii Mortensen. No a do tego jeszcze Jakob Jonsson, który jest norweskim perkusistą, jest także samym pochodzącym już z północnej części

części Norwegii, od lat związanym z muzyką improwizowaną, jazzem i współczesnym folkiem. W ich wykonaniu słuchamy dzisiaj tradycyjnych jojków już we współczesnej aranżacji. Słów kilka o jojkach, bo to bardzo fascynująca tradycja. W kulturze Samów nie śpiewa się o człowieku, zwierzęciu czy miejscu. Jojkuje się człowieka, zwierzę lub miejsce. To fundamentalna różnica. Jojk nie opowiada bowiem historii ani nie opisuje rzeczywistości. Jego zadaniem jest przywołanie obecności, charakteru, istoty, osoby, krajobrazu, renifera, jeziora czy góry. Można powiedzieć, że jest to muzycznym portretem lub dźwiękową obecnością tego, co przedstawia. Tradycyjny jojk często wykonywany jest bez akompaniamentu, opiera się na krótkich motywach melodycznych, powtórzeniach, improwizacji i charakterystycznej emisji głosu. Słowa nie zawsze odgrywają w nim najważniejszą rolę. Równie istotne są barwa głosu, rytm, oddech i emocje. Każdy jojk jest niepowtarzalny. Dawniej wiele osób posiadało własny jojk, rozpoznawalny przez całą społeczność. Te starodawne zaklęcia przekazywane przez setki lat przetrwały właśnie dzięki takim osobom jak Maria Mortensen. Jeszcze przez chwilę zatem nagrania Maria Mortensen wraz z Danielem Herskedalem i Jakobem Jonssonem z albumu, który ukazał się w roku 2024.

Słuchaj świata muzyka z Norwegii. Maria Mortensen, Joik, śpiew, kompozycję. Daniel Herskedal, tuba, trąbka basowa. I Jakob Jonsson, perkusja. To album Boalmalda Kesne, który ukazał się w roku 2014. No i to oczywiście jedna z artystek, która wystąpiła na tegorocznym 38. Festiwalu Dźwięki Północy w Gdańsku. Teraz chciałbym jeszcze na chwilę powrócić do Dźwięków Północy z roku 2024. Wtedy to bowiem w Centrum Świętego Jana pojawił się Spoket i Szyket, czyli szwedzko-duńsko-belgijski folkowy big band. Sama nazwa to po szwedzku mniej więcej duch w kuchni. To dosyć oryginalna, 10-osobowa formacja, 10 muzyków, którzy grają na około 20 instrumentach. Ich punktem wyjścia jest muzyka tradycyjna, przede wszystkim nordycka, ale sięgają także po wpływy francusko-kanadyjskie, zwłaszcza po melodie z Quebecu. No i dorzucają do tego fascynację

Jasmanusz, jest fusion, rock, czasami pop. Sami artyści określają swoją muzykę jako lounge rave folk band. Zespół powstał z inicjatywy Nissego Blumstera, który założył tę grupę w roku 2012, jeszcze podczas swoich studiów. Przed nami zatem Spoket i Szyket, nagranie z Gdańska z festiwalu Dźwięki Północy, który odbył się w lipcu w roku 2024.

To, proszę Państwa, krótki fragment występu Spokiet i Szyket, nagranie z Gdańska, z festiwalu Dźwięki Północy z roku 2024. No a teraz, proszę Państwa, już najnowsze nagrania z tegorocznego festiwalu Dźwięki Północy z lipca tego roku. Floating Sofa Quartet to występ, który odbył się 10 lipca, oczywiście w Centrum Świętego Jana. Floating Sofa Quartet to jeden z najważniejszych, myślę, przedstawicieli nowej fali nordyckiej muzyki tradycyjnej. Kwartet, który został stworzony przez muzyków z Danii, Szwecji i Finlandii. Artyści od ponad dekady wyznaczają kierunki rozwoju współczesnego folku skandynawskiego. Ich muzyka wyrasta z tradycyjnych tańców, melodii trzech tych krajów, ale równie mocno czerpią z estetyki muzyki kameralnej, improwizowanej i autorskich kompozycji. Sięgają także po kompozycje autorskie. To folk niezwykle precyzyjny formalnie, a jednocześnie pełen spontaniczności, lekkości i scenicznej energii. Od debiutu The Moon We Watch Is The Same w roku 2016 Floating Sofa konsekwentnie rozwija własny idiom muzyczny. Krytycy magazynu Efruits pisali niegdyś, że nie jest to zespół, który dopiero warto obserwować, lecz formacja, która od razu pojawiła się w pełni ukształtowana. Tak określali ich debiut. Z kolei niemiecki Folkworld zwracał uwagę na połączenie technicznej wirtuozerii

z emocjonalną wrażliwością. Warto może także wspomnieć, że fińscy recenzenci z kolei podkreślali, że muzycy żyją poprzez swoje instrumenty, potrafiąc wywołać u słuchacza zarówno wzruszenie, jak i nieodpartą chęć do tańca. Kolejne albumy pokazywały różne oblicza zespołu, na przykład Neighborhood poświęcony był wyłącznie tradycyjnemu repertuarowi nordyckiemu, udowadniając, że artyści równie dobrze odnajdują się w XVIII-wiecznych duńskich rękopisach, szwedzkich, polskich i fińskich melodiach tanecznych. Z kolei brytyjski magazyn Living Tradition określił ich wówczas mianem mistrzów własnych tradycji. Wydany z okazji dziesięciolecia działalności album Tides, który ukazał się w tym roku, stanowi powrót do autorskich kompozycji. Warto zwrócić uwagę na wyraźną już artystyczną dojrzałość zespołu. Muzyka w ich wykonaniu zachowała bardzo charakterystyczną melodyjność, słychać radość wspólnego grania, ale zyskała większą głębię emocjonalną i narracyjną. Floating Sofa udowadnia, że współczesny folk może być jednocześnie zakorzeniony w lokalnej tradycji, ale także całkowicie uniwersalny w swoim przekazie. Przed nami zatem Matt Scheller Henningsen z Danii, grający na flecie drewnianym i skandynawskich dudach, Leija Lautamaja z Finlandii, akordeon diatoniczny i fizharmonia, Klara też, grająca na skrzypcach, a pochodząca z Danii, i Malte Zeberg, grający na kontrabasie, a pochodzący ze Szwecji. Przed nami Floating Sofa na tegorocznym festiwalu Dźwięki Północy w Gdańsku.

0: Thank you very much.
1: Dziękujemy bardzo. Wspaniale jest być tutaj w Gdańsku. To pierwszy występ naszego zespołu w Polsce. Czujemy się znakomicie. Trudno sobie też wyobrazić piękniejsze miejsce na premierę naszego albumu. Koncert rozpoczęliśmy od dwóch własnych kompozycji pochodzących z naszego nowego albumu zatytułowanego Tides. Być może Państwo już słyszeli, że zakończenie ostatniego utworu przypominało marsz weselny. Myślę, że to bardzo pasuje do tego miejsca. Wiele nowych utworów z tego albumu wiąże się z różnymi historiami. To bowiem płyta jubileuszowa, podsumowująca 10 lat naszego wspólnego grania. W tym czasie wydarzyło się w naszym życiu bardzo wiele. Były śluby, pojawiły się dzieci. O tym wszystkim dzisiaj chcemy Państwu opowiedzieć. Następny utwór jest melodią tradycyjną i pochodzi ze Szwecji, z której pochodzę. To walc zatytułowany Nakensvals. Naken jest stworzeniem ze szwedzkiej mitologii. Wyobraża się go jako nagiego mężczyznę siedzącego w rzece pośród głębokiego lasu i grającego na skrzypcach. Jest niezwykle piękny, trzeba jednak zachować wielką ostrożność. Gra tak cudownie, że chce się do niego podejść

0: Thank you very much.
1: Dziękujemy bardzo.
0: When Gdańsk was a blooming Hansetown,
1: kiedy Gdańsk był kwitnącym miastem Hanzy, w Finlandii panował znacznie większy spokój. Mieszkało tam niewiele osób i niewiele się działo. Kilkaset lat później dotarło jednak do nas z Polski coś wspaniałego. Taniec nazywany Polską. Przewandrował przez Szwecję.

wraz z nowym, modnym wówczas instrumentem, skrzypcami. To było około połowy XVII wieku. Komponując następny utwór, próbowałam sobie wyobrazić, co zrobiłby fiński muzyk ludowy, gdyby około 1650 roku przyszła do niego pierwsza para, która nauczyła się tego nowego, modnego tańca i powiedziała: bardzo

0: Thank you so much. Tak, as we would say in Denmark.
1: Dziękujemy bardzo. Tak, jak powiedzielibyśmy w Danii. Następna melodia została zainspirowana słowami francuskiego pisarza urodzonego w Algierii, Alberta Camus. Myślę, że Państwo znają go świetnie. Jest sławny zarówno dzięki swoim dziełom, jak i temu właśnie szczególnemu zdaniu.
0: Even in the darkest of winters, I finally learned that inside of me was an eternal summer.
1: Pośród najgłębszej zimy zrozumiałem wreszcie, że noszę w sobie niezwyciężone lato. Zainspirowana tymi słowami napisałam kompozycję zatytułowaną Finally Learned, czyli wreszcie zrozumiałam.

0: Dziękuję. Thank you very much. What a privilege to
1: to dla nas prawdziwy zaszczyt móc dziś wieczorem występować w tym niezwykłym wnętrzu dla Państwa.
0: Actually a tradition out, it wasn't on

Na Szkwartet ma pewną tradycję, choć nie była ona wcześniej zamierzona. Występowaliśmy już w wielu miastach należących niegdyś do Hansy. Graliśmy w Lubece, w Greifswaldzie, no i wreszcie dotarliśmy do Gdańska. No i muszę przyznać, że ze wszystkich miast hanzatyckich, które dotąd odwiedziliśmy, to właśnie Gdańsk zrobił na nas największe wrażenie. Wspaniale było spacerować tutaj ulicami, oglądać piękne kamienice oraz kościoły. Jesteśmy też Polsce wdzięczni z wielu powodów. Cała skandynawska społeczność muzyki tradycyjnej powinna być wdzięczna Polsce, ponieważ, jak wspomniała wcześniej Leja, to właśnie stąd przywędrowała do nas Polska. Ten taniec do dziś stanowi serce szwedzkiej muzyki ludowej, a także znacznej części muzyki norweskiej. Dawniej polski tańczono również w Danii. Mamy ponadto melodie określane jako Warsowien, których nazwa odwołuje się do Warszawy. Oczywiście mamy także mazurka. Wiele zawdzięczamy więc muzyce, która dotarła do nas właśnie stąd. Rozumiemy, że w Polsce poszli Państwo później dalej, w stronę mazurka i innych tańców. Natomiast Dania zwróciła się ku Polce. My jednak kiedyś także graliśmy polski i teraz wykonamy jedną, a właściwie dwie z nich. Pierwszą znaleźliśmy na Bornholmie, wyspie leżącej na Bałtyku. Niewykluczone więc, że również ona przywędrowała właśnie z tych stron. Druga pochodzi natomiast ze znanego XVIII-wiecznego zbioru melodii należącego do Rasmusa Dorna z Fjoni. Przed Państwem dwie duńskie polski wykonane na szwedzkich dudach.

0: Thank you.
1: Dziękuję. Będziemy kontynuować jeszcze przez chwilę muzykę dudziarską. Jak powiedział Malte, są to dudy szwedzkie, a właściwie współczesna wersja szwedzkich dud. Dawniej grywano na nich w regionie Dalarna. Następny utwór napisałem sam. Powstał z myślą o jednej z wielu rzeczy, które wydarzyły się w ciągu 10 lat naszego wspólnego grania. 4 lata temu Klara i ja doczekaliśmy się córki. Nasza córka w tej chwili przebywa w hotelu ze swoją babcią i mam nadzieję, że już śpi.
2: She's a very like normal regular 4-year-old in the sense that she likes to repeat sentences.
1: Jest zwyczajną typową 4-latką. Uwielbia powtarzać te same zdania i słowa raz za razem bez końca.
2: There is a Norwegian kind of
1: istnieje w Norwegii rodzaj melodii nazywany gangar.
2: Means just to walk. It's a walking tune.
1: Gangar oznacza po prostu chodzenie. Jest to melodia marszowa, w której krótkie frazy powracają wielokrotnie. Kiedy więc pisałem ten utwór, pomyślałem, że bardzo pasuje on do naszej córki Vigge. Vigge zresztą właśnie nauczyła się wówczas chodzić, co czyniło ten pomysł jeszcze bardziej trafnym. Ci z Państwa, którzy mają dzieci, zapewne wiedzą również, że głos dziecka potrafi być niezwykle przenikliwy. Dzieci są zresztą tak zaprogramowane, aby wydawać dźwięki, które natychmiast przyciągną uwagę rodzica. Tak przynajmniej jest z Vigge. Dlatego także z tego powodu musiał to być utwór na dudy.

0: Kiitos, thank you so much. As you probably noticed, we really like to
1: jak zapewne Państwo zauważyli, bardzo lubimy tańczyć i grać do tańca. Wspominaliśmy już dzisiaj o wielu różnych rodzajach tańców. Jutro również będziemy grać do tańca, więc gdyby chcieli Państwo spróbować nordyckich tańców ludowych, to serdecznie zapraszamy na jutrzejszy koncert wieczorem. Następny utwór jest także zdecydowanie melodią taneczną. Napisała go Klara, a nosi tytuł Sønderskottisch.

0: Thank you. So speaking of dancing, there has been a movement of young people, a youth-led movement of folk dancers in Denmark for the last 10 years.
1: Warto wspomnieć, że w ciągu ostatnich 10 lat w Danii rozwinął się ruch młodych artystów, młodych ludzi, oddolny ruch młodych tancerzy ludowych. W tym roku zorganizowali nawet wielkie wydarzenie podczas Roskilde Festival. Czy słyszeli Państwo o tym festiwalu? To największy festiwal w Danii. To naprawdę wspaniałe i daje nam ogromną nadzieję na przyszłość tego tańca, muzyki, a przede wszystkim takiego sposobu bycia razem. Możemy się dotykać, patrzeć sobie w oczy i robić wszystko to, czego sztuczna inteligencja nie potrafi. Dla tej społeczności, nazwanej Nordisk Dansk, napisałem niewielką kompozycję, rodzaj muzycznej ody. Inspiracją był taniec Vasa Viena, także mający polskie korzenie. To rodzaj mazurka, po którym następuje polonez, prawdziwy międzynarodowy przebój. Występuje w rozmaitych wersjach we wszystkich naszych krajach i jest bardzo starą, mocną i pełną energii melodią.

0: Thank you so much. That last piece was actually the title track of our album.
1: Ostatni utwór był właściwie kompozycją tytułową z naszego albumu Tides. Po szwedzku nazywam go Tidebar. To właściwie pieśń miłosna, choć nikt nigdy nie usłyszy jej tekstu. Opowiada o czasie jako o kole, ponieważ jako zespół bardzo często tego doświadczamy. Co roku powtarzamy sobie, o, znowu tutaj jesteśmy. Potem znów wracamy w inne miejsce, wiosną jedziemy do Niemiec, a wszystko krąży, zatacza kolejne koła i powraca. W gruncie rzeczy jest w tym coś bardzo pięknego. To także przypomnienie, że nawet jeśli świat wydaje się dziś bardzo gorączkowy, chaotyczny, a chwilami wręcz straszny, można znaleźć spokój w świadomości, że w życiu istnieje jednak pewna stałość. Będziemy już powoli zbliżać się do końca, jeszcze nie całkiem, ale prawie. Zagramy teraz zestaw trzech żywiołowych, imprezowych melodii, po jednej z każdego z naszych krajów. Sami będą Państwo musieli odgadnąć ich kolejność. Jedna pochodzi z Finlandii, jedna z Danii, a jedna ze Szwecji. Być może zabrzmią właśnie w tej kolejności, a być może nie.

0: Dziękuję. We've reached the final.
1: Wydaje mi się, że dotarliśmy już do ostatniego, naprawdę ostatniego utworu dzisiejszego wieczoru.
0: Let's see. And we'll finish.
1: Na zakończenie zatem wykonamy pierwszą melodię, którą zagraliśmy wspólnie jako kwartet. Nie wiem, być może Kuba opowiedział Państwu już tę historię, ale na wszelki wypadek opowiem ją ponownie. Troje z nas spotkało się w Wilnie, na Litwie. Stało się tak, dlatego że studiowaliśmy wówczas muzykę ludową w naszych konserwatoriach i akademiach muzycznych. Klara i ja znaliśmy się już wcześniej.
0: Clara and I, we knew each other beforehand, in many ways. And Melda and I, we also.
1: Znaliśmy się także z Meltę, ponieważ wspólnie graliśmy w zespole wykonującym muzykę o trollach. A później spotkaliśmy tę prawdziwą gwiazdę rocka z akordeonem, czyli Leje.
0: Leje Lautermeier. And I can say, I can truly say, we fell in love.
1: Mogę powiedzieć zupełnie szczerze, zakochaliśmy się w sobie.

0: Trzeba sobie wyobrazić, że przez cały czas graliśmy wspólnie z młodymi muzykami z konserwatoriów z całej Skandynawii, krajów nordyckich i państw bałtyckich. No i potem nadeszła przerwa, usiedliśmy nad rzeką. Pogoda była wówczas bardzo podobna do tej dzisiejszej. Siedzieliśmy nad wodą i choć muszę powiedzieć, że w porównaniu z tutejszym portem, tamta rzeka nie wyglądała najlepiej. W Wilnie płynęły dosyć podejrzane rzeczy.
1: Wilnie is the name of the river. And we sat there.
0: Usiedliśmy nad brzegiem i zagraliśmy wspólnie jeszcze troszkę różnych melodii. Mówiąc szczerze, wypiliśmy też kilka piw. Zaczęliśmy wtedy rozmawiać o tym, że powinniśmy założyć zespół. Wiecie Państwo, jak to bywa, kiedy człowiek siedzi w słońcu po kilku piwach. Nagle ktoś krzyknął: w rzece płynie sofa. I rzeczywiście zbliżało się coś bardzo dużego. Bardzo chciałbym móc powiedzieć Państwu, że to naprawdę była sofa, ponieważ wtedy cała ta historia miałaby znacznie więcej sensu. Kiedy jednak ten olbrzymi przedmiot przypływał coraz bliżej, coraz bardziej przypominał zwierzę. I rzeczywiście nim był. To była ogromna, martwa świnia. Najwyraźniej unosiła się na wodzie już od kilku dni, ponieważ zdążyła napęcznieć i miała wówczas rozmiary mniej więcej kanapy. Po drodze zrobiła się naprawdę ogromna. Uderzyła o brzeg, a my zaczęliśmy krzyczeć i wołać. W tamtej chwili potraktowaliśmy to jednak jako znak z nieba. Powinniśmy założyć ten zespół, musimy go stworzyć. Potem pojawił się jednak problem, który pojawia się zawsze przy zakładaniu zespołu, czyli jak go nazwać. Wszystkie dobre nazwy zostały już przecież zajęte, a Floating Pig Quartet, czyli kwartet pływającej świni, nie brzmiał najlepiej. Pozostaliśmy więc przy naszym pierwszym wrażeniu, że po rzece płynęła całkiem przyjemna sofa. Uznaliśmy też, że ta nazwa bardzo dobrze pasuje do naszej muzyki. Po tej krótkiej historii chcielibyśmy pożegnać Państwa pierwszą melodią, którą zagraliśmy wspólnie. Minął bowiem rok, a my nadal nie założyliśmy zespołu. No i nagle Lea napisała do nas wiadomość: skomponowałem dla nas pierwszy utwór, spotkajmy się i naprawdę stwórzmy ten zespół. I tak właśnie zrobiliśmy.
1: Here is Wild du Flüger.

0: Thank you so much. Thank you for coming and sharing this night with us. It's very nice to be in Poland. You did well.
1: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że Państwo przyszli i spędzili z nami ten wieczór.
0: Yes, you can come tomorrow as well.
1: Bardzo cieszymy się, że mogliśmy wystąpić w Polsce. Spisali się Państwo znakomicie.

0: Maciek and on stage.
1: Mogą Państwo przyjść także na nasz kolejny koncert, który odbędzie się jutro. Dziękujemy za znakomite nagłośnienie, zarówno tutaj na widowni, za które odpowiadał Maciek, jak i na scenie. Dziękujemy za światło, dziękujemy Festiwalowi Dźwięki Północy oraz Aleksandrze za zaproszenie nas do Gdańska. To było dla nas piękne doświadczenie. Na koniec wykonamy jeszcze dwie fińskie polki.

Mads Scheler-Henningson, Leia Lautamaja, Klara też i Malte Zeberg. To, proszę Państwa, artyści zespołu Floating Sofa Quartet i koncert, który odbył się w tym roku, 10 lipca, w Centrum Świętego Jana w Gdańsku podczas tegorocznego festiwalu Dźwięki Północy. To wszystko na dzisiaj. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W 105. rocznicę urodzin Julii Hartwig przypominamy w głosach z przeszłości jej opowieści.
2: Zadebiutowałam, mając właściwie 15 lat, w piśmie międzyszkolnym, które nazywało się W słońce, bardzo ambitnie. Wiersze te czytał Józef Czechowicz, robił plusy i minusy przy każdym wersie. Czy jest on rzeczywiście potrzebny? I to była dla mnie taka nauka, że właściwie każdy szczegół w poezji się liczy.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.
3: Cały czas słuchają Państwo Dwójki, właśnie wybiła 19:00.
4: Letni festiwal muzyczny.
3: Za konsoletą u nas od kilku godzin Michał Jakubik, przed mikrofonem od tej chwili Ewa Szczecińska. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na późno popołudniowy, albo jak kto woli, wczesno wieczorny program, w którym najważniejsza będzie transmisja, pierwsza w tym roku transmisja z festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju. Gościem Marcina Majchrowskiego w Cafe Muza dziś rano o 10:00 był profesor Piotr Paleczny, a o 20:00 rozpocznie się w Dworku Chopina recital Shiori Kuwahary, laureatki 4. nagrody ostatniego konkursu chopinowskiego. Transmisję jej recitalu poprowadzi na naszej antenie Róża Świadczyńska. W programie muzyka Mozarta, Bacha, Schuberta i oczywiście przede wszystkim Chopina. To u nas za niecałą już godzinę. A najbliższe kwadranse wypełni muzyka nowsza. Na otwarcie proponuję kompozycję Zygmunta Krausego, skomponowaną pierwotnie jako utwór przestrzenny, to znaczy przeznaczony do wykonania.

wykonywania w kilku grupach muzyków rozstawionych w komnatach zamku w Gracu. Fête Galant et Pastoral. W połowie lat 70. realizował Zygmunt Krause ten pomysł, powtarzany później w innych miejscach, a na warszawskiej jesieni w roku 75. sam kompozytor wraz z kolegami z zespołu

Katowicach wykonali ten utwór w wersji koncertowej. Ja proponuję Państwu nagranie utworu jeszcze późniejsze na instrumentach z różnych stron świata. Nagranie zrealizowane przez warszawskich muzyków z Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Jacka Rogali. Przed nami zatem Fête Galant et Pastoral Zygmunta Krausego.

Gala e Pastoral. Ten utwór Zygmunt Krause skomponował, przypomnę, przestrzennie. Wykonany był premierowo w 26 komnatach zamku Eggenburg w Gracu. Powstał na zamówienie festiwalu w Gracu. To jest kolaż instrumentów pochodzących z różnych tradycji ludowych i tych klasycznych. No i puszczanie oka do słuchaczy, którzy krążąc po pałacu, wciąż wkraczali w inną akustyczną przestrzeń. Kompozycja ostatecznie znalazła ujęcie bardziej klasyczne, gdy na instrumentach ludowych i klasycznych zagrali Fête Galama Pastoral muzycy orkiestrowi. My słuchaliśmy nagrania z lat 90. Tu grali instrumentaliści Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Jacka Rogali. Nagranie z lat 90., ale pierwszy raz taka wersja wykonana była na warszawskiej jesieni w roku 75. Fête Galant et Pastoral. Przypomniałam ten utwór dziś w radiowej dwójce. A Zygmunt Krause urodził się 19 września 1938 roku, a więc za kilka tygodni obchodzić będziemy 88. urodziny kompozytora, któremu już dzisiaj życzymy zdrowia i niezmiennie energii twórczej, którą wciąż tryska. Przypominam, za około 40 minut połączymy się z dusznikami, z dworkiem Chopina, skąd transmitować będziemy pierwszy w tym roku recital fortepianowy z 81. Festiwalu Chopinowskiego. Zanim jednak połączymy się z dusznikami, gdzie już jest Róża Świadczyńska, proponuję Państwu piękny, współczesny utwór Eugeniusza Knapika. Ten artysta urodził się 9 lipca i obchodził w tym roku 75. urodziny, które za kilka tygodni również my w dwójce będziemy nieco bardziej świętować. To będzie na początku października. Tymczasem proponuję nagranie tria. Tria na skrzypce, klarnet i fortepian Eugeniusza Knapika. To jest utwór z roku 2003, który 4 lata temu fenomenalnie nagrali. Skrzypek Kwartetu Śląskiego Szymon Krzeszowiec, klarnecista Piotr Lato i pianista Piotr Sałajczyk. Niezwykła narracja cechuje ten utwór, rozmach narracyjny i myślę, że warto będzie bliżej przyjrzeć się triu Eugeniusza Knapika kiedyś, na przykład w cyklu Nowa Polska. A teraz po prostu posłuchajmy. Przed Państwem Szymon Krzeszowiec, Piotr Lato i Piotr Sałajczyk w triu Eugeniusza Knapika.

Szymon Krzeszowiec, Piotr Lato i Piotr Sałajczyk w triu Eugeniusza Knapika na skrzypce, klarnet i fortepian. No i posłuchajmy jeszcze, jak na skrzypcach śpiewa Giuliano Carmignola.

0: Fragment koncertu skrzypcowego Michelego Stratico w interpretacji Giuliana Carmignoli doprowadził nas do godziny 20. Łączymy się zatem z dworkiem Chopina w Dusznikach Zdroju. Na miejscu jest Róża Świadczyńska.
1: Letni festiwal muzyczny.
2: Dobry wieczór. Z ogromną radością witam Państwa z dworku Chopina w Dusznikach Zdroju. Witam zarówno słuchaczy radiowej dwójki, jak i Polskiego Radia Chopin, które dzisiaj także transmituje nasz koncert. Jesteśmy od piątku z mikrofonami Polskiego Radia na Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim, najstarszym festiwalu pianistycznym na świecie, który w tym roku odbywa się już po raz 81. No i już wiadomo, że z co najmniej kilku powodów jest i będzie to festiwal wyjątkowy. Tym bodaj najważniejszym jest 200. rocznica pobytu w ówczesnym Bad Reinerz młodego Chopina, 16-letniego kompozytora, który w sierpniu 1826 roku podczas kuracji dał tu, jak Państwo świetnie wiedzą, dwa koncerty dobroczynne. Na pamiątkę tej wizyty i tych koncertów na tegorocznym festiwalu dominują młodzi pianiści, laureaci najważniejszych światowych konkursów, na czele oczywiście z konkursem chopinowskim. Dwoje z nich prezentuje dziś w dworku swoje recitale i swojego Chopina. O 16 w serii popołudniowej wystąpił zdobywca czwartej nagrody na 18 konkursie chopinowskim w 2021 roku, a także nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków Jakub Kuszlik. Zagrał Chopina, Szymanowskiego i Prokofiewa, a za chwilę czeka nas tu występ Ciori Kuahary, współlaureatki tej samej czwartej nagrody, którą na ostatnim konkursie w 2025 roku japońska pianistka podzieliła się z Chinką Tianyu Liu. Ciori Kuahara to pianistka bardzo doświadczona, laureatka Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Rubinsteina w Tel Awiwie oraz Konkursu Pianistycznego imienia Buzoniego w Bolce.

Na obu otrzymała drugie nagrody, podobnie jak na konkursach pianistycznych imienia Viottiego w Vercelli i Marii Canals w Barcelonie. W 2025 roku Siori Kuahara została również laureatką konkursu imienia Królowej Elżbiety w Brukseli. W tym roku powraca na festiwal chopinowski w Dusznikach Zdroju. Grała już tu bowiem w 2021, wówczas jako laureatka konkursu Buzoniego. No ale o tym, o swojej karierze koncertowej, o konkursach i oczywiście o programie dzisiejszego koncertu mieszkająca w Tokio pianistka opowie nam w przerwie w rozmowie.

A za chwilę w jej wykonaniu zabrzmi program, który otworzy Rondo de Dur, KV485 Mozarta. Następnie Shiori Kuwahara wykona Chaconne z drugiej partii de moll na skrzypce solo Bacha w fortepianowej transkrypcji Ferruccia Busoniego, by zwieńczyć pierwszą odsłonę swego występu fantazją C-dur, tak zwaną fantazją Wędrowiec opus 15 Schuberta. To pozycja 760 w katalogu dzieł kompozytora. Po przerwie dworek wypełni już wyłącznie muzyka Fryderyka Chopina. Usłyszymy Nocturn H-dur opus 9 numer 3, dwie ballady, trzecią As-dur i czwartą F-moll, a na zakończenie jeszcze Poloneza, fantazję As-dur opus 61. Będzie to zatem program zapewne częściowo Państwu znany z konkursu chopinowskiego, bo balladę F-moll i Nocturn Shiori Kuwahara grała w pierwszym etapie, a Poloneza, fantazję, jak pamiętamy, finale. No ale na razie część nie chopinowska występu, choć kompozytorzy oczywiście bardzo bliscy Chopinowi. Na początek Mozart, jego Rondo de Dur, skomponowane w styczniu 1786 roku w Wiedniu w trakcie pracy nad Weselem Figara, które miało swoją premierę w tym samym roku i czego echa w postaci takiej operowej śpiewności, błyskotliwości i wdzięku przewijają się na kartach Ronda. Potem monumentalna Chaconne wieńcząca bachowską partitę de moll w układzie Busoniego, studium techniki wariacyjnej i kontrapunktu, ale też utwór o niezwykłej sile ekspresji. Prawdziwy muzyczny dramat, można powiedzieć, budowany stopniowo od poważnego tematu, przeprowadzanego potem w serii 29 kunsztownych opracowań. W oryginale skomponowany przez Bacha w 1723 roku jako piąta i finalna część drugiej partity na skrzypce solo po śmierci żony Marii Barbary. No i niespełna 170 lat później Chaconne doczekała się swego najsłynniejszego opracowania Ferruccia Busoniego z dedykacją dla wirtuoza fortepianu ucznia Lista Eugena d'Alberta. No i wreszcie Wanderer Fantasie, fantazja Wędrowiec Schuberta, dojrzałe dzieło z 1822 roku i najbardziej wirtuozowski utwór na fortepian w twórczości kompozytora, uderzający orkiestrowym rozmachem. Jak napisał Schumann, Schubert chciał tu w dwóch rękach pianisty zawrzeć całą orkiestrę. Cztery części utworu to Allegro con fuoco ma non troppo, Adagio presto Allegro, ale najpierw Mozart i Bach Busoni, na estradzie już Shiori Kuwahara w dworku Chopina w Dusznikach.

0: Chiori Kuwahara, laureatka czwartej nagrody ostatniego konkursu chopinowskiego i czołowych nagród kilku innych światowych konkursów dziś na 81. Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju. Potężnie zakrojonym, ambitnym programie od niewinnego zupełnie ronda D-dur KH485 Mozarta przez bachowski monument techniki wariacyjnej i kontrapunktu Chaconę, wieńczącą drugą partitę d-moll na skrzypce solo Schindler 1004 z kipiącej wirtuozerią i orkiestrowym rozmachem wersji fortepianowej Ferruccia Busoniego po wykonaną przed chwilą równie potężną, czteroczęściową fantazję C-dur, słynną fantazję Wędrowiec, Der Wanderer Fantasy, czteroczęściowy utwór Franciszka Schuberta, zadedykowany wiedeńskiemu pianiście, uczniowi Kumla, Karlowi Emanuelowi, Karlowi Liebenbergowi von Zittin. Wydane już po śmierci kompozytora w 1829, miał swą oficjalną publiczną premierę dopiero w 1832, trzy lata później, ale bywała grywana za życia Schuberta w prywatnych salonach, dzieło oparte na pieśni Der Wanderer z 1816 roku, której temat wyrażający głęboki smutek i samotność wędrowca jest sercem fantazji w całości zacytowanym w drugiej części Adagio. Tylko diabeł może to grać, mawiał sam Schubert. Dzisiaj ten utwór wykonała Chiori Kuwahara, kończąc w ten sposób pierwszą część swojego występu na festiwalu. Usłyszymy się ponownie za mniej więcej 20 minut w części chopinowskiej, a teraz już oddaję głos Marcinowi Majchrowskiemu, który czeka na Państwa w naszym plenerowym studiu.
1: Dziękuję bardzo, Różo. Dobry wieczór Państwu. Ponownie Państwa dzisiaj witam z naszego zaimprowizowanego studia niedaleko dworku Chopina. Bystrzyca sobie szemrze. Troszeczkę jest chłodniej niż rano. 20:50, 20 minut przerwy rozpoczyna się teraz w dworku. Róża przypomniała słowa Schuberta, że tylko diabeł może grać fantazję Wędrowiec. Ja myślę, że trochę nie tylko diabeł, ale i Chiori Kuwahara, która może Państwa właśnie oczarować swoją niesamowitą wirtuozerią. Wraz ze mną Anna Skulska. Witam Cię, Aniu. Dobry wieczór.
2: Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Porozmawiamy sobie też o różnych aspektach historii Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju, ale to za kilkanaście minut, bo najpierw właśnie rozmowa z bohaterką tego wieczoru, czyli Chiori Kuwaharą, którą udało mi się dzisiaj przed południem przeprowadzić. I o tym Schubercie również będzie, ale to na sam koniec tej rozmowy, bo rozpoczęliśmy od takich refleksji związanych jeszcze z październikowymi między innymi wydarzeniami 2025 roku.
3: You are the winner, laureate, several.
1: Jest Pani laureatką kilku konkursów pianistycznych. Który z nich okazał się najważniejszy, a który najtrudniejszy dla Pani?
3: Which one was the most difficult?
4: Yeah, of course, most important one was the Chopin conversion, because it
2: to ten sam konkurs chopinowski. Najważniejszy, bo w gruncie rzeczy nie zmienił moje życie jako pianistki. I właśnie dlatego również najtrudniejszy. Największe wydarzenie, jakie mnie dotąd spotkało. Trzeba bowiem wiedzieć, że przez 10 lat przed konkursem grałam Chopina publicznie bardzo rzadko. Jako nastolatka, owszem, sporo, ale gdy skończyłam 20 lat, ten repertuar niemal zniknął z moich programów. Kiedy więc pojawiła się szansa udziału w konkursie chopinowskim, musiałam zmienić sposób myślenia i pewne rzeczy czysto warsztatowe, żeby sprostać wymaganiom pianistyki chopinowskiej. To coś zupełnie innego niż pianistyka niemiecka.

0: It was so hard and I didn't have a lot of time.
1: Czasu miałam niewiele, więc całe ubiegłe lato poświęciłam wyłącznie Chopinowi. Było trudno, ale to był dla mnie czas niezwykle ważny. W końcu zdobyłam czwartą nagrodę i dziś jestem po prostu wdzięczna, że mogłam przez jedno lato, jedną jesień obcować z tą muzyką tak głęboko.
0: How can I say so deeply in one summer and one autumn? So was so nice.
2: Did you play a lot?
3: Czy po październikowym konkursie zagrała pani wiele koncertów?
0: Of course. Actually, my daily life was not so changed because
1: wiele, choć co może zabrzmieć zaskakująco, moja codzienność zmieniła się nieznacznie. Nadal większość czasu spędzam ćwicząc w domu. Moje życie pozostało dość ciche. Zmieniła się natomiast liczba zaproszeń. Mieszkam w Tokio, a przed konkursem rzadko zdarzało mi się występować poza stolicą. Dziś gram recitale i koncerty z orkiestrą w całej Japonii, a także w kilku innych krajach, również europejskich. Jako pianistka nie mogłam być szczęśliwsza. Możliwość grania przed publicznością to dla nas największa radość.
0: To have the opportunity to perform outside of Tokyo area before the competition, but now I could do my recital, concerto, concert all across Japan, and of course not only Japan, but also in the several countries, including European countries. So I couldn't be happier, because getting a lot of chance to performing in front of the audience is most happiest things for us. So.
2: Do you think that this let's say piano market?
3: Czy sądzi pani, że dzisiejszy rynek muzyczny jest trudny dla pianistów?
0: Actually, I didn't feel a lot of difficulties till now.
1: Jak dotąd tego nie odczułam. Nie jestem organizatorką. Być może to oni mierzą się z trudnościami, o których nie mam pojęcia. Wiem natomiast, że otaczają nas ogromną troską. Ciężki był oczywiście czas pandemii, ale po nim okazało się, że wielu ludzi wciąż chce słuchać muzyki na żywo, w sali koncertowej, tak jak tutaj.
0: Love to listening in the live concert.
1: Robię więc swoje z poczuciem szczęścia, bez cienia goryczy.
0: Now I doing my activities with full of happiness, not include kind of that negative feeling. So.
2: Your beloved composer is.
3: Pani ukochany kompozytor.
0: Yeah, I owe a lot to Chopin, so I really love him.
1: Chopinowi zawdzięczam bardzo wiele, więc darzę go szczególną miłością. Poza nim Beethoven, którego rok będziemy przecież niedługo obchodzić, i Rachmaninow.
0: I also love the Rachmaninoff's pieces. So yeah, these three composers.
2: I would like to ask you about the
3: zapytam o program dzisiejszego wieczoru, o dobór utworów. W pierwszej części najpierw Rondo D-dur Mozarta, KL 485.
2: By Wolfgang Amadeus Mozart, KL Verzeichnis 485, and then is Chacon from
3: następnie Chacona z drugiej partity Jana Sebastiana Bacha w transkrypcji Ferruccia Busaniego, wreszcie Fantazja C-dur, Wędrowiec Franciszka Schuberta, utwory bardzo trudne i trzy zupełnie różne światy, przestrzenie dźwiękowe.
1: Wybrałam utwory, które studiowałam w Niemczech. Przed konkursem chopinowskim grywałam przede wszystkim muzykę niemiecką, w niemieckim stylu. Zdobyłam zresztą wtedy drugą nagrodę na konkursie Busaniego. Fantazję Wędrowiec kocham szczególnie. Dziennikarze pytają mnie ostatnio często, który utwór jest dla mnie najważniejszy. Zwykle odpowiadam, że sonata.

0: Nata Hamol Lista. Z fantazji Schuberta odnajduję bardzo pokrewną esencję, podobną energię. Nie tyle podobne podejście do muzyki, ile podobną dynamikę. To samookreślenie wielkiego, sennego świata.
1: Dynamics, like drawing a whole, a big dreaming world. So I really love this piece also.
0: Pierwsza część to zatem utwory ważne dla mnie i dla historii muzyki, a zarazem mój styl sprzed konkursu Chopinowskiego. Druga połowa to już wyłącznie Chopin.
1: So this part is my style before the Chopin competition. Then second half consists of all Chopin's works. And I chose these four pieces.
0: Te cztery utwory wybrałam dlatego, że chciałam zagrać je jeszcze raz właśnie w Polsce.
1: I would like to perform once more in Poland actually.
0: Po konkursie występowałam w wielu miastach i w wielu salach. Ostatecznie zatrzymałam się przy tych czterech pozycjach, w tym jednej nowej. Trzeciej baladzie Asdur op. 47, której na konkursie nie grałam.
1: Ballad number 3 I didn't perform at the competition, but
0: ballady trzecia i czwarta są mi szczególnie bliskie. Chciałam podzielić się nimi z polską publicznością raz jeszcze. I dziś wieczorem to się spełni.
1: So this four piece I like to share with Polish audience again. So tonight it will be.
2: This program is very demanding.
3: Bardzo wymagający. Schubert, zwłaszcza fantazja Schuberta, to jedno przecież z najtrudniejszych dzieł napisanych na fortepian. Czy łatwo utrzymać skupienie przy takich przemianach tematu z pieśni Wędrowiec, który przecież przechodzi metamorfozy przez całą fantazję?
2: This theme from the Wanderer song and exploring the changes in the whole fantasy.
1: Yeah, what a difficulty of this piece is.
0: Trudność polega na tym, że utwór jest ogromnie wymagający technicznie, a pianista musi być skupiony na muzyce, nie na technice. To najtrudniejsze pytanie, jakie się od techniki się uwolnić. Ciężka praca w domu jest oczywiście podstawą, ale na estradzie, przed publicznością, to sama muzyka daje nam największą nadzieję na to uwolnienie. Dlatego za każdym razem, gdy gram Wędrowca, cieszę się każdym tematem i każdą melodią. Schubert to człowiek, który śpiewa. Wystarczy, że pójdę za melodią, a wtedy wchodzę w tę muzykę zupełnie naturalnie. To dla nas największa pomoc.
2: Your next concert after Duszniki.
3: Najbliższy koncert po festiwalu w Dusznikach.
1: W Tokio
0: na początku września gram swój największy japoński recital. Sala liczy dwa tysiące miejsc. To dla mnie bardzo ważny wieczór.
1: In Tokyo, so it is most important for me. So,
3: Shiori Kuwahara, proszę Państwa. Poza estradą niezwykle delikatna, spokojna, jakby taka wycofana, niewierząca w siebie, natomiast na estradzie demon absolutnie możliwości wolumenu brzmienia, który momentami był bardzo mocny i bardzo, bardzo wyrazisty, ale trzeba powiedzieć, że wszystko ma doskonale poukładane w tych swoich interpretacjach, tak przemyślane i zaplanowane i bardzo mocno i wyraźnie trzyma się tych założeń. Zresztą te godziny ćwiczeń, o których wspominała Shiori Kuwahara, dają pewnie taki efekt absolutnie właśnie na estradzie, jak dzisiaj. Aniu, spotkaliśmy się także po to, żeby powspominać trochę i powiedzieć parę słów o tym,

co jest takim kontrapunktem właściwie do recitali solowych, fortepianowych tutaj w dworku Chopina. To znaczy nieczęsto zdarzające się koncerty symfoniczne, szczególnie przy tych okrągłych rocznicach festiwalu. W tym roku mieliśmy właśnie początek symfoniczny w namiocie. Przypominam o uwerturach Hebrydy, obydwa koncerty Fryderyka Chopina orkiestrą NFM.

0: Piotr Aleksewicz i Tianyao Liu, notabene dzielące Shiori Kuwahara tę samą nagrodę, tak, to samo miejsce w rankingu konkursu chopinowskiego w tym ostatecznym werdykcie, ale zawsze, kiedy pojawia się temat i kiedy możemy posłuchać muzyki z orkiestrą w Dusznikach Zdroju, pojawia się temat powrotu do miejsca, które dla mnie stało się legendarne właściwie, wiesz, bo nigdy go nie poczułem, nie posmakowałem podczas koncertu. Tak, to znaczy sala za tak zwaną muszlą w pijalni Wód, która od lat jest niedostępna i nieużyteczna.
1: No tak, w 1998 roku, w 1997 przypominam, było to we Wrocławiu, prawda, w Kłodzku, tak. Straszny dramat.
0: Powódź.
1: Natomiast w 1998 nastąpiło, jak dzisiaj rozmawiałam z mieszkańcami u nas w muzie, w naszym pensjonacie, to była gwałtowna ulewa, gwałtowne oberwanie wody, wszystkiego, co było, prawda, na wzgórzach i niestety bardzo dramatycznie kończące się zalanie Dusznik, gdzie zginęło kilka osób. I dworek ocalał.
0: Cudem.
1: Los, tak. Cudem ocalał, natomiast zalana została właśnie sala tak zwana za muszlą, gdzie odbywały się koncerty z orkiestrą. Przeważnie na początku i na końcu festiwalu i występowały tu orkiestry Wałbrzyska i orkiestra wrocławska. Zawsze to była właśnie inauguracja, jakieś uroczyste zakończenie. Jak przeglądnęłam książkę, tutaj przypominam, że są dwie książki, w których znajdujemy historię festiwalu.
0: I dokumentację.
1: To jest zielona pod redakcją pani Ewy Kofin, a druga pod redakcją Zofii Owińskiej. Ostatnie lata właśnie Piotra Palecznego, czas dyrektorowania. I tam mamy szczegóły, jakie były koncerty. Mhm. I tylko dodam, że podczas tych inauguracji i zakończeń zawsze były koncerty Chopina, albo utwory na fortepian z orkiestrą, czyli Andante Despiana, to prawda, z polonezem, czy wariacja opus drugie. Czasami uwertury, tak. Schuberta, Mendelssohna i tak dalej. Natomiast projektowanie takich koncertów skończyło się po
0: 98 roku. Tak.
1: Pawilon, nie wiem jak się nazywa, bo nie jestem architektem, właśnie od pijalni wzdłuż deptaku, gdzie była sala, jest potwornie zaniedbany. Od lat mówi się, że zostanie odrestaurowany. 98 rok.
0: Za chwilę będzie 30 lat.
1: Tak, za chwilę będzie 30 lat. Przez jakiś czas był tam jakiś sklep, jakaś taka mała galeria. Była kawiarnia, w której...
0: I dancing,
1: tak. I w której też były stoliki, można było pracować przy tych stolikach w parku. Ludzie się spotykali, rozmawiali o muzyce. Teraz już nie ma nic. Stoi właśnie taki pawilon zaniedbany i my się bardzo o niego martwimy. Jest to zabytek. Vis-a-vis bardzo pięknie wyremontowany jest sanatorium Jan Kazimierz.
0: Tak.
1: A tutaj ciągle ta galeria, te pawilony czekają na architekta, na konserwatora.
0: I świeżą farbę i odnowienie
1: tego bardzo pięknego i historycznego budynku. No, jeśli chodzi o te koncerty, było mnóstwo artystów, wielu Polaków grało właśnie podczas inauguracji i zakończenia. Ja zapamiętałam taki jeden rok, 1988, kiedy był tutaj Jan Weber, nasz legendarny mistrz radiowy, tak, który opowiadał o Leszetyckim, o Chorowicu, były spotkania z nim, przygotował też parę koncertów od strony właśnie takiej muzycznej, śpiewała Estefania Toczyska. No i wtedy na zakończenie tego festiwalu zbliżał się koniec, pamiętam jak mówił nam, zobaczycie, będzie wspaniały pianista i zagra wspaniały utwór. No i przyjechał Stephen Huff, który wykonał koncert Humla. Wtedy to było, prawda?
0: Tak.
1: Nagranie.
0: No oczywiście.
1: Wspaniałe. Wszyscy się cieszyli, że do Humla mogą posłuchać.
0: Jeden z brytyjskich specjalistów od stylu Brian i koncertów właśnie tamtej doby oczywiście. I Humla właśnie w szczególności.
1: I grał koncert Amol, gdzie jest Larghetto, podobne do Larghetto Chopina.
0: Tak.
1: I równocześnie podczas tego koncertu zagrał Sokołow, koncert w mol Fryderyka Chopina. No ale jak mówiłam, po 98 roku już ta sala nie istnieje, ale koncerty z orkiestrą wróciły, rozkładany jest namiot. Bardzo piękny był koncert w 2010 roku, kiedy Piotr Paleczny zagrał oba koncerty. Grała orkiestra wrocławska Filharmonia pod batutą Marka Pijarskiego.
0: Tak.
1: Potem grał Kenner z Gizjano, prawda?
0: Tak,
1: z Agnieszką Duczman.
0: 2015.
1: Tak,
0: rok.
1: Potem warszawska Filharmonia.
0: Albo 20, jeśli mnie pamięć nie myli. Albo mnie myli.

0: To 5 lat tak. są jubileusze Marcinia, także to tak mniej więcej postępowało. Także no, tak się to układa i pewnie ta tradycja tych koncertów orkiestrowych pozostanie. Myślę, że organizatorzy, czyli fundacja, myśli o tym, jak to zorganizować, żeby, prawda, bo to jest tak, taki jasne. Uroczysty moment, zakończenie i początek festiwalu, a potem są już tylko recitale pianistyczne i nie tylko.
1: A propos, pamiętam koncert, który odbywał się w kościele swego czasu i występowała Jadwiga Rappe, więc również taki aspekt tego nurtu właśnie muzyki orkiestrowo-fortepianowej czy tej właśnie nie tylko skupionej na Chopinie. A pamiętasz jakiś koncert, który był w ogóle pozbawiony muzyki Fryderyka Chopina?
0: Czasami zdarzały się recitale młodych pianistów, już tutaj za czasów Piotra Palecznego. To byli właśnie zwycięzcy jakichś konkursów i czasami, ale to bardzo rzadko.
1: Cantores Minores Wratislaviensis z Edmundem Kajdaszem, ale to bardzo stare czasy. Koncert taki łamiący tradycję. Musimy postawić kropkę i wrócić do dworku, żeby posłuchać w drugiej części recitalu Siary Kuahary grającą muzykę Fryderyka Chopina. Bardzo Ci dziękuję za tych parę słów.
0: Dziękuję
1: i za wcielenie
0: bardzo.
1: Się w pianistkę dzisiaj. Anna Skulska była
0: dziękuję.
1: Moim gościem. Oddajemy głos do dworku, gdzie czeka na Państwa Róża Świadczyńska.
2: A ja już bardzo dziękuję Annie Skulskiej i Marcinowi Majchrowskiemu za rozmowy i inspirujące wspomnienia. Wiele rzeczywiście wydarzyło się w ostatnich dekadach na festiwalu. W końcu ta 81. odsłona w 200. przypomnę rocznicę pobytu kompozytora w Dusznikach. Festiwal, na którym w tym roku absolutnie króluje młodość. Młoda, choć bardzo już doświadczona, jest też Siary Kuahara, urodzona w 1995 roku. Absolwentka uczelni muzycznych w Tokio, Berlinie, Fiesole oraz słynnej Akademii Pianistycznej nad jeziorem Como. Jeśli Państwo słuchali tej rozmowy z pianistką przeprowadzonej przez Marcina, przyznała w niej, że konkurs chopinowski, mimo udziału w wielu innych światowych konkursach, był dla niej najważniejszy i najtrudniejszy w życiu, ten, na którym zdobyła 4. nagrodę ex aequo w ubiegłym roku. 10 lat, jak mówiła przed konkursem, przez ostatnią dekadę grała Chopina bardzo rzadko. Pierwszą część poświęciła więc utworom Mozarta, Bacha, Busoniego i Schuberta, wykonywanym podczas studiów w Niemczech i granych przez nią na tych światowych konkursach. Potężny program, wykonany w istocie z bardzo wirtuozowskim rozmachem i ogromną dynamiką. Druga część przed nami, część chopinowska, utwory, które chciała Siary Kuahara raz jeszcze zaprezentować polskiej publiczności, bo w większości to rzeczywiście program grany przez nią na konkursie chopinowskim. Tę część recitalu otworzy Nocturne H-dur op. 9 numer 3, wykonany przez Siary Kuahary w pierwszym etapie. Powstały prawdopodobnie w Wiedniu, gdzie Chopin spędzał pierwsze samotne święta Bożego Narodzenia w 1830 roku. Nocturne dalekie od tego salonowego, jak pisze profesor Irena Poniatowska, stylu Filda w stronę głębszego tonu wypowiedzi z ostro kontrastującą częścią środkową agitato, owoc chopinowskiego czasu burzy i naporu. Potem dwie ballady, trzecia Asdur op. 47 i czwarta F-moll op. 52, a więc dwa dojrzałe arcydzieła. Trzecia ballada, pamiątka beztroskiego lata w Nuon, spędzanego pod gościnnym dachem Georges Sand w 1841 roku. Najpogodniejsza z czterech ballad, przesycona słońcem, tanecznym wdziękiem i zmysłową atmosferą, no a potem znana z konkursów w świetnej interpretacji Siary Kuahary ballada F-moll op. 52, arcydzieło liryzmu, jeden z najpiękniejszych przesyconych poezją i tajemnicą utworów Chopina. No i wreszcie zwieńczy całość Polonez Fantazja Asdur op. 61, a zatem ostatnie wielkie arcydzieło Chopina, najbardziej wymagający też chyba utwór fortepianowy kompozytora, tak twierdzi wielu pianistów, romantyczny arcypoemat, genialnie łączący reminiscencję Poloneza i jego triumfalny powrót z elementami fantazji dominującej tu w całości, epizodami o improwizatorskim charakterze. Utwór, nad którym Chopin pracował w trudzie do sierpnia 1846 roku, nie wiedząc początkowo, jak go nazwie, wydany tej samej jesieni i to od razu w Paryżu, Londynie i Lipsku. Myślę, że wielu z Państwa pamięta, jak świetną interpretację zaproponowała nam Siary Kuahara w finale konkursu chopinowskiego. Czekamy zatem, co pokaże dzisiaj, a sądząc po tym, w jakiej jest formie, po pierwszej części tego recitalu, no, możemy spodziewać się naprawdę wspaniałych przeżyć artystycznych. One właśnie przed nami. od nocturnu kadru przez Gebala.

Guadalajara na festiwalu szopenowskim w Gościnie Zdroju. Tak zakończyła drugą szopenowską część swojego występu, ponownego występu w dworku Chopina. Wspaniałym wykonaniem Poloneza Fantazji Asdur op. 61, poprzedzając to równie świetną interpretacją dwóch ballad, trzeciej Asdur op. 47 i czwartej F-moll op. 52, a rozpoczynając całość subtelnym, przepięknym wykonaniem nocturnu Hadur trzecim z op. 9. No niesamowicie się rozwinęła japońska pianistka, choć to rok jeszcze nie minął od czasu jej sukcesu na konkursie chopinowskim, na którym zdobyła, przypomnę, czwartą nagrodę ex aequo z młodziutką Tianyou Liu. Gorąco oklaskiwana przez duszlicką publiczność teraz, która głośno wyraziła swoje uznanie, ogromnie doceniając interpretację Shiory Kuahary, równoważącą wszystkie elementy, można powiedzieć, bo i wspaniałą technikę, absolutny bogaty zasób środków pianistycznych, skalę dynamiczną, właśnie od tego najcichszego, subtelnego, poetyckiego, lirycznego dźwięku w piano, po ogromne, niemalże orkiestrowe brzmienie forte, nigdy nie przerysowane, nigdy nie agresywne, nigdy nie forsowane, ogromna kultura brzmienia i niezwykła świadomość formy, ogromna dojrzałość tych interpretacji, tak jak zbudowała fantastycznie formę Chacony i Fantazji Wędrowiec, tak i Poloneza Fantazji, to przecież trudnego, wymagającego dzieła właśnie pod względem interpretacji formy tego utworu, ale i ballady urzekały niezwykle, ogromnie podziwiałam koncentrację Shiory Kuahary, której najwyraźniej nie przeszkodziły dwa dźwięki telefonów komórkowych, tak irytująco wdzierające się w przestrzeń muzyki w dworku Chopina. Uśmiechnięta, wyluzowana, no, można pomyśleć, co by było, gdyby przez tych 10 lat przed konkursem grała więcej Chopina. Może będzie teraz.

0: No i w tej chwili już naprawdę porwała publiczność bez reszty Shiori Kuwahara tą interpretacją Poloneza Asdur roku 53 na bis. Pierwszy mandatek po oficjalnym programie jej występu na festiwalu szopenowskim w Dusznikach. No, wykonanie iście heroiczne nam zaproponowała ta świetna pianistka dysponująca, jak powiedziałam, ogromną skalą środków pianistycznych, dynamiki. Z pozoru nieśmiała, także w rozmowie, wrażliwa, ogromnie wrażliwa, a przecież to wulkan emocji. Dziewczyna pełna temperamentu i naprawdę burzliwych uczuć kłębiących się pod tą wrażliwą, nieśmiałą powłoką. Skromnie uśmiechająca się teraz ponownie do publiczności. Głęboko niskim ukłonie na estradzie dworku Fryderyka Chopina. No, bardzo kibicuję jej karierze. Mam nadzieję, że będziemy jej częściej słuchać w Polsce, bo zaproponowała nam świetne interpretacje, bardzo dojrzałe, ogromnie, jak powiedziałam, świadome. Także niesłychanie odświeżające, tyle muzyki, tyle treści zawarła i w pierwszej części swojego recitalu, ale wydaje mi się, że przede wszystkim w drugiej, właśnie w tym chopinowskim. Chopin bardzo klasyczny w jej ujęciu, ale także pełen romantycznych emocji. Może nie odkrywa nam nowych lądów w swoich interpretacjach, ale gra to, co jest w nutach i wiele tego, co pomiędzy nimi, a przy tym robi to z ogromnym wyczuciem, kulturą i emocją, a tego właśnie nam tak bardzo trzeba. Proszę Państwa, dobiega końca nasza transmisja z dworku Fryderyka Chopina. Pierwsza z transmisji, jakie mamy do zaoferowania Państwu z tegorocznego festiwalu. Dzisiaj byliśmy zarówno w Radiowej Dwójce, jak i Polskim Radiu Chopin, w którym transmisja jeszcze koncertu finałowego sobotniego recitalu Julianny Awdijewej. Natomiast my spotykamy się już jutro o 20:00 transmisji recitalu dawno niesłyszanego Aleksandra Kobrina, także laureata przecież konkursu chopinowskiego. Jutro tę transmisję poprowadzi Marcin Majchrowski. W oficjalnym programie tego występu, co prawda, brak muzyki Fryderyka Chopina, to w nawiązaniu do tego, o czym rozmawiali moi koledzy podczas przerwy. W pierwszej części późne miniatury Johannesa Brahmsa, w drugiej cykl Kreisleriana Roberta Schumana, no ale wszystko się może zdarzyć. Z pewnością będą jeszcze bisy. A wcześniej o 16:00 w dworku koncertować będzie młody pianista Sehyun Kim, wschodząca gwiazda pianistyki, laureat pierwszej nagrody międzynarodowego konkursu Margaret Long i Jacques'a Thibault w Paryżu za rok ubiegły. Dziękujemy już Państwu za uwagę dziś. Marcin Majchrowski, Anna Skulska, Róża Świadczyńska. Transmisję zrealizował dźwiękowo Zbigniew Kusiak przy współpracy Janusza Graczyka. W dwójce nad wszystkim czuwał Michał Jakubik, a ja oddaję głos do studia ponownie, gdzie czeka na Państwa Ewa Szczecińska. Do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Łukasz Kuropaczewski.
2: Ewa Szczecińska jest z nami, ale będzie słuchała wspólnie z Państwem wieczoru płytowego, który już za chwilę się rozpocznie, bo z warszawskiego studia witają
3: Krzysztof Dziuba
2: i Tomasz Szachowski.

0: 10 minut po 22 z lekkim opóźnieniem rozpoczynamy wieczór płytowy po emocjach chopinowskich, emocje prosto z Central Parku z Nowego Jorku sprzed wielu, wielu lat, ale tak się składa, że to rocznica, Krzysztofie, prawda, tego koncertu, którego dziś posłuchamy.
1: 35 lat temu, bez tygodnia właściwie, bo ten koncert odbył się 15 sierpnia 1991 roku na Great Lawn w Central Parku, na takiej wielkiej płycie, no właściwie na wielkiej łące, która jest w stanie pomieścić ogromną publiczność. Wówczas uważano, że na koncert, którego dzisiaj posłuchamy, wybrało się kilkaset tysięcy osób. Później, już wiele lat później, te dane zweryfikowano. No, co nie zmienia faktu, że był to wspaniały koncert ze wspaniałą atmosferą. No i ze wspaniałym składem prowadzonym przez Paula Simona. Także odkrywamy karty. Są wakacje, jest lato, trwają festiwale, czego najlepszym dowodem jest nasza antena, festiwal w Dusznikach Zdroju. U nas dziś koncert Paula Simona w Central Parku. Paul Simon's Concert in the Park. To jest płyta wydana przez wytwórnię Warner Bros. W 1991 roku, kilka miesięcy po tym wydarzeniu.
0: I jednocześnie kontynuujemy temat dużych formatów, bo tydzień temu, przypomnę, Stevie Wonder, wprawdzie nagranie studyjne, ale też takie, powiedziałbym, bardzo ważne i rozciągnięte na długiej przestrzeni ze swoim dramatyzmem studyjnym, ale pięknie ułożonym. I myślę, że dziś można to samo powiedzieć o występie, o koncercie Paula Simona, gdzie mamy wszystko, co powinno być, to znaczy wszystkie jego największe przeboje, również te z okresu duetu Paul Simon, Simon Garfunkel, prawda, który dla starszych słuchaczy jest mitem, jest, powiedziałbym, taką jazdą obowiązkową, jeśli chodzi o spojrzenie wstecz na tamte lata, tamte dziesięciolecia. Bardzo dobry skład muzyków towarzyszących. No i lider grający na różnych instrumentach, ta gitara przede wszystkim. No i skoro, jeśli mówiliśmy tydzień temu o Wonderze, gdzie to jest, powiedziałbym, zestaw bardzo różnych wpływów, jednak afroamerykańskich, bliższych muzyce jazzowej, to tu zdecydowanie ballada, country, gitara. To jest inna estetyka, inna trochę publiczność, wydaje mi się także, choć myślę, że dla państwa, dla naszych słuchaczy to będzie też okazja do niezwykłych wspomnień właśnie poprzez te przeboje, które zabrzmią.
1: Przede wszystkim wspomnień z lat 80. i Paula Simona z tamtych czasów, no bo ten koncert z 91 roku, który był częścią trasy Born at the Right Time, to był koncert, podczas którego Paul Simon właściwie patrzył na własny katalog już z perspektywy tego, czego nauczył się przy nagrywaniu płyty Graceland w połowie lat 80. No i później podczas wydanej, no, pod koniec tamtej dekady, The Rhythm of the Saints. Stare, często bardzo proste formalnie piosenki, te ballady z ogromną mocą przekazu oczywiście, trafiając więc tutaj w ręce zupełnie innych muzyków niż to było oryginalnie. To mówię o tych dawnych piosenkach Paula Simona jeszcze z czasów kariery z Garfunkelem. Międzynarodowa orkiestra oparta przede wszystkim na instrumentach perkusyjnych, na sekcji dętej, tutaj też bardzo rozwiniętej, prowadzonej przez Michaela Breckera. No, są elementy jazzowe, są elementy afrykańskie, muzyka brazylijska, czyli te doświadczenia z ostatnich wówczas, no, 6 lat grania, występowania, nagrywania Paula Simona. I to jest chyba najlepszy klucz do słuchania tego albumu. Paul Simon jest tutaj, no, z jednej strony znakomitym autorem piosenek, songwriterem, no, nie musimy tego mówić, ale też to jest Paul Simon, konstruktor brzmień i rytmów, bo czasy Graceland, czasy albumu The Rhythm of the Saints, to są piosenki, to jest muzyka, która wyrasta przede wszystkim z rytmu. Paul Simon często podkreślał to, że w tamtym czasie trochę zmienił swoje podejście do pisania piosenek.

0: rynek, nie wszystkich, ale do większości z nich, że wychodził właśnie od pulsu rytmicznego, od jakiejś improwizacji rytmicznej i to później na tym wszystkim nabudowywane były kolejne elementy tych, no uważam, fantastycznych piosenek. The Rhythm of the Saints to jest mieszanka muzyki brazylijskiej z czarną afrykańską muzyką, czarną Brazylią. No i Graceland, słynna płyta, którą prezentowaliśmy państwu no już prawie dekadę temu, 9 lat temu, w wakacje 2017 roku. Płyta nagrywana wraz z muzykami z RPA wywołała pewne kontrowersje ze względu na trwający wówczas apartheid. No jednak Paul Simon odcinał się od tego, nagrywał z muzykami afrykańskimi, z tymi, no, mówiąc krótko, raczej dobrymi muzykami. No, rejestrując płytę, która przeszła do historii rocka.
1: Tu ciekawa sprawa, ponieważ dobrze, że wspomniałeś o warstwie rytmicznej. Ja znów będę porównywał do Stevie Wondera, którego pamiętamy, jego zespołu, który grał tydzień temu. To jest kwestia tego timingu, to jest kwestia tego kołysania, to jest kwestia traktowania rytmu jako podstawy do komplikacji i do przekazania siebie, prawda? Tutaj jednak on jest bardzo przewidywalny, on jest bardzo symetryczny, on jest bardzo, powiedziałbym formalnie, taki przewidywalny w tym sensie, w jakim przewidywalna jest na przykład mówię, muzyka country, prawda? Ale to też była zaleta Paula Simona, że on nie wychodził poza sferę, czy poza świat, który był mu bliski. I również gdy sięgał po muzyków południowoafrykańskich, którzy nie byli jazzmenami, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, że w Afryce proporcjonalnie mamy bardzo niewielu muzyków jazzowych. To jest temat, którym krytycy zajmują się od dziesiątków lat. Na czym to polega, że jazz w Stanach Zjednoczonych, a jednak jazzu prawie nie ma w Afryce. Więc tutaj jest ta oryginalność, powiedziałbym, bardzo specyficzna, no ale to też jest charakterystyka samego Paula Simona i utworów, które zabrzmiał.
0: No tak, bo zatarłby się gdzieś może ten przekaz, teksty. Teksty to jest tutaj element równie ważny, co muzyka u Paula Simona. Gdyby tutaj skomplikować to może i nadać temu jakiś bardziej jazzowy charakter, to pewnie by to gdzieś straciło. No ale Tomku, przyznaj, że no można się naprawdę fantastycznie pokołysać do rytmów batukady w pierwszym utworze.
1: No to jest też
0: Obvious Child z płyty The Rhythm of Saints.
1: To jest też wskazanie dla naszych słuchaczy. Jednocześnie zaproszenie do kilku refleksji. Dawno Paula Simona nie było w naszym cyklu, więc być może ktoś z państwa chciałby kilka słów napisać w ogóle o tak zwanych wielkich, gigantycznych koncertach. Bo wprawdzie okazało się, że jednak nie kilkaset tysięcy, ale co do 50 tysięcy krytycy i obserwatorzy byli zgodni, co jak na Central Park w Nowym Jorku jest pokaźnym rezultatem. Tym bardziej, że jeżeli państwo spojrzą na okładkę płyty, to wygląda to naprawdę imponująco. I miał dla kogo śpiewać, po prostu Paul Simon. Także to było wydarzenie ludyczne w jakimś sensie, prawda? I to jest temat, powiedziałbym, taki dodatkowy, który chcę państwu zaproponować. Wielkie koncerty plenerowe. Być może ktoś z państwa miał okazję być, bo takie również się w Polsce odbywają. Czy one się rządzą własnymi prawami? Czy one mają taką wewnętrzną dramaturgię, która podąża, powiedziałbym, własnym torem? I od czego to zależy? Czy od tego, jacy ludzie przychodzą, jak reagują, czy bardzo wiele zależy od tych, którzy prowadzą koncert, czy od wykonawców po prostu. Bo to jest wydarzenie samo w sobie, bardzo ciekawe, socjologicznie również, prawda? Więc być może ktoś z państwa kilka słów na ten temat zechce napisać.
0: Tak, być może są państwo świeże po jakimś plenerowym koncercie, po jakimś dużym festiwalu. Mamy tego teraz mnóstwo także w naszym kraju, w tych letnich tygodniach. Ja sam przyznam, tu mogę się pochwalić, bo przeżycie było fantastyczne, właśnie prosto z koncertu Masayoshiego Takanaki w Crystal Palace Bowl w Londynie. Absolutnie fantastyczna sprawa. Nie tak monumentalna to była rzecz jak koncert Paula Simona, bo jednak ten koncert, to miejsce w Londynie, Crystal Palace Bowl, mieści, no myślę, że ze 2-3 razy mniej osób, ale mimo wszystko, no jednak koncert plenerowy rządzi się własnymi prawami. Absolutnie fantastyczna oprawa, ale być może będzie na ten temat jeszcze

Będzie jeszcze czas, żeby na ten temat opowiedzieć państwu. My tymczasem przenosimy się do Central Parku, tak jest, na koncert w ramach trasy Born at the Right Time Tour. 15 sierpnia 1991 roku i Paul Simon wraz z 17-osobowym zespołem złożonym z muzyków z 5 krajów. Zapowiadano niemal 3-godzinny koncert. Z płyty wiemy, że zamknął się on w niespełna 2 godzinach. Podobno na organizację tego wydarzenia przeznaczono 400 000 dolarów, z czego część przeznaczono bezpośrednio na Central Park, a część na miejskie służby i zabezpieczenie tego wydarzenia. Początkowo tak, szacowano, że przybyło tam 750 tysięcy osób, jednak po latach sposób liczenia takich gigantycznych widowni na Great Lawn w Central Parku został zakwestionowany. W 2008 roku, taka ciekawostka, kiedy uczestników koncertu Bon Jovi liczono przy wejściach za pomocą liczników, pełen ten teren pomieścił około 50 tysięcy osób. Zatem te późniejsze analizy sugerowały pojemność Great Lawn na poziomie znacznie mniejszym niż te pierwsze szacunki. Co nie zmienia faktu, że czuć tę fantastyczną atmosferę, już żadna różnica dla nas, kiedy słuchamy tej płyty, czy było tam 50 tysięcy, czy 700 tysięcy. Fantastyczne reakcje przy wykonaniu jednego z największych przebojów Paula Simona, czyli You Can Call Me Al, kiedy publiczność wtóruje mu w trakcie refrenu. To w drugiej części, bo to znalazło się na drugim kompakcie Paul Simon's Concert in the Park. Zaczynamy oczywiście od pierwszego kompaktu. Słuchamy dzisiaj w całości tych dwóch płyt, zatem z tylko jedną przerwą dzisiaj w tym koncercie. Płyta pierwsza, która zaczyna się od razu wejściem w ten brazylijski świat. Brazylia, która fascynowała Paula Simona pod koniec lat 80. The Obvious Child, piosenka napędzana rytmem batukady, czyli tej grupy baterii perkusyjnej typowej dla ulicznych kapel z Brazylii. Tutaj gościnnie Grupo Cultural Olodum w Salwadorze w Bahii w Brazylii. Zespół, który Paul Simon usłyszał kiedyś podczas próby i następnie zaprosił do udziału w płycie The Rhythm of the Saints. Następnie powrót do Graceland, czyli The Boy in the Bubble, piosenka Paula Simona, która jest tutaj swego rodzaju kontrastująca. Muzyka jest żywiołowa, tekst tworzy obraz świata nowoczesności, pełnego równocześnie cudów technologicznych, ale też przemocy i chaosu. Potem She Moves On, czyli znowu The Rhythm of the Saints. Następnie pierwsza piosenka na tym koncercie z dawnego repertuaru, Kodachrome, to rok 73, początki tej kariery solowej Paula Simona, ale właśnie to jest ten pierwszy raz, kiedy te dawne piosenki na tym koncercie wybrzmiewają w tej nowej oprawie, w tym aranżu z tą sekcją dętą, rytmiczną, z tymi fantastycznymi sidemenami zaproszonymi do tego koncertu. Następnie piosenka, która nadała tytuł trasie koncertowej, Born at the Right Time. Następnie Train in the Distance, czyli Paul Simon z lat 80., ale tych wczesnych, z albumu Hearts and Bones. Później znowu wczesny Paul Simon i jedna z chyba najbardziej zabawnych jego piosenek, Me and Julio Down by the Schoolyard. Następnie I Know What I Know, czyli znowu Graceland, piosenka nagrana we współpracy z General M.D. Shirindo and the Gaza Sisters. Pamiętają państwo zapewne ten przebój. The Cool Cool River. Tutaj zrobi się nieco mroczniej. Następnie Bridge over Troubled Water. Pierwsza na tym koncercie piosenka z repertuaru Simona i Garfunkela. Reakcje publiczności fantastyczne. Zapewne, co warto też przecież dodać, publiczność przypomniała sobie koncert w Central Parku, który odbył się dekadę wcześniej, czyli koncert duetu Simon Garfunkel z 81 roku. Koncert, o którym zresztą państwo piszą, przypominają państwo i też wyrażają takie życzenie, żeby ten koncert kiedyś zaprezentować w wieczorze płytowym. Bierzemy to jak najbardziej pod uwagę. I na koniec tej pierwszej części naszej

0: wizyty w Central Parku piosenka Proof, jeden z numerów, w których można skupić się na mechanice tego całego zespołu. Bas, kilka warstw perkusyjnych, sekcja dęta, krótkie gitarowe riffy, a to wszystko stworzone przez zespół, którego część wymienimy teraz. Oczywiście Paul Simon, wokal, gitara akustyczna, Cyro Baptista, perkusja, Chris Botti, młody Chris Botti.
1: Który dzisiaj jest gwiazdą smooth jazzu, prawda? To trzeba podkreślić.
0: A wówczas jeszcze taki sideman.
1: Nie,
0: tak,
1: był, występujący, nie był tak bardzo znany jeszcze wtedy. Tak.
0: Absolutnie nie. Michael Brecker, no to już wtedy duża postać. Muzyk, który był, jak to się mówi, w gazie, bo pod koniec lat 80. wydał swój debiutancki album solowy. Zresztą wybrany przez Downbeat na jazzowy album roku. To był 87.
1: No, Michael Brecker, poza dyskusją, że tak powiem, to jest,
0: tak jest,
1: stuprocentowy świat.
0: Steve Gadd, też myślę, poza dyskusją, oczywiście, instrumenty perkusyjne, bębny, Tony Cedras, akordeon, instrumenty klawiszowe. Vincent Nguini, kameruński muzyk, gitarzysta, który pojawia się na płycie The Rhythm of the Saints. Ray Fury, znowu muzyk z Afryki, tym razem z RPA, jeden z artystów, który współtworzył z Paulem Simonem Graceland. Kogo jeszcze tutaj wymienić, proszę
1: państwa?
0: Richard T.
1: To jest sideman, ale jednocześnie jeden z takich fantastycznych organizatorów ze środowiska nowojorskiego. Jego nazwisko spotykamy wszędzie tam, gdzie są dobre aranżacje, gdzie są świetni muzycy, gdzie jest taki dodatek, niezależnie od tego, jaki styl reprezentuje solista, główny wykonawca. Powiedziałbym, to są ludzie na wagę złota. On tutaj jest, pełni funkcję muzycznego dyrektora, prawda? Grając jednocześnie na instrumentach klawiszowych. Ważna postać.
0: Myślę, że na wagę złota jest też gitara basowa Armanda Sabala Lekko, który bryluje w tych numerach. Przede wszystkim z Graceland, no bo to też pamiętam, podkreślaliśmy te 10 lat temu w wieczorze płytowym, że Graceland to jest taka płyta w dużej mierze napędzana właśnie przez bas. I to też słychać na tym koncercie. Grupa The Waters, grupa wokalna, jeszcze dodajmy. No i wspomniana grupa Okultural Olodum w pierwszym utworze, Batucada w The Obvious Child. I od tej piosenki zaczynamy naszą wizytę na koncercie Paula Simona w Central Parku w Nowym Jorku.

0: W wieczorze płytowym Paul Simon w Central Park w Nowym Jorku 15 sierpnia 1991 roku. The Obvious Child, The Boy in the Bubble, she Moves On, Kodachrome, Born in the Right Time, Train in the Distance, Me and Julio. Julio, nie Julio, tak? Julio, zgadza się. Down by the Schoolyard. I Know What I Know, The Cool Cool River, Bridge Over Troubled Water i fantastyczny Proof w finale tego koncertu.
1: Proof nawiązujący do muzyki kameruńskiej tym razem z rytmem inspirowanym tańcem Bikutsi z Kamerunu właśnie. Bikutsi w języku tamtejszej, jednej ze społeczności tamtejszej oznacza uderzać w ziemię, tupać w ziemię. I rzeczywiście miało się ochotę trochę potupać i mam wrażenie, że na pewno spora część publiczności zgromadzonej
0: i naszych
1: w Central
0: słuchaczy.
1: Parku to uczyniła. Być może też. Na pewno pisali państwo, na pewno uderzali państwo w klawiatury komputerów, bo rozpisali się zarówno na naszym Facebooku, jak i dostaliśmy też sporo maili na skrzynkę pocztową. Przypominam adres wieczorpłytowy@polskieradio.pl, a także facebook.com/2wieczorpłytowy. Piszą państwo na temat różnych koncertów Paula Simona. Między innymi pan Piotr napisał tak. Paul Simon dał rewelacyjny koncert w Berlinie w 2002 roku. Grali z nim wtedy i Steve Gadd, i Vincent Nguini, i Bakiti Kumalo, czy znany z koncertowego składu Stonesów Andy Snitzer. Podczas Proof na scenę z widowni poleciał grat

0: telefonów komórkowych przy tej piosence, której właśnie teraz słuchaliśmy. Pisze także pan Adam w temacie, który wywołaliśmy na początku. To nie jest wiadomość, która dotyka bezpośrednio koncertu Paula Simona i samego Paula Simona, ale zjawiska tych wielkich koncertów plenerowych. Pan Adam pisze o swoim przeżyciu sprzed równo 20 lat. Byłem na wielkim plenerowym koncercie Davida Gilmoura w Gdańskiej Stoczni. Koncert absolutnie wyjątkowy, zagrany Stowarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Bałtyckiej pod batutą Zbigniewa Preissnera oraz z gościnnym udziałem Leszka Możdżera. Jak się później okazało, był to ostatni koncert, jaki w życiu dał klawiszowiec Pink Floyd, Richard Wright. Ile ja łez wypłakałem ze wzruszenia na tym koncercie przy nagraniach z Dark Side of the Moon czy Wish You Were Here, wspomnienia na całe życie. Pozdrawiam, słuchając audycji, jak co tydzień w łóżku z moim 10-letnim synem Filipem. Pozdrawiamy państwa.
1: No, wspomnienie piękne, ale rzeczywiście sporo, pamiętam, że sporo było bardzo dobrych głosów wyjątkowych po tym właśnie koncercie w Gdańsku.
0: Pisze także pan Bogdan. Paul Simon na ten koncert zebrał rzeczywiście imponujący zestaw muzyków i to muzyków, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków, że lepiej nie można. Więc trochę mi głupio wyrazić pewne zastrzeżenia wobec prezentowanego dzisiaj nagrania. Zacznę od tego, że bohater dzisiejszej audycji należy do moich ulubieńców, przynajmniej w tym gatunku, który uprawia. W czym leży ten szkopuł, który mi trochę uwiera? Otóż w samym głosie. Paul Simon nie ma dużego głosu. Tutaj na pewno wszyscy się zgodzimy. I taki delikatny instrument wymaga pewnych specyficznych warunków, aby mógł bez żadnych zastrzeżeń oczarować. Po pierwsze, pomieszczenia. Może to być niewielki klub, ale jak wtedy zmieścić taki aparat wykonawczy? A najlepiej studio z bardzo dobrym kimś od ustawiania mikrofonów, aby zebrać te wszystkie rzeczy, które kochamy w tym głosie. Tutaj w sytuacji koncertowej, szczególnie na początku, słychać jakieś zabieganie w partiach wokalnych, chwilami jakby problemy z oddechem. Nie, Paul Simon nie wydaje mi się artystą stadionowym. Pozostaje więc na koniec pytanie, czy lepiej mieć takie nagranie jednego z ulubionych artystów, czy lepiej byłoby nam bez niego. Po chwili zastanowienia stwierdzam, że nie chciałbym się bez niego obyć. Pisze pan Bogdan. Pozdrawiamy. No tak, specyfika głosu Paula Simona i ten kontekst stadionowy wielkiego koncertu plenerowego, to rzeczywiście może budzić zastrzeżenia. Ja nie mam z tym jakichś wielkich problemów, bo przecież już no, słuchałem koncertów różnych artystów, niekoniecznie wielkich frontmenów z wielkim głosem, jak choćby Freddie Mercury, którego prezentowaliśmy 2 tygodnie temu, koncert na Wembley. Być może nie, być może wszystko zależy od tego, jak to się ustawi. Też nie uważam, żeby to był album, który jest jakoś źle zrealizowany, jakoś źle zostały tutaj dobrane jakieś proporcje. No, nie jest to na pewno tego typu płyta.
1: Ale ja bym bronił Paula Simona właśnie z tego powodu, z którego powiedziałbym sceptyczny jest nasz słuchacz. To znaczy na te możliwości głosowe on wzniósł się na swój, podkreślam, na swój absolutny szczyt. Wydaje mi się, że to jest taka postawa, która powinna wzbudzić szacunek i uznanie, prawda? Spróbuję, zobaczę, jak daleko mogę dojść w takiej roli, która nie jest dla mnie stworzona. I rzeczywiście, jeżeli mówimy o sukcesie tego albumu, to jego tak naprawdę nie było, bo w tej części, w której analizuje się reakcję rynku na album, no to 60. miejsce. I na listach przebojów album, którego dziś słuchamy, utrzymał się tylko przez tydzień. Wydawałoby się, że tego rodzaju przedsięwzięcie, no to będzie naprawdę uderzenie potężne, a było tylko takie, ale myślę, że Paul Simon doszedł do szczytu swoich możliwości. Ja myślę, że każdy z nas, tak zupełnie nawiasem mówiąc, prawda,
0: no tak,
1: marzy o tym, żeby wykonać w życiu co najmniej jedno zadanie, które spróbujemy dojść maksimum tam, gdzie możemy. A może się uda przekroczyć.
0: No, takich zadań Paul Simon wykonał, myślę, wiele. Przypominamy koncert z 81 roku, też w tym samym miejscu z Artem Garfunkelem. Być może kiedyś przypomnimy ten album na naszej antenie. Natomiast

0: Natomiast tak, tak, to właśnie jest paradoks tej płyty, że napakowana jest przebojami, tymi wówczas nowymi przebojami z płyty Graceland i the Rhythm of the Saints. No ale z drugiej strony to też jest płyta, która ukazuje się już rok po tej brazylijskiej płycie, dość szybko, prawda? Też jest to płyta koncertowa, jednak bardziej mam wrażenie czeka się na te albumy studyjne tych popularnych artystów. Piszą państwo dalej, jeszcze pan Robert, zanim przejdziemy do drugiej płyty, pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź naszego słuchacza. Paul Simon to jak Leonard Cohen, jednak na wesoło i bardzo pogodnie. Oczywiście Leonard Cohen to niepodważalny artyzm, ale Paul Simon także. Głos Paula Simona przypomina mi także wokalistę formacji Sex Pistols, Johna Lydona. Ciekawe porównanie, to drugie, bo z Leonardem Cohenem jasne, to jest jakby ten sam świat.
1: Tak, a tutaj szokujące.
0: Piosenki, prawda, poetyckiej, można powiedzieć, no to są jednak ci wielcy songwriterzy. Bob Dylan, prawda, to jest ten jeden, ten sam świat, ale rzeczywiście Paul Simon to jest artysta o takiej specyficznej estetyce, bardzo powiedziałbym, z jednej strony kolorowej, prawda, jest tam muzyka z różnych stron świata, Brazylia, Afryka Południowa. Są też inne wątki, może nie aż tak często, powiedziałbym, ważkie, nie tak często dotykające jakichś takich fundamentalnych spraw, jak choćby u Leonarda Cohena, może nie tak bardzo symboliczne, no ale jednak jest to rzeczywiście no, piosenka na najwyższym poziomie. A ja uważam, że właśnie te lata 80. to jest ten chyba najciekawszy czas w tej karierze solowej, właśnie dzięki tej współpracy z muzykami z Afryki, z Ameryki Południowej. Jednak tam muzyka nabiera jeszcze tego fantastycznego kolorytu, za który no, wielu słuchaczy kocha Paula Simona.
1: 2 minuty po wpół do 12. Nie wspomnieliśmy o tym, że to jest oczywiste, ale jednak warto przypomnieć, że tutaj no, duża część sukcesu leży po stronie instrumentalistów i muzyków, którzy wspomagają Paula Simona, aranżacje świetne na skład Denty. No i wśród tych artystów Michael Brecker, Steve Gadd, Richard T., Chris Botti, dziś czy też od kilku lat no, gwiazda smooth jazzu, nagrywająca płyty w bardzo specyficznej poetyce, niezbyt trudnej, ale bardzo lubianej. Więc to, że udało się zgromadzić taki świetny skład, to jest też część sukcesu tego koncertu.
0: To ja tutaj dorzucam jeszcze Vincenta Nguiniego, kameruńskiego gitarzystę, którego usłyszymy w pierwszej kompozycji z drugiej części tego koncertu. The Coast to jest ich wspólny numer, Paula Simona i Vincenta Nguiniego. No, postać, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście tego koncertu i tych nagrań studyjnych z Paulem Simonem, no bo w jego grze bardzo dobrze słychać, dlaczego ta afrykańskość, nazwijmy to, tych aranżacji nie polega na dodaniu jakiegoś takiego osobnego, egzotycznego elementu, instrumentu do tej amerykańskiej piosenki. Po prostu inna jest w ogóle sama logika współpracy gitary z rytmem. To są te takie afrykańskie gitary, które przewijają się nam tutaj w kilku piosenkach. The Coast to na początek. Następnie piosenka tytułowa z wielkiej płyty z 86 roku, czyli Graceland. No, podróż do miejsca niezwykle ważnego dla amerykańskiej popkultury, do posiadłości Elvisa Presleya. Piękny obraz Ameryki, ukazany przez Paula Simona na tamtej afrykańskiej płycie. Pozostaniemy w kręgu Graceland, bo po piosence tytułowej największy przebój z tamtego albumu, You Can Call Me Al, piosenka, której genezę już przytaczaliśmy państwu przy okazji prezentacji Graceland, ale przypomnijmy, skąd wziął się tekst You Can Call Me Al. Inspiracją tutaj miał być wieczór, podczas którego nie kto inny, a sam Pierre Boulez pomylił imiona Paula Simona i jego ówczesnej żony Peggy Harper, zwracając się do nich jako Al i Betty, którzy pojawiają się w tekście tej piosenki.

0: Z ciekawostek jeszcze, na pewno pamiętają państwo Chevy'ego Chase'a, jednego z najbardziej popularnych amerykańskich komików lat 80. Na pewno pamiętają państwo doskonale teledysk do piosenki You Can Call Me Al, w którym pojawia się Chevy Chase w takim zabawnym zestawieniu z Paulem Simonem. Paul Simon mierzący, nie wiem, zakładam 1,60 m z hakiem, Chevy Chase pewnie ze 2 metry. No i Chevy Chase powrócił do Paula Simona, do tej piosenki właśnie na koncercie w Central Parku. Pojawił się na scenie, muzycy odegrali swego rodzaju scenkę z tego teledysku, sięgnęli po saksofony i markowali grę na instrumentach. Następnie Still Crazy After All These Days. Później...
1: Yes.
0: Przepraszam, no właśnie, trochę dłuższa perspektywa. Loves Me Like a Rock, Diamonds on the Soles of Her Shoes, czyli znowu Graceland. Hearts and Bones. Bardzo intymnie zabrzmi ten utwór, szczególnie w kontekście tych wielkich przebojów z Graceland, które zabrzmią wcześniej. Late in the Evening i tutaj Steve Gadd na pierwszym planie, proszę posłuchać gry tego muzyka. America, później The Boxer, Cecilia, no i kończymy piosenką, którą wieńczyły się koncerty Paula Simona, a także Simona i Garfunkela, czyli The Sound of Silence. Jest 15 sierpnia 1991 roku, Central Park w Nowym Jorku, a na scenie Paul Simon z muzykami.

can feel. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping.

0: The Sound of Silence na zakończenie koncertu, który odbył się 15 sierpnia 1991 roku w Central Parku w Nowym Jorku, a jego bohaterem był Paul Simon. Paul Simon, któremu towarzyszyła grupa fantastycznych muzyków, wśród nich jazzmeni jak Michael Brecker, Chris Botti, Steve Gadd, ale też grupa muzyków związanych ze sceną południowoamerykańską czy ze sceną afrykańską, słowem barwne wydarzenie, które, co ciekawe, zwykle kończą się takie wydarzenia niesłychanie mocnym akcentem, a tutaj tak prawie przy palących się świecach, prawda?
1: No i uważam, że fantastycznie, że tak, tak się zakończyło. Tak. No, to nie było może jakieś najbardziej oryginalne, bo pewnie wiele koncertów ma właśnie tak pomyślaną dramaturgię, żeby w pewien sposób coś wygasić. No ale jednak te piosenki Paula Simona mają jeszcze tę taką moc emocjonalną, prawda? Uderzają nas emocjonalnie absolutnie. Te trzy ostatnie utwory z dawnego okresu, jeszcze z czasów Simona i Garfunkela, Boxer, Cecilia i The Sound of Silence. Magiczne zakończenie tamtego już późnego wieczoru, bo ten koncert rozpoczął się jeszcze, kiedy jeszcze było jasno, zakończył się oczywiście już po zmroku. Mniej więcej o tej samej porze roku, co teraz, bo to było dosłownie 5 dni później. No dzisiaj jest 10 sierpnia, tamten koncert odbył się 15 sierpnia 1991 roku.

0: w Central Parku w Nowym Jorku. Wymieńmy jeszcze tych muzyków. Michael Brecker, Chris Botti, wspomniałeś, Steve Gadd oczywiście, Vincent Guini, gitara, Armand Sabal, lekko, gitara basowa, Richard T., czyli dyrektor muzyczny, także instrumenty klawiszowe, Ray Fury, gitara, zespół wokalny The Waters, Mingo Araujo, Cyril Baptista, to są instrumenty perkusyjne, Tony Cedras, instrumenty klawiszowe i akordeon, Dom, Chacal, perkusja, Sidinho, Moreira, także instrumenty perkusyjne. No dużo tych perkusji z Ameryki Południowej było, tych brazylijskich perkusji na tym koncercie.
1: I skoro wymieniamy muzyków, a wymieniliśmy po pierwszej części tytuły utworów, to dla porządku jeszcze te tytuły z części drugiej. The Coast, Graceland, You Can Call Me All, Still Crazy After All These Years, Love Me Like a Rock, Diamonds on the Soles of Her Shoes, Hearts and Bones, Late in the Evening, America, The Boxer, Cecilia in the Sound of Silence.
0: Im dłużej się słucha koncertowej płyty Paula Simona, pisze nasz słuchacz, pan Paweł, tym lepsza się wydaje. Instrumentalnie rzeczywiście doskonała i chociaż to wielki koncert plenerowy, to jednak udało się uzyskać też jakiś rodzaj intymności dzięki kojącemu wokalowi Paula Simona. A mnie szczególnie ujęła aranżacja piosenki Bridge Over Troubled Water. Wyszedł z tego po prostu poruszający gospel z charakterystycznym dla tego gatunku muzyki nieco bujającym akompaniamentem na fortepianie. No właśnie, mówiliśmy o tym, jak te dawne piosenki, te piosenki z lat 60. zyskują tutaj nowe życie dzięki tym nowym aranżacjom. Aranżacjom jakby przepuszczonym przez filtr tych płyt z lat 80. Płyty Graceland, płyty In the Rhythm of the Saints z tym elementem właśnie tej czarnego pulsu, tej czarnej rytmiki afrykańskiej, brazylijskiej. Pisze także Zbyszek na naszym Facebooku. To jest bardzo dobra płyta koncertowa Simona. Czasem jego głos mi troszkę kojarzy się swobodnie z głosem Stinga, a czasem Petera Gabriela, choć to inna barwa. Płyta na wakacje w sam raz. PS w sprawie Dark Side of the Moon 12 sierpnia widoczne także w Polsce będzie zaćmienie słońca, niecałkowite, czyli księżyc zakryje tarczę słońca, pojawi się między słońcem a ziemią. Będziemy śledzić, myślę, to wydarzenie. I jeszcze pan Robert ponownie do nas, tym razem pisze tak. To jak karnawał w dwójce w sierpniu, dzięki panu Paulowi Simonowi. Myślę, że powinniśmy mieć sposobność słuchania twórczości Paula Simona w autobusach, w tramwajach, w pociągach. Taka wesoła komunikacja byłaby miodem na moje serce. Czasami po prostu jest smutno w środkach komunikacji miejskiej. Jaki to jest wulkan pozytywnej energii? Paul Simon, no właśnie, Paul Simon, czy to zwierzę sceniczne, czy w studio także daje radę? Dzięki wieczorowi płytowemu możemy roztrząsać takie dylematy. Nie będę odkrywczy, jak napiszę, że to muzyka świata łącząca kontynenty. Pozdrawiamy, panie Robercie. Dziękujemy za państwa wpisy, za państwa maile. No i cóż, pozostało nam jeszcze nieco ponad kwadrans, więc proponujemy powrócić do studyjnego Paula Simona. Porównamy sobie to wszystko i wybieramy płytę Graceland. Wracamy do Graceland. Trzy utwory z tego albumu. Przypominamy rok 1986, czyli 5 lat przed słuchanym dziś koncertem. No i trzy wielkie piosenki, trzy wielkie przeboje. Diamonds on the Soles of Her Shoes, You Can Call Me Al i Under African Skies.

0: Środek wakacji, a u nas w dwójce dziś Paul Simon i fragment płyty Graceland, czyli południowa Afryka. No i te słoneczne rytmy, które dzisiaj nam towarzyszyły także w trakcie słuchania koncertu w Central Parku. Za nami trzy piosenki z Graceland, czyli Diamonds on the Soles of Her Shoes, You Can Call Me Al i Under African Skies. No, chciałoby się, żeby te wakacje trwały wiecznie. Tak powoli dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie w wieczorze płytowym. Zbliża się, proszę państwa, powoli mały, może duży jubileusz, 500. wydanie naszej audycji. Szykujemy małą niespodziankę dla państwa, więc proszę śledzić naszą antenę, a także media społecznościowe audycji. Pod koniec sierpnia słyszymy się w 500. wydaniu, a przed nim jeszcze dwa pozostałe, czyli wieczór płytowy numer 498 i 499.
1: I to jest moment, byśmy się z państwem pożegnali. Michał Jakubik zrealizował dzisiejszy wieczór płytowy, a ze studia w Warszawie mówią dobranoc
0: Krzysztof Dziuba
1: i Tomasz Szachowski.

Już poniedziałek, 10 dzień sierpnia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Ewa Szczecińska, a wraz ze mną w dwójkowym studiu kilka płyt, z których na otwarcie proponuję pierwszą symfonię Andrzeja Dziadka. Artysta pracę nad tym utworem rozpoczął równo 30 lat temu, ukończył dzieło niecały rok później. Proponuję Państwu interpretację symfonii zarejestrowaną w Katowicach. To będzie nagranie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia prowadzonej przez Antoniego Wita.

Larghetto, Adagio i Vivo. To była pierwsza symfonia Andrzeja Dziadka. Składa się z trzech części. Wysłuchaliśmy jej w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją ówczesnego szefa zespołu Antoniego Wita. A teraz proponuję dwa koncertowe nagrania. Pierwsze z nich to będzie muzyka Witolda Lutosławskiego. Nagrania pochodzą z festiwalu Chopin i jego Europa z roku 2017. W sali koncertowej Filharmonii Narodowej wystąpiła wtedy iCulture Orchestra prowadzona przez Andrzeja Borejkę, a w programie koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego. Oto zatem interpretacja tego arcydzieła z początku lat 50. stworzona przez Borejkę i zespół młodych instrumentalistów z różnych stron Europy.

Festiwal Chopin i jego Europa 2017, Filharmonia Narodowa i koncert zespołu iCulture Orchestra prowadzonego przez Andrzeja Borejkę w programie dzieło, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego. I na koniec naszego spotkania proponuję jeszcze również w koncertowym nagraniu z 13 sierpnia 2017 roku Mazura z pierwszego aktu Halki Stanisława Moniuszki, wykonanego wtedy na bis. Słuchamy ponownie młodych muzyków grających w iCulture Orchestra pod dyrekcją Andrzeja Borejki.

Koncertowe wykonanie Mazura z pierwszego aktu Halki Stanisława Moniuszki, bis na koncercie festiwalu Chopin i jego Europa. 9 lat temu tak koncertowała iCulture Orchestra prowadzona przez Andrzeja Borejkę. I tak kończymy nasze spotkanie z muzyką polską. Ewa Szczecińska, do usłyszenia i dobrej, spokojnej nocy.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w poniedziałek 10 sierpnia. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Pierwszą część naszego spotkania poświęcimy madrygałom Claudia Monteverdiego. Twórca właściwie zrewolucjonizował madrygał, gatunek, który początkowo był przede wszystkim kunsztowną formą renesansowej polifonii. W jego rękach stał się prawdziwym muzycznym teatrem emocji. Posłuchamy koncertu zespołu La Venexiana, który w lipcu 2022 roku w kościele Świętego Wawrzyńca w St. Gallen przedstawił wybrane madrygały Monteverdiego. Oto pierwsza część tamtego koncertu.